0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Hej! Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

pani. Bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany. Pakowane dragi, no już nie nabiłem po kolana stary. Srałem na me dokonania czaj. Ty, a przyjaciele, stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie legend, co się wydarzyło pod hotelem. Pół roku nie odbierałem tele.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków joje i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapi zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Chcę zostać budownikiem, ratownikiem, bo chcę ratować ludzi, jak jest powódź. When I grow-

czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Zegarze, już prawie jeszcze 30 sekund nam zostało. I my już jesteśmy, to zdradzę wam, że poza antenowo oczywiście o motoryzacji. O czym my możemy
1: tylko
0: gadać?
1: Tylko i wyłącznie.
0: Dzień w dzień to samo, no ile można, no.
1: Ale wiesz, że ludzie normalnie o pogodzie gadają.
0: Naprawdę?
1: No.
0: A to dobra, nie, to pogadamy? Ja mogę spróbować, zdecydowanie. Chłodny poranek dzisiaj w całej Polsce.
1: To prawda.
0: Nie
1: chociaż
0: sądzisz?
1: Nie ma aż tak wielkiej tragedii, ale tak. Już czuć, że te noce są rześkie.
0: Tak, natomiast pamiętajmy o tym, że do Polski dociera teraz chłodne powietrze, a za chwilę będzie docierało gorące, upalne, skwarne znowu.
1: Czyli na zmianę, w kratkę.
0: Tak
1: w tym
0: jest.
1: Momencie 5 stopni Celsjusza w Jeleniej Górze, to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce o poranku, najcieplej w Ustce, prawie 17 kresek powyżej zera.
0: No, czyli w Ustce jeszcze tak biegają.
1: Tak, a tam już kurki puchowe.
0: A w Jeleniej?
1: To.
0: No właśnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy środowy poranek, 12 dzień sierpnia. Dzisiaj w południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie będzie małe. Natomiast na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże, na krańcach północno-wschodnich słabe przelotne opady deszczu.
1: A temperatura? Maksymalnie zobaczymy dzisiaj od 18 stopni Celsjusza nad morzem. Podobnie będzie w rejonach podgórskich, do 24 kresek powyżej zera. A ta sytuacja w centrum, na zachodzie i na południu.
0: Wiatr dzisiaj słaby, nad morzem umiarkowany, miejscami na północy porywisty z kierunków północnych.
1: To w południe barometry pokażą w Warszawie 1014 hektopaskali. W drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przewidywana jest oczywiście także bardzo dobra zabawa do godziny 10. My z wami, wy z nami.
1: Bo to już środa?
0: Środa.
1: Coraz bliżej weekend! Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry!

0: Nie ma jak zacząć dzień od Zeppelinów. W sensie tych muzycznych, oczywiście.
1: Ale chociaż, powiem ci, takiego?
2: Tak rano już od takich rzeczy.
0: A on co je rano? No,
2: wszystko.
0: Wszystko jedno, więc właśnie. I Cepelina by zjadł, no, z mięsiwem.
3: To samo co wczoraj.
0: No ja widzę właśnie.
1: Wczoraj tak mi zasmakowało, że to wczoraj się nie dojadłem do dzisiaj, skończyłem.
3: Musiałem się upewnić, że ma ten sam smak.
2: I co?
3: Carbonara.
2: No.
0: Ale kto ci ją robił, człowieku?
3: No. Nie będę mówił, bo to może kryptoreklamą zapachnie.
0: Tak, masz rację, może.
2: Prawdziwy Włoch?
0: Nie.
3: Nie, Makłowicz.
0: Ja bym nie mówił. takie cuda.
3: No dobrze. A tymczasem za ciepło, niedobrze.
0: Za zimno, źle.
3: Nie dogodzi się nam. Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
3: Panie Patryku, dzień dobry. Panie Jakubie.
2: Dzień dobry, kłaniam
3: wszystkim
2: się.
3: Państwu szerokości i miłego dnia, to od Marosia z Warszawy.
0: Kłaniamy się nisko. No i oczywiście Kuba Domoracki się pojawił i tym samym możemy otworzyć dzisiejszy serwis drogowy. Gotowyś?
2: Otwierajmy.
0: Proszę.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ponad 3 godziny temu na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie zderzyły się dwa samochody osobowe i w tym wypadku jedna osoba została ranna. Przypominam, że jest to fragment remontowany i droga była całkowicie zablokowana w obie strony. W tej chwili mamy informację, że blokady już nie ma, a na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem. Na trasie ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów i w pobliżu węzła Skórowo na kilometrze 45 jezdnia w kierunku Gdyni jest zwężona. A teraz wieści od państwa. Dzień dobry, o poranku.
5: Witam serdecznie. Chciałbym ostrzec kierowców. Trasa S5 między Bydgoszczą a Świeciem na 36 kilometrze leży rozjechany zwierz. Dużo z niego nie zostało. Strasznie ślisko po najechaniu kołem. Także uważajcie. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie i teraz kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim, a tu już poranne spowolnienia i poranne korki. Tradycyjnie na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na ekspresowej 8 w samej Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łapiszyńska a Marymącka oraz na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja i oczywiście 22 513 11 11. Co u was słychać dzisiaj o poranku?
3: Jak wasz poranek?
0: Dajcie znać. Wiem co to. No.

0: Właśnie, ciągle pada, czy
1: no
0: czy
1: nie,
0: pada?
1: No to jest w ogóle, słuchajcie, nie padało.
2: I na północnym wschodzie dzisiaj może popadać.
3: To jest troszeczkę oszustwo z tą piosenką, więc proszę się jakby nie sugerować, że... Bo można byłoby tak to zinterpretować, że jak radio mówi, to tak jest, ale nie, trochę tutaj akurat w tym przypadku z przymrużeniem oka proszę to traktować.
2: Powiedzieć wam coś?

0: tak
1: powinno dać
2: wam, nakarmić was, tak.
3: No, żebyście mogli do 10 drzeć łacha.
0: Z siebie?
3: No.
0: No pięknie.
2: Wczoraj. Najpierw spacer.
1: Tak.
2: Patrzę, idzie za horyzont, bloki zasłaniają. Dobra, do mieszkania, na balkon, wysoko mieszkam.
0: Wiem.
2: Tak, stoję. Z aparatem, chowa mi się za blokiem, pędzę do bloku obok, do sąsiada, on jeszcze wyżej mieszka. I czekam, 22, kulminacja miała być.
0: Tylko, że to...
2: A tu nic.
0: Dzisiaj jest.
2: No wiem. Ale tak.
1: Ty. Ale Patryk, i tak dobrze, że to jutro nie obserwowałeś.
2: No, że się spóźniłem.
1: Tak.
2: Ale wiecie, no, z sąsiadem zawsze można pogadać.
1: A właśnie.
2: No.
1: Trochę pogadaliście troszkę.
2: Ja też wyszedłem.
0: Tak, bo jak dzisiaj, ja to rozumiem, że dzisiaj jest zaćmienie słońca. Jest. Natomiast no, w takim przypadku, skoro nie słońce, to ty niestety.
2: Co?
0: No ciemnota, no.
2: No niestety, no. Ale może dzisiaj mnie troszeczkę
1: olśni. Tak, bo to nie dość, że zaćmienie, to w nocy jest rój meteorów, czyli spadające gwiazdy. Więc no, ale ile życzeń może się...
2: Ale ja mam pewne wytłumaczenie. Nam. Zobaczcie, co się z człowiekiem dzieje po 30.
1: No właśnie, co?
0: Po czym, przepraszam?
2: Po 30.
1: No.
0: Ale 30 czego?
2: No ja jestem już po 30 urodzinach.
1: No,
0: jesteś jeszcze
1: wiemy.
0: Po 40, chciałem się
2: przypomnieć. Nieważne, ale... Ale to by oznaczało, że co, że po 30 nie jestem? Jestem.
1: Jesteś.
2: Zobacz, jakie zmiany w głowie zachodzą po 30.
0: No jak?
1: Nieodwracalne.
2: Nieważne, że prawie 15 lat później, ale... No.
0: No
2: taka dobrze. Historia, musiałem się tym podzielić, bo sam się z siebie śmieję.
0: Tak jest. Dzisiaj o godzinie 19.10 zacznie się zaćmienie słońca.
2: Skończy. 20.30 mniej więcej. Kulminacja o 20 z hakiem.
0: Więc jakby ktoś coś, to ewentualnie do sąsiada właśnie w okolicach godziny 19.
4: Witam was serdecznie. Czujny słuchacz z tej strony. Co u nas słychać? No nic, no po nocnej zmianie wsiadam do auta. Mamy 6 stopni, zimno, jak nie wiem co, normalnie zima idzie. Oj, no ale co, zaraz do domku, kąpiel, lulu. I będzie pozytywnie. Więc miłego dzionka dla was. Trzymajcie się tam ciepło.
0: Ty szósta jest kolejny.
2: Kolorowych snów życzymy. Ważne, żebyś wstał na 20 na zachód, na zaćmienie.
0: Co się dzieje? Ludziska! Co tam u was?

0: Chcecie? Tak?
1: No daj, daj, daj.
2: No dawaj, dawaj. Ty już śpisz?
1: No, ale jak tak tararara do łóżka, tararara.
0: Po co, no, już co?
1: A jest sympatycznie, słoneczko wstaje, temperatura, rzeźko, optymalna, muzyczka gra, znajome głosy w radiu. Miód, orzeszki, czego chcieć więcej? Piąteczka.
0: Się mówi cud, miód i orzeszki.
2: O, właśnie.
1: To zostało cię, miód i orzeszki, czyli to
0: miał być cud. Słownik złośliwy.
1: Cud, miód i orzeszki napisał Marek.
0: Tak jest. Czego chcieć więcej? Piąteczka.
1: Piąteczka, Marku, dla ciebie.
0: Piąteczka, oczywiście. I raporty od was a propos tego, jak wygląda dzisiaj wasza trasa. Bardzo chętnie pomożemy, bardzo chętnie prześledzimy trasę, którą dzisiaj macie pokonać. No i sprawdzimy, czy aby na pewno na tej dróżce nie ma żadnych większych utrudnień. Tym też zajmujemy się co 20 minut.
1: Tylko dajcie znać, skąd, dokąd.

0: a wtedy prześledzimy. A tymczasem Kuba Domoracki i informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S6 w województwie pomorskim pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem na kilometrze 45 doszło do zderzenia auta osobowego i busa w pobliżu węzła i miejscowości Skórowo. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Lęborka i Gdyni. Na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim natomiast już kilka godzin temu doszło do wypadku dwóch pojazdów osobowych na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie. To jest fragment remontowany. Na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem. Mamy informację, że ruch odbywa się jednym pasem na zmianę. W kierunku raz w kierunku Berlina, raz w kierunku Szczecina i obserwujemy tam dosyć poważne poranne spowolnienia. Na drodze krajowej numer 74 w województwie świętokrzyskim, niedaleko miejscowości Cieklińsko, to pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim, doszło do awarii ciężarówki. Na kilometrze 39 obowiązuje ruch naprzemienny. Coraz więcej spowolnień i coraz więcej korków nawet także na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim. Zakopianka jest zakorkowana w Gaju i w Libertowie. Podobnie autostrada A4 pomiędzy węzłami Kraków Południa a Kraków Skawina, droga krajowa numer 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej oraz autostrada A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Pyżowicami a Piekarami Śląskimi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zaglądamy do kalendarza, czy później zaglądamy? Jaka jest wasza decyzja?
4: Teraz.
0: Dobrze, 12 proszę. Sierpnia, tak?
3: Tak jest. Tak. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. Gdyby ktoś ewentualnie miał takie objawy, to będziemy diagnozować. To nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli wczoraj wieczorem położyliście się do łóżka i myśleliście o pracy i chcieliście już w niej być, no to i macie to.
0: Mamy to?
3: Macie to.
5: Tak. Żartujesz.
3: I to ja bym tego nie leczył, szczerze mówiąc. Ja też to mam.
5: Że lubimy swoją robotę?
3: Tak jest.
5: Czyli, ale lubimy, dlatego nie pracujemy, tak. Tylko przychodzimy tylko tutaj z pasji.
3: Z wami, no. Dzisiaj jest dzień pracoholika.
2: Ale zaraz, pracoholika, a nie osoby, która lubi swoją pracę.
3: To trochę się
2: zazębia. To subtelna różnica.
3: Delikatna, ale jakby no tutaj jest taka bibuła między jednym a drugim. Taka cieniutka. Tak
2: bibuła?
3: No, coś takiego cieniutkiego chciałem powiedzieć. No. Więc o włos jakby tutaj jest różnica. No.
0: To wyświętujcie sobie dzień pracoholików.
3: Tak? Skreśl niepotrzebne, to się czepiasz.
5: Jest też Międzynarodowy Dzień Młodzieży.
2: Ja będę
0: świętował. A
2: ty jako kto? Jako wychowawca młodzieży chyba?
5: Po 30 to jest jeszcze młodzież.
3: Ale ty już jesteś po 40.
5: Właśnie. Ale po 30 też.
3: No, tak. Ustaliliśmy to dzisiaj, niech tak będzie.
2: Właściwie przed 50.

0: Mamy 20 minut jeszcze do godziny 7. PRK, Polskie Radio Kierowców. Witam rozrywkowo ekipę PRK. Ale dostaliśmy po prostu tutaj taką łatkę. No,
1: czyli fajnie. My w rozrywce jednak
0: czyli my w rozrywce robimy.

0: porannej rozrywce.
1: A ja myślałem, że
2: w informacji.
1: W informacji.
2: W poważnej publicystyce.
1: No, tak, to
2: i w czym jeszcze?
1: No i wiesz, no.
0: Chyba ty.
1: Trochę w tym, trochę w tym, nie? Różnie bywa. Ale nie, no bardzo miło w takim razie. Cieszymy się, niedługo, że jest wam miło i przyjemnie i się uśmiechacie. Niedługo, proszę.
0: Ruszam w trasę, pisze Miry. No. Więc

0: 20 gadżety Polskiego Radia Kierowców, więc zdradzimy wam co i jak i co trzeba zrobić, czyli wracamy dzisiaj do sytuacji, w której mamy nie jedną, nie dwie, nie trzy, a 5 nagród. Między innymi jedną z nagród będzie, Kubuniu?
1: A, rzeczywiście, szacunek na dzielni.
0: Tak jest.
1: W instytucji pracy tak i jest. W miejscu rekreacji.
0: Coś niesamowitego, no. Czyli niezależnie od tego, gdzie będziecie, szacunek jest z wami i ten szacunek można dzisiaj wygrać w naszym konkursie. Do tego jeszcze wieczna chwała i sława. To też coś jest, prawda? To znaczy dużo. Tak. Do tego jeszcze talon na pozdrowienia, owacja na stojąco i gadżety PRK Polskiego
2: Ale
0: Radia
2: czekajcie,
0: Kierowców.
2: Bo ta zabawa dopiero tak naprawdę za pół godziny. Tak. Po godzinie 7 do tego jeszcze wrócimy. Na razie to Karol i jego syn Janek pozdrawiają nas bardzo gorąco i piszą: cześć PRK, podróżujemy już od 5.50 z Mokotowa do Poddąbia, równo 500 km. Droga wydaje się bez większych utrudnień. Dzięki za wesoły poranek. No to jak ojciec z synem tam sobie podróżują,
0: super,
2: to my kibicujemy. Jak? Z naszego Mokotowa Warszawskiego do Poddąbia?
0: Fajny taki męski wyjazd. Panowie, na co będziecie? Że co? Że na ryby, czy na grzyby, czy na lwyby, czy na co?
1: A, no tak, można to połączyć.
2: Jak tam jest jakiś akwen, to na kajaki.
0: Na przykład. Ty coś sprawdzasz?
2: No
1: Patryk zawsze coś sprawdza, no nawet jak śpi, to
0: nawet
1: sprawdza.
0: Jak nie sprawdza, to sprawdza. Bo nie wiem, czy mogę zagrać, czy coś.
1: Nie, patrz, jest... czekajmy.
0: Patrz. Dobra, czekam.
2: Aha. 500. No, 500 km z Warszawy, S7 czyściutka, panowie. Potem na obwodnicy Trójmiejskiej też nie widzę większych utrudnień. S6 czyściutka poza tym zdarzeniem tam w okolicach Lęborka, między Lęborkiem
1: tak,
2: a Słupskiem.
1: Tak, ale to w kierunku Trójmiasta.
2: Właśnie, dlatego dla was nic złego się nie dzieje. Ja już wiem, gdzie jest Poddąbie.
0: Gdzie?
2: Między Rowami a Ustką, a tam jest dzisiaj najcieplej.
0: A, widzisz, pięknie. No.
2: Czyli... I jest woda?
0: Kąpiu
1: akwen.
0: Akwen wodny. Akwen.
2: Ale na kajaki to bym odradzał.
0: Nie.
2: Nad morzem.
0: Nie. Zdecydowanie.
2: Ale kąpu tak po prostu to tak.
0: Zamek no z piasku, te
1: ryby,
0: sprawy
1: grzyby.
0: No.
2: Także Karolu, Janku, kibicujemy wam mocno.

0: 11 minut jeszcze do godziny 7. PRK Polskie Radio Kierowców wita.
1: Tak sobie pomyślałem, że może się trochę zrymuje. No
2: i nawet... co? Zrymowało się?
0: PRK wita.
3: Tak, to był ten rym.
2: To
3: ten...
2: Tak.
0: Słaby,
2: jaki,
0: ale...
2: Chyba słaby, właśnie.
3: Słaby.
2: Ale rym.
3: No. Ale rym.
2: Przez bibułę.
3: Panowie, jesteście dybeściaki. Tam muza, no chcesz się żyć. Jechać auto, samo jedzie. Pozdrawiam, Norbert.
0: Naprawdę? Tak. Że samo?
2: Ale... Samo jedzie?
0: My już żeśmy to opatentowali, że mamy autonomiczne pojazdy słuchające Polskiej Rady Kierowców.
3: A ja czytałem, że to właśnie no, w Krakowie mieli testować tę autonomię. No to już znamy kierowcę testowego. Norbert!
0: To jest w ogóle fenomen. Jakby absurd w tej sytuacji jest przeokrutny. Że no. Kierowca testowy testujący autonomiczne auta. To jest.
2: A, rzeczywiście.
0: Bezsens totalny.
3: Ja.
0: No jak?
3: A to jest Polska.
0: No, a, no dobra.
2: Aha, nie, tak, to rzeczywiście, tu wszystko.
3: Słuchajcie,
2: tak,
3: w ustawie to nie zostało jeszcze zmienione.
0: Jest, tak, tak,
3: przed
0: prawda.
3: Autonomicznym autem musi jechać policja. A więc to autonomiczne auto cały czas ma kogoś, kto je prowadzi, więc jak testować autonomię? I to jest w ustawie. Ale do tego jeszcze wrócimy. Na razie jest 6:50. My wracamy na trasę normalnymi autami i sprawdzamy, jak tam ruch drogowy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kilkukilometrowy korek na ekspresowej ósemce w Warszawie. Jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakorkowane są także inne trasy mazowieckie, chociażby Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz droga Krajowa nr 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Na południu naszego kraju, w województwie małopolskim, także już coraz więcej samochodów i ruch przede wszystkim się wzmaga na trasach dojazdowych do Krakowa. Od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabierzowa. Na drodze krajowej nr 28 także spore spowolnienia niedaleko Wadowic, także Mszany Dolnej czy Gorlic. Natomiast krajowa 87 korkuje się pomiędzy Starym a Nowym Sączem. Zakopianka, także tutaj sporo cierpliwości się przyda na fragmencie podhalańskim, w pobliżu Nowego Targu i Szaflar, a także niedaleko Poronina i samego Zakopanego. Zakończyły się utrudnienia na Pomorzu na trasie ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem, gdzie niedaleko miejscowości i węzła Skórowo doszło do kolizji auta osobowego i busa. Na kilometrze 45 jezdnia w kierunku Trójmiasta jest już całkowicie odblokowana i nie ma także utrudnień w przeciwnym kierunku. I jeszcze jedna informacja z województwa zachodniopomorskiego. Autostrada A6 na wysokości Kołbaskowa jest tylko częściowo zablokowana, a to dlatego, że kilka godzin temu doszło do wypadku dwóch aut osobowych. Na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
3: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
4: To była reklama.

0: Tak właśnie, gra dla was wasza ulubiona stacja radiowa, czyli PRK, Polskie Radio Kierowców, dla tych, którzy podróżują, ale też oczywiście także dla tych, którzy już dojechali do celu.
1: I tymczasem przechodzimy płynnie do prognozy pogody, bo w tym momencie, patrząc na mapy, mamy najcieplejsze miejsce w Polsce. To jest oczywiście Hel, 15 stopni Celsjusza, najchłodniej w Jeleniej Górze, 10 mniej, czyli 5 kresek powyżej zera.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale przyznam szczerze, że z tymi 5 stopniami to lekka przesada na początku sierpnia.
1: Bo to w górach jest.
0: Aha, a dobrze.
1: Jelenia Góra.
0: A no oczywiście. No to dzisiaj w południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie będzie małe, natomiast na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego. Na granicach północno-wschodnich mogą pojawić się dzisiaj słabe, przelotne opady deszczu.
1: A mnie wydaje się, że po prostu mamy piękne polskie lato. Tak. Temperatura dzisiaj od 18 stopni Celsjusza nad morzem, w rejonach podgórskich w ciągu dnia będzie podobnie, do 24 kresek powyżej zera w centrum, na zachodzie, na południu kraju.
0: Można rzec wręcz idealnie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, miejscami na północy porywisty z kierunków północnych.
1: Idealne to będzie ciśnienie w południe w Warszawie, bo barometry pokażą 1014 hektopaskali, potem przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już 2 minuty po godzinie 7.
1: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Wspólnie
0: mówimy wam
1: dzień dobry.

0: Analizowaliśmy właśnie piosenkę Perfektu, tak, nie Płaczewka.
1: To znaczy właściwie ty analizowałeś.
2: A słuchaliśmy, tak, nie jest z otwartymi dziobami.
1: Tak, pana profesora.
0: Dlaczego mamy mówić nie płacz Ewka? A jak ona płakała, bo się śmiała.
1: Płacz ze śmiechu, tak.
0: Czyli jest
1: tak,
0: taki.
2: Czyli się tak uśmiała, że się popłakała.
1: I my mówimy, Ewka, nie płacz,
0: to tak jakbyś, nie śmiej się.
2: Nie śmiej,
0: śmiej się,
2: się
0: Ewka, płacz.
2: Śmiej się, dokładnie, baw się życiem.
0: Ewka, płacz. Rycz, mała, rycz.
2: To widzisz, to jest to. No dobrze.
0: Mamy to.
2: Tak, to mamy też informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 w województwie małopolskim jest zakorkowana na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice, zwłaszcza w kierunku Katowic, ale spory ruch obserwujemy także w przeciwną stronę. Zakorkowana jest także Zakopianka przed Krakowem od strony Myślenic, a także droga krajowa nr 44 na wysokości Skawiny, także oczywiście w kierunku stolicy Małopolski. Kilkukilometrowy korek obserwujemy także na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta. Jak to zwykle bywa o tej porze pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale tu także przybywa samochodów w przeciwną stronę, pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego. Podobnie jest na innych trasach mazowieckich, chociażby na Krajowej 61, pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na Krajowej 7, pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, a także na drodze krajowej nr 79 na wysokości Piaseczna. Jeszcze wspomnę o jednej trasie w naszym kraju, autostrada A6 w Zachodniopomorskim, na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na miejscu cały czas jest policja i to ona kieruje ruchem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za chwileczkę, już za momencik, szczegóły naszej codziennej zabawy, w której trzy tablice są do odgadnięcia i masa nagród do zgarnięcia.
0: Bawmy się.

0: 19 minut już po godzinie 7. Polskie Radio Kierowców to oczywiście my. Prowadzimy was do celu i towarzyszymy wam w porannym rozruchu i w porannej trasie. A już teraz wyjątkowy moment. Moment, w którym trzy tablice rejestracyjne się pojawią, a przede wszystkim pojawi się ktoś z was. Dzisiaj do zdobycia jest 5 nagród w naszej codziennej zabawie. Odgadujecie i mówicie, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, który urząd wydał daną tablicę.
1: Po pierwsze.
0: Tak jest.
1: Nagroda to?
0: A, przepraszam, bo teraz nagrody będziemy mieć. Po pierwsze, owacja na stojąco.
1: Po drugie.
0: Talon na pozdrowienia.
1: Po trzecie.
0: Wieczna chwała i sława.
1: Po czwarte.
0: Szacun na dzielni w miejscu pracy, a także w miejscu rekreacji.
1: I jeszcze dorzucimy wam

0: Gadżety od PRK Polskiego Radia Kierowców to po piąte.
1: Wakacyjne gadżety, w tym m.in. także ramki pod tablice rejestracyjne.
0: Otóż to tylko trzeba zadzwonić. 22 139 29 29. Kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie, już teraz wybierajcie numer. 22 139 29 29. Proszę, proszę.
1: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kto jest z nami, jak masz na imię?
2: Maciej.
1: Cześć Maćku, witamy cię bardzo serdecznie. Co u ciebie dzisiaj słychać o poranku?
2: A wszystko w porządku, właśnie jedziemy z córką do dentysty.
1: O, ale ty idziesz do dentysty, czy córka idzie do dentysty?
2: No córka.
1: A, czyli będą albo naklejki, albo będą diamenciki, albo będą prezenciki za dzielnego pacjenta, super!
0: Tak, bo to prawdopodobnie jakaś tam plomba, wypełnienie, nie?
2: Nie, takie zwykłe lakowanie.
0: Tak? Ojejku, to dobrze, że nie kanałowe.
1: Bo ten już prawie zemdlał.
0: Mały, o mały włos. Dobrze, to co? Słyszymy się, nie rozłącza się jeszcze oczywiście. My za kwadrans do ciebie oddzwonimy i wtedy staniesz z tablicami rejestracyjnymi twarzą w twarz.
1: Oh yeah. Ale nic się nie bój, będziemy podpowiadać, nagrody będą twoje i będą super i owacja na stojąco czeka dla ciebie. Więc do usłyszenia za kilka minut.
2: Do

0: Ten układ choreograficzny, powiem ci, są w życiu takie momenty, no co?
1: Jak on się działa,
0: zobaczy, to się nie odzobaczy. No.
2: Prawą nogę, piętę w zasadzie, i głowa leci na lewo. Lewą piętę i wtedy głowa leci na prawo. Hoppa. Tak w stylu trochę Presleya.
1: Uuu.
2: No.
1: No.
0: Takie nadużycie słowne, ale niech będzie.
2: Dobrze, że kręcę głową, bo trzeba się rozglądać lewo, prawo, posłuchajcie, co się dzieje na A4.
3: A4, bęzę, balicę w kierunku Katowic, stłuczka, i to powoduje taki korek, bo przecież nie zjechali na bok. Się pewno nie stało, bo jadą wszyscy na zderzakach. Teraz w drugą stronę jest.

0: uderzenie przed węzłem zakopiańskim, ale też chyba w tą stronę, no bo stała metoda, siedzenie na zderzaku, stąd są te stłuczki i wypadki.
1: No nie no, to jest w ogóle karygodne, ja nienawidzę takich kierowców, którzy wiszą na lusterku mi.
2: Trzymajmy odległości, słuchajcie, no wyrażona w metrach połowa prędkości, co tu więcej mówić?
1: No żadna filozofia wydawałoby się, a jednak jest to dla niektórych bardzo skomplikowane działanie matematyczne.
2: Więc przyglądamy się, gdzie są jeszcze utrudnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: I rzeczywiście autostrada A4 w województwie małopolskim jest poważnie zakorkowana i to w zasadzie w obu kierunkach, ale zwłaszcza w kierunku Katowic, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice. Zakorkowane są także inne trasy w Małopolsce i Zakopianka w Gaju i w Libertowie i Krajowa 44 przed Krakowem od strony Oświęcimia i droga krajowa numer 28 niedaleko Gorlic i Mszany Dolnej. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Jak to zwykle bywa, sporo cierpliwości przyda się na trasie S8 w Warszawie, ale nie tylko pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także w drugą stronę na wysokości Bemowa. Tutaj najprawdopodobniej doszło do kolizji właśnie na jezdni w kierunku Białegostoku i już teraz na wysokości Bemowa obserwujemy mniej więcej 3-kilometrowy zator. Zakorkowana jest także droga krajowa numer 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem i coraz więcej samochodów także utrzymuje się na krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym a Warszawą. Kilka godzin temu na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie doszło do wypadku dwóch aut osobowych i na miejscu ruchem kieruje policja. Przypomnę, że jest to fragment remontowany i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie mniej więcej kilometrowym. Jeżeli chodzi o spowolnienia i korki także w województwie pomorskim, to przede wszystkim zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu, ale podobnie jest na krajowej 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I jak zwykle o tej porze zaskoczyliście nas w aplikacji propozycjami do naszej zabawy z tablicami rejestracyjnymi. Fajne zestawienie. Widziałeś już?
2: Widziałem.
1: Super. Bierzemy?
2: Tak, myślę, że za chwilę Maciek będzie miał oj twardy orzech do zgryzienia, ale będzie mu Tosia pomagała, to raz. Ale jedna tablica to nawet im nie zaskoczyła.
1: No dobra, to o szczegółach za moment.

0: 20 minut jeszcze zostało nam do godziny 8. No i oczywiście czas na tablice rejestracyjne, czyli naszą codzienną zabawę. 3 tablice do odgadnięcia i aż 5 nagród do zdobycia.
1: No i dzisiaj, słuchajcie, mamy wyjątkową słuchaczkę, która będzie mierzyła się z tymi tablicami. Jest z nami Tosia.
0: Dzień dobry.
1: Tosia, ty tam

0: Słyszysz na tylnej kanapie?
1: Tak.
0: O, super.
2: Jest,
3: żeby
2: super.
3: Nie było, to się jedzie z tatą do stomatologa. Tata Maciek, ale co, Tosia tam słyszy uśmiechnięta, w ogóle nie boi się, wszystko okej, tak?
1: Tak, zestresowana troszkę jest, ale się cieszy.
3: Tośka, my się boimy za ciebie, pamiętaj. Dentyści nie są straszni.

0: Trzy tablice rejestracyjne, niby podobne, aczkolwiek bardzo różne.
1: Tak. I od razu polecimy?
0: Zlećmy, no.
1: Dobra, masz trzy. Top, pot, wod. Zacznijmy od pierwszej. Top. Tadeusz, top. Olek, Patryk.
0: Tak jest.
2: To na pewno Kielce.
1: Tak.
2: Powiat opolski?
1: Nie.
2: Opolec, nie.
1: Jak nie łopat... No, ja to kiedyś mówiłem łopatów, a to jest...
2: Opatos.
1: Tak
0: no,
1: jest!
0: Dobra. To teraz druga propozycja, czyli pot. P-O-T.
2: Powiat... to na pewno jest Wielkopolska.
0: Tak jest.
2: Powiat...
0: kurczę. Powiem ci, że to noże takie nienaostrzone.
1: Tam muszą ostrzyć noże, tak.
0: Tak
1: to poczekaj, z tej trójcy mamy jeszcze WOT, jak Wojska Obrony Terytorialnej.
0: Prościzna.
2: Ołtarzew?
1: Nie, bo to jest tak, że nawet w Warszawie są szkoły. Falenicka i... Falenicka jest szkoła w Warszawie i...
2: Odpotka.
1: Tak jest! Ale poczekaj, nie. To w takim razie, niby masz trzy punkty, ale żeby dopełnić tego, rejestracja, która mnie dzisiaj zaskoczyła, Mirek ją wysłał, może ty wiesz. IGL. Irena Grażyna Lucyna. Ja zbaraniałem, zdębiałem. Podobno już na drodze widział, jechał motocyklista. IGL. Irena Grażyna Lucyna.
2: I to jest jakiś krakowski?
1: Nie, właśnie ja też doszedłem, to jest śląskie.
0: Czyli zamiast i to S powinno być.
2: A, teraz tak, IGL.
1: Przy samej A4, bo sprawdziłem. Tak jest!
0: No i pięknie. Czyli słuchajcie, mamy trzy punkty, jeden punkt dodatkowo, więc należą się brawa.
1: Mówisz, Tośka, ale tata ci wygrał fajne nagrody. Gadżety od PRK też niebawem do was dotrą.
0: Tak jest, a dla taty między innymi talon na pozdrowienia, proszę bardzo.
2: No to chciałbym przede wszystkim pozdrowić żonę, Martę, no, córeczkę, która jedzie ze mną, jest dzielna. No i drugą, która już w przedszkolu męczy się, lub się bawi bardziej, wiadomo.
0: Wiadomo.
2: To jest zabawa. Tak i was, chłopaki, jeszcze raz za pomoc i wszystkich kierujących.
0: Do tego ci dorzucamy jeszcze wieczną chwałę i sławę. Do tego jest jeszcze specjalna nagroda, czyli szacun na dzielni w miejscu pracy, ale także w miejscu rekreacji. Czy wy jesteście przed, czy po wakacjach?
2: Właśnie od niedzieli zaczynamy.
1: Ale wam dobrze.
0: Pięknie.
1: To tym bardziej cudownego wyjazdu, urlopu, wypoczynku wam życzymy. Tośka, trzymaj się!
0: Wszystkiego dobrego dla was.
2: Trzymajcie się, cześć!
1: Hejka!
3: Do widzenia!

0: 10 minut. Jeszcze do godziny 8 Polskie Radio Kierowców. Prowadzimy was do celu. Jeśli ktoś ma ochotę na nagrody i gadżety od Polskiego Radia Kierowców, to serdecznie zapraszamy jutro po godzinie 7. Kolejna odsłona naszej codziennej zabawy przy tablicach rejestracyjnych.
1: Żebyście nie spóźnili się ani do dentysty, ani do pracy, ani do swoich zajęć, podajemy wam informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A4 w województwie małopolskim jest poważnie zakorkowana na obwodnicy Krakowa i to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa. Chodzi o fragment pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Doszło

0: Doszło tam do kilku kolizji na wysokości Balic, Tyńca i Skawiny. Zakorkowane są także inne trasy małopolskie, chociażby Zakopianka na odcinku podhalańskim oraz droga krajowa nr 28 w pobliżu Wadowic, a także Gorlic. Zdecydowanie wolniej jedzie się w województwie śląskim i na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami i na autostradzie A1 na odcinku remontowanym pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami oraz na drodze krajowej nr 1 niedaleko Pszczyny i w pobliżu obwodnicy Bielska-Białej. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim zakorkowana jest i S8 w Warszawie i droga krajowa nr 7 pomiędzy Łomiankami a Stolicą i krajowa 61 na wysokości Zegrza, a zatem na fragmencie remontowanym. Zakończyły się utrudnienia i to kilkugodzinne utrudnienia na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie. W nocy kilka godzin temu doszło tam do wypadku dwóch aut osobowych. Jezdnia była całkowicie zablokowana, potem częściowo. Ruch był kierowany przez policję. W tej chwili mamy informację od służb drogowych, że utrudnień tam nie ma, częściowo nie ma. No po tym wypadku, bo przypomnę, że tam na fragmencie mniej więcej kilometrowym w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i te utrudnienia się utrzymują i wolniej jedzie się i w kierunku Szczecina i w stronę Berlina. Jeszcze jedna informacja, trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, ona jest zatłoczona pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli wy macie informacje dla innych kierujących, to prosimy, w aplikacji można pisać, można się nagrywać i 22 513 11 11.
3: Chyba żebyście potrzebowali sprawdzenia waszej trasy, dajcie znać nam, skąd, dokąd jedziecie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Całe 15 stopni mamy teraz na Helu. To jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju. I 7-8 stopni w Jeleniej Górze to z kolei najchłodniejsze.
1: Lepiej brzmi niecałe 10.

0: 10.
1: To prawda.
2: Cieplej brzmi, ale to jest chłodny poranek Grześki. Przyzwyczajajmy się do tego, bo tak to już będzie wyglądało, chociaż w ciągu dnia zrobi się cieplej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A przed nami jeszcze upalne dni i ten upał wróci do nas. Czwartek, piątek, sobota, niedziela będzie zdecydowanie cieplej. W weekend grubo powyżej 30 stopni. Natomiast dzisiaj w środę w południowo-zachodniej części kraju zachmurzenie będzie małe. Natomiast na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami także duże. No i na krańcach północno-wschodnich słabe przelotne opady deszczu pojawić się mogą.
2: I nie ma co narzekać, bo dzisiaj temperatura maksymalnie od 18 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 stopni Celsjusza w centrum, na zachodzie, na południu kraju.
1: Wiatr dzisiaj słaby, nad morzem umiarkowany, miejscami północny, porywisty z kierunków właśnie północnych.
2: Ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 1014 hektopaskali. Przewidywany jest dzisiaj wzrost ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze wiadomość od naszego słuchacza. Dzień dobry, PRK. Ruszam z okolic Środy Wielkopolskiej do Warszawy na Ursynów i byłbym wdzięczny za update drogowy. I słoneczko i 16 stopni.
2: Patrzyłem. Nic złego na dwójce się nie dzieje, więc szerokości przyczepności
1: i już? I tak krótko?
2: Trochę trzeba będzie zapłacić za przejazd na odcinku Wielkopolskim.
1: To dobrej, spokojnej podróży z Polskim Radiem Kierowców. Kuba Marcinowicz.
2: Patryk Kuniszewicz.
1: Tego właśnie wam życzymy i mówimy wam
2: dzień dobry.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: 10 minut. Już po godzinie 8. Kto dotarł na 8 do pracy? Ręka w górę. Pięknie. No, dzisiaj bez żadnego poślizgu, bez żadnych spóźnień. Pięknie.
1: Ty to widziałeś oczami wyobraźni, rozumiem.
0: No, tak? A jak?
1: Aha. I tak umiesz?
0: No.
1: A widzisz oczami wyobraźni te 6 cyfr liczb?
0: Których?
1: No tych. Te, co będą dopiero
0: a
1: potem.
0: A tych? No jasne, że widzę. Oczywiście, tak? Że widzę.
1: Zapisz ty mnie na karteczce.
0: To kosztuje.
1: A puścimy dzisiaj kuponik.
0: Tylko najpierw myślę, o ile się tam jest teraz.
1: Ja nie wiem, nie sprawdzam.
0: No to taki kuponik u mnie kosztuje 1 000 000 złotych.
1: Nic nie
0: ja ci dam, nie ma problemu.
2: A, to trzeba poczekać na kumulację.
1: Wtedy się płaci, będzie opłacało.
0: Tak, Słaniaczku, tak.

0: ty.
1: Z góry, to wy macie informacje drogowe u nas, nie?
0: Bardzo. No.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, jak to zwykle bywa pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, ale także sporo cierpliwości przyda się na wysokości Bemowa. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na innych trasach w regionie, chociażby na Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na Krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą oraz na drodze krajowej numer 92 na wysokości Mińska Mazowieckiego. Na autostradzie A4 w województwie małopolskim cały czas mamy korki, to dosyć poważne, wielokilometrowe, na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa. Sporo cierpliwości przyda się także na Zakopiance, pod Krakowem, na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie, ale także na Podhalu, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. W województwie śląskim mamy utrudnienie na pewno na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Podobnie jest na A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. To fragment remontowany. A także ruch zdecydowanie zwalnia na trasie ekspresowej S52 pomiędzy Cieszynem a Bielskiem na wysokości Skoczowa i miejscowości Grodziec. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Dolnym Śląsku. Tutaj tak, na A4 mamy niewielki, ale jednak korek na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, a także oczywiście niedaleko Wrocławia, w samym Wrocławiu ten ruch jest duży, jak to bywa o poranku. Na drodze krajowej chociażby 94 jedzie się zdecydowanie wolniej przed Wrocławiem od strony Oławy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A my dzisiaj chcemy z wami porozmawiać o drogach, o trasach, o tych najfajniejszych, najlepszych i chcemy stworzyć ranking ulubionych tras, którą drogą najbardziej lubimy jeździć, ale też która droga kojarzy nam się tak maksymalnie z takim przyjemnym, fajnym, na przykład wyjazdem wakacyjnym.
5: U mnie to jest proste, od razu powiem. Trasa Łazienkowska, potem skręcam w lewo i jadę Aleją Niepodległości.
4: To do roboty jest.
0: Jak to? Zaraz.
5: Czy pani dyrektor słyszała?
4: Ładno.
5: Z pani Jura.
4: 50 zł dziennie dopisać. Co ja mam powiedzieć, że 79 z Piaseczna do Warszawy, tak?
5: Na Mokoczów. Już będziesz mnie kopiował, już premii nie będzie.
0: Powiedz, Kuba, powiedz coś od serca.
4: No ja mam taką drogę. Ja bardzo lubię jeździć drogą 216. Co prawda w sezonie, no jest to zazwyczaj droga zakorkowana.
5: Natomiast na Warmii Mazura?
4: Nie, poza sezonem. Właśnie, dokładnie. Natomiast poza sezonem to jest fantastyczna droga, że po prawej widzisz morze, czasami po lewej widzisz morze, wygląda obłędnie, ciasno, wąsko i jedziesz jakby, masz wrażenie, że...
5: Ty, ale to jest no, kilkaset kilometrów stąd.
4: No tak. I co?
5: A ty masz 30 dni zaległego urlopu. No. Kiedy? Kiedy to tam ostatni raz byłeś?
0: No, oczami wyobraźni, Kuba, jest codziennie.
4: No. Rok temu, a co? To też się liczy.
5: No dobra. No. A wasza ulubiona droga to? No. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radio Kierowców.
4: Fajne jest, co się czekasz. Czep się swojej.

0: Szukamy dzisiaj tej najfajniejszej drogi, która wam się zawsze miło kojarzy i gdy tylko wiecie, że będziecie nią jechać, to jakoś tak przyjemniej, pozytywniej i fajniej.
1: Ale to nie będzie jedna droga, bo każdy ma swoją.
0: No tak, no ale my robimy ranking i szukamy tej, być może, która się powtórzy, czyli nagle okaże się, że wybierzemy tę jedną najfajniejszą w naszym kraju. Ja już powiedziałem, że bardzo lubię jeździć 216. Jakoś tak, ona jest dla mnie taka wyjątkowa, że taka wąska, cały czas po prostej.
1: I ciągle zakorkowana.
0: Tak, przejeżdżasz przez Jastarnię, a później nagle lądujesz na Helu i dalej już nie pojedziesz.
1: A no
0: super,
1: właśnie.
0: To jest w ogóle fajne, że dalej się już nie da.
1: Choćbyś chciał, nie
0: to,
1: wiem tak, jak.
0: To nie ma takiej opcji. No więc właśnie, którą z dróg wybieracie, która według was jest zdecydowanie najfajniejsza? Przyznam szczerze, że też lubię S7, bo ona też mi się zawsze dobrze kojarzy. Jak jest S7 na północ, to zawsze...
1: Ale co, z Warszawy na Warmię, tak?
0: Tak, na Warmię. Dalej już niekoniecznie,
2: ale... Ja mam taki odcinek, słuchajcie, ale podglądam mapę, bo dawno nie byłem Zakopanem.
0: Mhm. Teraz akurat tej drogi nie lubię.
2: A poczekaj, to jest teraz S7, niestety, bo kiedy to jeszcze była klasyczna zakopianka, tak, bez ekspresowej, to tam zaraz, za miejscowością Krzeczów, jak się jechał do Zakopanego, wróć, lepiej zwracać z Zakopanego w kierunku Krakowa. To jeszcze przed Pcimiem, przed Myślenicami, takie były zakręty, takie były wiraże na zjeździe z górki. Słuchajcie, pełna koncentracja, trzeba było naprawdę pilnować samochodu, pedału hamulca, absolutnie nie przyspieszać. Ile to wymagało od kierowcy? Mój ulubiony odcinek. Mm-hmm. Dzisiaj widzę, że to jest droga wojewódzka 978, kiedy ze Skomielnej Białej zjeżdża się właśnie do Krzeczowa.
1: Ale z Nowego Targu do Zakopanego cały czas mamy krajową zakopiankę tradycyjną.
2: Tak, ona jest przerobiona na ekspresową, to już nie jest ta sama
1: zakopianka.
2: Nie,
1: z Nowego Targu do Zakopanego.
2: A, ten kawałek.
3: Nie,
2: bliski,
3: no. Nie.
0: W planach.
2: Tak.
1: Oj,
0: najbliższe 20-30 lat może.
1: Ja mam wielką pętlę bieszczadzką.
0: Tak myślałem. Tak coś
1: jak to?
0: Miałem okazję i ogromną przyjemność jeździć w tym roku razem z wielką wyprawą maluchów. Fantastyczna droga. To jest droga, którą każdy kierowca, każdy motocyklista, każdy kierowca samochodu powinien...
1: To prawda. No, umiejętności trzeba mieć, szczególnie powiem zimą. Jak ktoś przejechał zimą między Leskiem, Ustrzykami Górnymi a Dolnymi, no to znaczy, że umie jechać.
2: To ja znowu na Warmii i Mazury.
0: Dawaj.
2: A tam te serpentyny w lasach?
0: Oj tak,
2: te zakręty. Mhm.
0: Bardzo lubię trasę z Olsztynka w stronę, to chyba Szczytna. Mhm. Tylko zaraz czekaj, muszę znaleźć, która to jest droga, jaki to jest numer.
1: Olsztynek Szczytno 58 chyba.
0: O właśnie, 58. Bardzo fajna droga. Jedziesz przez szwaderki albo swaderki, jak kto woli. Fajne zakręty, fajna droga, przepiękne widoki, po prawej jezioro, po lewej jezioro. Można się wygapiać, rozglądać fantastycznie.
2: Z Ustki też się bardzo fajnie jedzie w kierunku zachodnim, bo tam momentami wzdłuż wybrzeża się jedzie i widać morze po prawej stronie. Ale odradzamy dzisiaj na pewno A2 w kierunku granicy przed węzłem Jordanowo. Tutaj słuchacz pisze, że podobno był wypadek. My za chwilę się tej sytuacji przyjrzymy, bo są też takie odcinki, których odradzamy. To nie są fajne trasy. Na A4 jest sporo takich odcinków.
0: Niemożliwe, żeby ktoś powiedział, że lubi jeździć czwórką.
2: Gdzie są teraz roboty drogowe, to też nie jest odcinek, który lubimy. Dlatego my szukamy takiej fajnej, fantastycznej trasy, którą lubicie. Nawet krótkiego odcinka. Dajcie znać, która to droga.
0: No i napiszcie, dlaczego jest taka wyjątkowa, dlaczego lubicie nią jeździć. Czekamy na wiadomości. Można pisać, można także się nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Szukamy tej najfajniejszej trasy w Polsce.

0: najpiękniejsza droga ever.
1: Albo też w ogóle taka najfajniejsza, bo ona też nie musi być jakoś szczególnie piękna. Ale może kojarzy wam się dobrze, może często nią jeździcie, a może jeździcie nią na wakacje, na działkę, w jakieś takie wyjątkowo fajne miejsce. No i zawsze jest przyjemnie wjechać na tę drogę, bo wiecie, że coś się już dobrego szykuje.
2: Ale w Polsce czy na świecie?
1: W Polsce.
2: No dobrze. Szanowni, najpiękniejszą drogą jest droga z Nowego Targu do Szczawnicy wzdłuż jeziora Czorsztyńskiego. Mm-hmm. Byłem, widziałem, wiem.
3: Piękna jest praktycznie.
2: Nie ma nic lepszego.
3: Piękny.
2: Ale rzeczywiście warto. To od Marcina. Dzięki za propozycję. Czekamy na więcej waszych, nawet takich wakacyjnych ścieżek, na które warto wybrać się, żeby tylko zobaczyć, jak tam jest po prostu pięknie. A latem to wszystko wygląda cudownie.
1: Zdecydowanie, więc można pisać, można się także nagrywać. Ciekawy jestem, tak zaryzykuję, czy ktoś za chwilę napisze, że lubi jeździć którąś z autostrad albo esek.
2: A? Dłuży się troszeczkę, nudne są to nudne, trasy, no. Ale
1: i
2: pozwalają
1: nic nie
2: szybko
1: widać,
2: dotrzeć.
1: Bo same ekrany tylko.
2: Nie, jest odcinek, to jest eska czy autostrada. Dobra, to o tym za chwilę. Piękny.
1: Dobra.
2: Malowniczy.
1: Dobra.
2: Ale tymczasem 8:30, informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Mamy informacje od państwa o utrudnieniach na autostradzie A2 w województwie lubuskim pomiędzy węzłami Trzciel a Jordanowo na jezdni w kierunku granicy państwa. Nie mamy jeszcze potwierdzenia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale najprawdopodobniej autostrada jest tam całkowicie zablokowana w kierunku Świecka. Ten fragment, jeżeli rzeczywiście autostrada jest zablokowana, należy omijać starą dwójką, czyli drogą krajową numer 92 przez Trzciel, Luto.

0: Suchy i dalej w kierunku Świebodzina i właśnie na węźle Jordanowo można wrócić na autostradę A2. Już teraz obserwujemy tam spory korek, także rzeczywiście, jeżeli nie blokada, to częściowa blokada właśnie na A2 w kierunku Świecka się utrzymuje. Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to w obu kierunkach, a także zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Coraz większy ruch obserwujemy także na ekspresowej dwójce, czyli na południowej obwodnicy Warszawy, pomiędzy Wilanowem a Ursynowem w kierunku Konotopy i Poznania. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie pomorskim. Tutaj tak, zakorkowana cały czas jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, ale także powoli przybywa samochodów na północy Pomorza, niedaleko Rozewia, Chłapowa, Jastrzębiej Góry i Karwi, a także na trasie wojewódzkiej numer 216, czyli powiedzmy na ulubionej trasie naszego kolegi redakcyjnego, niedaleko Władysławowa i Helu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to proszę bardzo, szukamy tej najfajniejszej, najlepszej drogi według was, którą drogą lubicie jeździć. Można pisać, można się nagrywać.
3: 22 513 11 11, można też dzwonić.

0: Ach, pięknie. Słuchajcie, no to notujcie, notujcie, bo trzeba zanotować, a później trzeba pojechać i później trzeba sprawdzić, zobaczyć i się przejechać tą trasą. Według mnie najpiękniejsza droga to Zagórz-Przemyśl numer 28. Zapisujemy 28 w Bieszczadach. Piękne widoki, serpentyny. Rój, co? 28. Ta nie ma U.
1: Ale Zagórz, pewnie o to mu chodzi, tak? No. Napisz zag, zag i spacja.
0: Tak, i samo podpowie.
2: Kreskowane, rzęsy. No.
0: Dobra, serpentyny, ruiny zamku, wieża widokowa, zamek Krasiczyn, Przemyśl też do zwiedzenia. Pozdrawia Pablo z Oktawii.
3: Słuchajcie, ładnie. Wyobraźcie sobie linię prostą na odcinku 74 km.
0: No to jechałem 90 taką drogą prostą, bez ani jednego zakrętu.
3: I połączy ją 158 razy. Taka kręta tu w lewo, w prawo, przez Bircze, 28, a przy okazji to przed Birczą mamy spowolnienie ruchu, gdyby ktoś w kierunku Przemyśla się kierował.
0: Czyli zapisujemy 28.
3: Tak, ładnie, dobrze, fajnie to wygląda na mapie. Ja wam też obiecałem drogę i to, uwaga, będzie autostrada, ale to taka, że głowa mała.

0: o mała.
1: No nam się zmniejszyła głowa.
0: Ja się troszkę boję o swoją głowę.
2: No ja teraz patrzę na Kubę, jadąc motocyklami. Jechaliśmy dokładnie tylko i wyłącznie ten odcinek autostrady, było to raptem 5 km. I powiedziałem ci, patrz teraz. Przed Grudziądzem.
0: A ja patrzyłem.
2: I tam jest Pradolina Wisły. I jedzie się takimi wielkimi, wysokimi wiaduktami.

0: Powiedziałeś Lej. Pradolina.
1: Jęzor. Lodowca.
2: To z geografii. To.
0: No ja rozumiem. No.
1: Ani teraz Pradolina, ani teraz lodowiec, tylko jęzor mu został. Nie, ładnie, naprawdę.
0: Dobrze, dobrze, dobrze.
1: Ale nie, już teraz absolutnie na poważnie, to dostałem wtedy taką lekcję, taki wykład, jak tutaj ta Wisła, kiedyś ten lodowiec, jak to dokładnie, co tutaj, gdzie tutaj, którędy. I nawet mówić, no a tam, na tamtym brzegu siedział Mirosław z wędką. Co ty jadł? Co za bzdura?
2: Takiego suma wyciągnął.
1: Tak. A mamut głaskał go po głowie. No nie, kukłem.
2: Po wieści dziwnej treści. My tam wtedy, pamiętam, nawet celowo zjechaliśmy sobie na tę autostradę i w Nowych Marzach, zamiast 91 do Grudziądza dojechać.
1: Ale celowo warto.
2: Warto. Słuchajcie, to jest od w zasadzie jadąc właśnie na A1 z Torunia w kierunku Gdańska na wysokości Grudziądza.
1: Dobra, oddajmy głos naszym słuchaczom, bo mają super drogi.
3: Cześć Polskie Radio Kierowców, tutaj Mirosław z tej strony, z osobowego Volvo. Moją najpiękniejszą trasą ekspresową jest droga S61 z Węgierskiej Górki do Zwardonia. Wiedzie malowniczymi estakadami, bardzo wysoko, trzy piękne tunele, dwa bardzo długie. No i oczywiście można podziwiać wspaniałe góry Beskidy, Śląskie i Żywieckie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Czyli jednak coś widać, czy nie ustawili tych ekranów. Dobrze, dobrze, dobrze.
0: No ale ekrany nie mogą być wszędzie przecież,
1: nie,
0: prawda?
1: Nie.
0: No,
1: przetarg był.
0: Aha, i muszą
1: tyle
0: być.
1: Tyle tych ekranów zakupili, to muszą być wszędzie. Tak. No więc jak do Polski wjedziesz, a później wrócisz z powrotem do swojego kraju, gdzie jesteś tam...
0: I ktoś się spyta, były
1: co
0: góry?
1: Nie ma.
0: Są ekrany.
1: Tak jest, nic nie widać. Reklama, reklam, nic więcej. Dobra, teraz uwaga, przygotujcie sobie kartki, długopisy, ołówki, bo tych dróg będzie bardzo dużo.
4: To tak w kwestii tych dróg, droga to jest chyba 816, prowadząca z Włodawy do Chrubieszowa, biegnie praktycznie cały czas wzdłuż granicy z Białorusią, z Ukrainą, bardzo fajne widoki. I droga, to będzie chyba 975, ale nie jestem pewien, Krynica Zdrój, Muszyna, Rzegiestów Piwniczna, wzdłuż Dunajca, słowackiej granicy, też bardzo piękna, malownicza droga i to zarówno każdej porze roku. I też jest fajny odcinek drogi, jak się zjeżdża wzdłuż jeziora Rożnowskiego, chyba są takie serpentyny, przed dojazdem do Nowego Sącza, gdzie widzimy Nowy Sącz w oddali, no i widzimy przed sobą jezioro. Pozdrawiam, Piotr z Kielc.
1: Pozdrawiamy, czekamy na więcej najpiękniejszych i najfajniejszych tras w Polsce, takich wakacyjnych albo po prostu takich, które się wam super dobrze kojarzą, niezależnie od pory roku.
2: Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, głosowo, tekstowo albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: Dyskutujemy o tych trasach, która najfajniejsza, która najładniejsza, najbardziej malownicza, że prosta, że kręta, że fajna infrastruktura, że wszystko gro i buczy. A tu proszę bardzo, Małcin pisze, moja ulubiona trasa i jedyna, która poprawia mi humor, ale naprawdę taka jedyna, taka najlepsza, to jest trasa w piątek. Z pracy do domu.
1: Najlepsza ever, to prawda. Chociaż myślałem, że to jest zgłoszenie jakichś robót drogowych, utrudnień, bo Norbert napisał S3 od Legnicy do Zielonej Góry, ale przecież my też nią jechaliśmy. To jest ta nowa ekspresowa. No pięknie tam było.
0: No jakby ci tu powiedzieć.
1: Po prawej, po lewej, zielono.
2: Którą trasą my nie jechaliśmy.
1: To prawda.
2: No ale zaraz, niby i fajne widoki na tej S3, czy też nic nie widać?
1: Nie, właśnie bardzo ładnie było. To przecież był maj, kiedy my mieliśmy wyprawę motocyklową. I
2: pachniała przygoda, Saska Kępa.
1: Nawet tak, nie, też... że budziła się do życia. Na zachodzie o tej porze roku to już jest po prostu pięknie zielono.
0: Pozamiatane już było wtedy. No.
1: Ładnie. Z S3
2: czyściutko.
1: Od Legnicy do Zielonej Góry.
0: Na zachodzie zawsze.
1: Gdzie jeszcze czyściutko, gdzie są utrudnienia? O tym już teraz Kuba Domoracki.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2 w województwie lubuskim pomiędzy węzłami Trzciel a Jordanowo jest całkowicie zablokowana w kierunku granicy państwa w Świecku. Na kilometrze 70 na wysokości właśnie miejscowości Jordanowo auto osobowe uderzyło w bariery. Na miejscu są służby, obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek i ten fragment należy omijać drogą krajową numer 92 przez

0: Trzciel i Świebodzin. Autostrada A4 w województwie małopolskim jest nadal poważnie zakorkowana na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Łagiewniki i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Zakorkowana jest także Zakopianka i w Gaju, i w Libertowie, czyli pod Krakowem, i na fragmencie podhalańskim, pomiędzy Nowym Targiem a Bańską Niżną, a także niedaleko Białego Dunajca, Poronina i pod samymi Tatrami. Poranne godziny szczytu jeszcze się utrzymują w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta i to w zasadzie w obu kierunkach, a także ekspresowa dwójka, południowa obwodnica pomiędzy Wilanowem a Ursynowem w kierunku Poznania. Sporo cierpliwości przyda się na północy naszego kraju i na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin i na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle i na trasie wojewódzkiej nr 216 niedaleko Redy i Władysławowa. Jeszcze jedna informacja z województwa dolnośląskiego. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli na A8 pomiędzy węzłami Wrocław Lotnisko a Wrocław Stadion zderzyło się 5 samochodów osobowych. Na kilometrze 16 zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: 9 już na zegarze punktualnie. Czy coś się zmieniło w pogodzie? Tak, zdecydowanie zmieniło się. Tak, drgnęły wartości na termometrach, poszły w górę. 11-12 stopni mamy w Jeleniej Górze. W Polsce centralnej około 15-16, najcieplej w Ustce 17.
1: Czyli już w całej Polsce wynik jest dwucyfrowy, a jeszcze urośnie, bo dzisiaj naprawdę ładny dzień przed nami. Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To dzisiaj w południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie będzie małe, natomiast na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na krańcach północno-wschodnich słabe, delikatne, przelotne opady deszczu i już.
1: A temperatura? Obiecałem, że będzie cieplej i będzie. Co prawda najchłodniej dzisiaj w ciągu dnia nad morzem, tam 18 stopni Celsjusza. Podobnie w rejonach podgórskich, ale już na przeważającym obszarze kraju, bo i w centrum, i na zachodzie, i na południu 24 stopnie Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, nad morzem umiarkowany, miejscami na północy porywisty.
1: Na ciśnienie nie będziemy narzekać. 1014 hektopaskali pokażą barometry w Warszawie w południe. Przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: po godzinie 9, czyli w tej godzinie do 10, także będziemy szukać tej najfajniejszej trasy. Cały czas je zbieramy i cały czas na nie czekamy. Którą drogę lubicie najbardziej, którą trasę uwielbiacie, która wam się dobrze i miło kojarzy, albo po prostu dobrze się nią jeździ.
1: Piękny, malowniczy odcinek. Może być krótki, może być to S-ka, może być autostrada, może być klasa drogi lokalnej bądź wojewódzkiej. Czekamy. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: I mówimy wam w środę o poranku.
0: Dzień dobry!

0: Szukamy tej najfajniejszej trasy. Być może to będzie trasa wakacyjna, może właśnie zimowo, także przepiękna. Numer drogi waszej ulubionej, tej najfajniejszej. Robimy dzisiaj ranking, która droga jest naj.
1: Ciekawe. Na wasze propozycje. Tymczasem dostajemy też informacje o trasach, które są zakorkowane, bo na trasie Białobrzegi-Warszawa mamy korek na moście na obwodnicy Białobrzegów. Długi na 2 km, ponad 15 minut wolnej jazdy, a przyczyną są roboty drogowe. To skoro już o utrudnieniach, jest 10 po 9, czas na nasze informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Ach, te roboty drogowe w wielu miejscach naszego kraju utrudniają jazdę nie tylko na ekspresowej siódemce na obwodnicy Białobrzegów, ale także na innej trasie mazowieckiej, na trasie ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina. Tutaj także trasa jest zakorkowana, właściwie na odcinku ponad 3-kilometrowym. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Zakorkowana jest także A1, także na fragmencie remontowanym, zarówno w pobliżu Grudziądza, jak i na Pomorzu, pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. I tutaj także zarówno na Pomorzu, niedaleko Pelplina, jak i w Kujawsko-Pomorskim, na wysokości Grudziądza, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i prędkość jest ograniczona. Na autostradzie A2 w województwie lubuskim, pomiędzy węzłami Trzciel a Jordanowo, auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 70. Trasa była tam całkowicie zablokowana w kierunku Świecka. Dosłownie przed

0: Chwilą dostaliśmy informację, że już blokady nie ma i ruch na autostradzie odbywa się całą szerokością jezdni. Tyle oczywiście wiadomość od drogowców, natomiast jeżeli chodzi o sytuację faktyczną, to cały czas mamy tam korek, kilkukilometrowy korek, zaczynający się kilka kilometrów przed węzłem Jordanowo. Zakorkowane są także trasy na południu naszego kraju, A4, zwłaszcza obwodnica Krakowa, także Zakopianka na fragmencie podhalańskim, droga krajowa numer 86 w Katowicach oraz A1 na odcinku remontowanym pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Aplikacja, można w niej napisać o drodze, którą bardzo lubicie, można także nagrać wiadomość głosową.
3: Wskażcie dróżkę, którą kochacie, malowniczą, albo po prostu zadzwońcie i o niej opowiedzcie. 22 513 11 11.

0: Dobrze, że dzisiaj nie pada.
1: Tak, to prawda, zdecydowanie. I takie klasyczne polskie lato. Cieszmy się, bo za chwilę będziemy znowu narzekać, że z kolei za gorąco w weekend, że uff, nie ma czym oddychać.
2: Na pewno nikt nie będzie narzekał.
1: No, myślisz? Że...
2: No dobra, może jeden nie. Przyjezdny.
3: Tam, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, więc ktoś będzie narzekał.
1: Słuchajcie, znacie Mateusza?
3: Cześć Mateusz.
1: Oczywiście. Cześć Mateusz, fajnie, że do nas napisałeś, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o województwo pomorskie, gdzie jestem, to wszystkie drogi na Kaszubach, wszystkie, ale z wyjątkiem zakorkowanej w ciągu lata dwudziestki, jadąc dalej do krajowej 58. Calutka, naprawdę super. Oczywiście jeśli chodzi o motocykle. A no właśnie, bo ta 58 idealnie sprawdza się motocyklowo i nawet jeśli mamy upał, to ta 58 w wielu miejscach przejeżdża przez taki fajny, gęsty las, więc taki fajny chłód i fajne zakręty. Jeszcze raz wrócę do tych jezior.
2: Akweny.
1: Ach, akweny.
3: Akweny są.
1: Akweny są, są.
3: To ja wam przedstawiam Przemka.
1: Dzięki.
4: Przywitajcie się.
1: Cześć Przemek.
2: Dzień dobry.
1: Cześć.
3: Przemek poleca najbardziej drogę, którą zresztą uwielbia. Wojewódzka 163. Połczyn-Zdrój, Czaplinek. Droga 100 zakrętów między niezliczoną ilością jezior, czyli akwenów.
1: A czyli jednak znowu te akweny.
3: Ale nie byłem tam, nie znam w ogóle drogi.
1: Czyli te akweny trochę przyciągają.
3: No i te zakręty, i to wszystko musi być takie malownicze i fajne. Ale ja mam też drogę, którą mam nadzieję, że Kuba mnie tutaj poprze.
2: Oho.
3: No i powiesz... Który? Tak.
2: A właśnie.
1: A, to już
3: przepraszam, że Jakub mnie poprze.
1: Dzięki.
3: Bo to jest fantastyczna która? Droga, która zaczyna się tam przy Krokwi, a potem przez Jaszczurówkę, pędzi, mija toporową Cyrlę i wspina się aż do Łysej Polany. Mm-hmm. Czyli i... dojazd z Zakopanego.
1: A
3: jak
1: numerek
3: ktoś chce...
1: byś podał, a nie tam
3: nie
1: opowiadasz.
3: Ma.
1: Jak nie ma?
3: Nie ma. To jest naprawdę, to jest lokalna droga, to jest w ogóle droga Oswalda Balcera.
2: Właśnie chciałem powiedzieć. No, Oswalda Balcera.
3: I nie ma ona numerku.
2: No nie ma.
3: Bo dalej jest... wskakujesz w wojewódzką 960.
2: Powiatowa.
3: Słuchajcie, droga. Coś niesamowitego, prawda?

0: Prawda, zgadza się. W ogóle,
1: tam czuć tak.
2: Chyba akwenów nie ma niestety.
1: Łysa polana, jak wysiądziesz, to idziesz nad akwen nazywany Morskim Okiem.
3: No ale to zanim dojdziesz...
1: Oczami wyobraźni nie po drodze już można go zobaczyć.
2: Dobra, dobra. Ale rzeczywiście piękna, malownicza...
1: Tak. Tak.
2: Z piękną historią też.
1: Jakubie, popierasz.
2: Popieram cię.
1: Proszę pana, propozycja teraz.
0: Tylko jechać. Proszę bardzo.
4: Witam panowie. Skoro do tablicy została przywołana droga numer 28 i to można powiedzieć w okolicy Birczy, to jedziemy troszkę dalej do miejscowości Wójskie i zjeżdżamy super serpentynami w stronę Sanoka. O każdej porze roku robił świetne wrażenie. Pozdrawiam, Bartek.
1: Motocykl.
0: I właśnie sobie patrzę na tę trasę. Tu jest opcja, że można taras widokowy kliknąć i zobaczyć. No czuło. 28 zapisuję. Jadę. Zdecydowanie.
2: I to też takie malownicze, ale... bo tak, wiosną inaczej, latem inaczej, jesienią inaczej.
0: Serpentyny, prawda, że robi wrażenie?
1: Serpentyny. Serpentyny jak wąż, tylko wiecie co? Stara Birża, 28, uwaga, tam jest spore spowolnienie i mamy zator. To teraz oczywiście.
2: To zaraz, to spore spowolnienie czy zator?
1: No spore spowolnienie w kierunku, gdyby ktoś jechał 28 na Leszczawę Dolinę, ale zator jest w kierunku przeciwnym, czyli choćby do Boguszówki.
2: Mm-hmm.
1: Do Olszan.
2: Mm-hmm.
1: Śliwnicy. No w tym kierunku, no.
2: No dobrze, dobrze.
0: To czekamy
2: dobrze
0: na więcej dobrze propozycji od was. Szukamy dzisiaj najfajniejszej drogi, najbardziej malowniczej, takiej, którą być może ktoś z was jeszcze będzie pokonywał podczas tegorocznych wakacji, albo tym samym zachęci innych do pokonania tej trasy, że naprawdę robi wrażenie.

0: Wiedziałem.
1: Co wiedziałeś?
0: No terere.
1: To jest terere, no.
2: To jest silniejsze.
0: Tak, tego się nie da powstrzymać, tego nie da się leczyć.
3: Tego się nie da zapomnieć, odsłuchać.
0: Różni lekarze to badali, przepisywali różnego
2: rodzaju tabletki. Amerykańscy przede wszystkim.
0: Ale nic kompletnie nie pomogło. No to tak. Ja powiem tak.
1: No, Daniel powie, to powie.
0: Te dysputy, 9:30, informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na Krajowej Siódemce pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oraz na trasie ekspresowej S17 na obwodnicy Garwolina, gdzie na fragmencie mniej więcej 3-kilometrowym obowiązuje i tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości. To ma związek oczywiście z remontem. Chodzi o remont nawierzchni najezdni w kierunku Lublina. A teraz wieści od państwa. Słuchamy.
5: Gminny komunikat, kilometr 523 A4 autostrady w kierunku Rzeszowa, zachowany bus. Uważajcie, zaczynał się będzie pewnie za chwilę korek. Zwolnijcie sobie za obwodnicą Tarnowa i bezpiecznie. Pozdrawiam Przemek.
2: Bardzo dziękujemy za to utrudnienie, za to ostrzeżenie. To utrudnienie właśnie to była autostrada A4 niedaleko obwodnicy Tarnowa, ale mamy także utrudnienia na obwodnicy Krakowa. Pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe.

0: I to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa. Jedzie się tutaj zdecydowanie wolniej, na odcinku właściwie wielokilometrowym. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Po pierwsze Zakopianka, tutaj mamy korek, korki wręcz w obu kierunkach na fragmencie podhalańskim. Te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. I jeszcze obiecana ostatnia trasa, to jest północ naszego kraju, trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku. Tutaj już może mniejszy korek, ale spowolnienia przedpołudniowe owszem pozostały.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę wracamy do tych dróg, które szczególnie polecacie i które szczególnie powinniśmy odwiedzić.

0: Mówię pas. Która z tras w Polsce jest według was najfajniejsza, najlepsza? Uwielbiacie nią jeździć? No oczywiście trasa na wakacje albo trasa do domu. No to jest oczywiste. Chociaż czasami potrafi się nieźle zakorkować i wtedy już nie jest taka sympatyczna. Ale zdarzają się na szczęście drogi w Polsce, które się nie korkują, a są bardzo malownicze.
1: Oj, są bardzo dużo. Ale nawet jak te korki są na trasie do domu, to zawsze perspektywa jest fajna.
0: Dom. A, to prawda.
2: Bo o Mateuszu z Bandita to my już mówiliśmy, prawda?
0: Mianowicie?
2: Dzień dobry, jeśli muszę wybrać tylko jedną, to jest to Kaszubska Wojewódzka 228.
0: O.
2: Piękne winkle, dobry asfalt. No idealna na motocykl. Pozdrawiam bardzo gorąco. Po prostu ta propozycja już padała, więc tę trasę chyba warto sprawdzić.
0: Które trasy jeszcze lubicie?
3: Cześć, z tej strony Marcin z Gdańska. Dwa lata temu przejechałem motocyklem trasę transfogarską. Bardzo polecam. Jeżeli ktoś lubi zakręciki, to jest w sam raz dla niego. Pozdrawiam.
0: To będzie gdzieś za Radomiem.
2: Transfogarska?
0: Tak.
2: Tak, ale wiesz, nie mam teraz tego przed oczami.
1: Kawałeczek za Radomiem.
2: Jakiś 1000 kilometrów.
0: No, mniej więcej, tak. Więc bardzo dziękujemy. Koncentrujemy się co prawda na drogach w Polsce, ale zdecydowanie motocyklowo, transfogarska rewelacja.
2: To jeszcze Tomek z Dużego. W Wojniczu polecam skręcić na drogę wojewódzką 975 i dalej kierunek Nowy Sącz. Wzdłuż Dunajca, aż dojdzie się do Krajowej 75 i dalej na południe. Nowy Sącz. Polecam. Można i dalej, na przykład na Stary Sącz, na Rytro, na Piwniczną, na Zagiestów, na Muszynę, aż do Krynicy. Wiem, bo tam jest malowniczo, byłem, na narty tam czasami jeżdżę i można też, czekajcie,
1: na narty jeździsz?
2: Z drugiej strony objechać od Wierchomli. I wtedy po lewej stronie widzimy Słowację i jedziemy wzdłuż Popradu?
0: Tak, Maluch. Tak, tamtędy ostatnio jechały.
2: Poważnie?
0: Również, tak. I w ogóle rekomendujemy...
1: To wy wszędzie byliście tymi maluchami.
0: To prawda, no jak się robi ponad 5000 kilometrów, to wszędzie.
2: A w Pcimiu?
0: W tym roku nie.
2: A,
0: chyba nie. Natomiast rekomendujemy i polecamy wyłączenie dróg płatnych, autostrad. Jeździ się zdecydowanie przyjemniej, na przykład...
4: Cześć wszystkim, Waldek z tej strony. Ja mogę polecić drogę z taką trochę tragiczną historią. Droga, na której zginął świetny kierowca Marian Bublewicz. Są to okolice Orłowca, Złotego Stoku, Lądka Zdroju. Jeśli możecie, to sprawdźcie proszę dokładnie jakiś tam numer czy oznaczenie tej drogi, ale naprawdę polecam. Piękna droga, serpentyny, wśród drzew, wśród gór, także naprawdę godna polecenia o każdej porze roku. Pozdrawiam, hej.
0: Po raz kolejny Basia i Łukasz, tym razem z Santa Fe, polecają oczywiście pętlę bieszczadzką. Jest piękna trasa, piękna. Ale ja bym na przykład pojechał dalej z Sanoka przez Dukle, Nowy Żmigród do Gorlic. Z Gorlic w kierunku Koniecznej przez Magurę. No, naprawdę też bardzo fajne. Później przez jezioro Klimkówka do Grybowa. W Grybowie na Krynicę przez Berest, potem Muszyna i przez Słowację do jeziora.
2: A Grzymalin był już?
1: Nie.
0: Nie.
2: Nasza ulubiona trasa, piszą nasi słuchacze, to jest tak, z Grzymalina na Podlasie i

0: S8, dalej drogi podlaskie, szczególnie jak już jesteśmy w Drohiczynie, to koniecznie trzeba odwiedzić festiwal Etno w Czeremsze i dalej do Białowieży. Też piękne trasy. Polecamy, a tu pozdrawia Olek z Jogera.
1: Dzięki.

0: to akurat Grubson. Na szczycie. Bardzo fajny utwór, trochę smutny, ale z nadzieją na lepszy czas. Tak to mogłabym podsumować i podsumujemy na razie to, co przychodzi wam do głowy w związku z podpowiedziami w naszej zagadce, a my rozgrzewamy się z zagadką, żeby potem łatwiej było
1: zatrzymać autostop, tak, bo po godzinie 11 wiemy skądinąd, że nasz kierowca będzie przejeżdżał i mam nadzieję, że ktoś z was zatrzyma, a jeżeli ktoś zatrzyma autostop, to oprócz tej satysfakcji dostanie od nas voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym. Więc, moi drodzy, szykujemy się do zatrzymywania autostopu, mam nadzieję, że ktoś z was dokona tego, natomiast jeśli chodzi o naszą zagadkę, czyli rozgrzewkę, zgadywankę, no to mamy kilka podpowiedzi za sobą. Nie widać go na pierwszy rzut oka, ale może mieć duże znaczenie podczas jazdy. Im więcej ma do zrobienia, tym bardziej może się zmęczyć. Nie jest częścią silnika, choć znajduje się pod maską w niektórych samochodach. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry, Radyjko. Dopiero się włączyłem do zabawy, ale nie wiem, czy to już było, czy nie, ale zaryzykuję. Czy może chodzi to o koło zapasowe? Pozdrawiam, Robo.
3: Witam Polskie Radio Kierowców, Krzysztof z tej strony. Czy może chodzi o żarówkę? Pozdrawiam moje kochane dzieci, gdzie jedziemy teraz nad Solinę z Jarosławia i jak na razie droga piękna. Pozdrawiam, cześć.
1: Pozdrawiamy również i udanego wypoczynku życzymy, moi drodzy. No tak, jeśli chodzi o tak, jeszcze kolejną propozycję, no to słuchamy.
4: To może chodzi o upał, gorące powietrze, może być pod maską, a także na zewnątrz, także to może mieć wpływ na jazdę. Pozdrawiam.
0: To samo napisał Karol z Dafa, że chodzi o upał, a może chodzi o płyn do spryskiwaczy, Darek z Hyundai'a. I czy tu chodzi o świece żarowe lub turbosprężarkę? Pozdrawiam, Jakub. I jeszcze z podpowiedzi Dagmary strzelam, to jest akumulator. No jakieś słabe te podpowiedzi, bo Pablo z Oktawii nie trafił.
1: No dobrze, kiedy przestaje dobrze działać, kolejna podpowiedź, możesz to poczuć, choć niekoniecznie od razu wiesz dlaczego. Mm-hmm. No dobrze, no to czekamy na wiadomości od was i jedziemy dalej.

0: To jest piosenka z przesłaniem, wiesz?
1: Tak?
0: To jest piosenka z przesłaniem, byle było luźno. Luźno, luźno. Na ulicach luźno, luźno.
1: No tak, idealnie tak? się zgodziło przed serwisem drogowym. Miejmy nadzieję, że luźno jest dzisiaj. Jeśli chodzi o różne obszary naszego kraju, chociaż mam wrażenie, że ta temperatura spowodowała właśnie taki stan. Klimatyzacja to propozycja od Karola z DAFA, to a propos naszej zagadki. Mamy też alternator, albo pasek klinowy lub łańcuch rozrządu od Tomasza, ale jest jeszcze taka propozycja ponownie.
2: Witam, PLK. Moim zdaniem rozwiązanie zagadki to akumulator. Pozdrawiam, Darek.
0: No, nie. Aż musiałam odchrząknąć. Nie, nie, nie, nie, nie o to chodzi. Nie, nie o to chodzi.
1: Kolejna podpowiedź po serwisie drogowym, teraz Jakub Domoracki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Autostrada A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Godzieszów a Bolesławiec jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, czyli i w kierunku Wrocławia, i w stronę Zgorzelca. Na kilometrze 39 auto ciężarowe uderzyło w bariery i wjechało do rowu. Pomimo akcji ratunkowej życia kierowcy ciężarówki nie udało się uratować. Ruch kierowany jest na objazdy, na Starą Czwórkę i na węźle Godzieszów i na węźle Bolesławiec. Pozostajemy na autostradzie A4, ale już przenosimy się do województwa małopolskiego. Mamy ostrzeżenie z trasy. Słuchamy.
5: Remont A4 na bramkach w Krakowie, powiem, że od kierowców wymaga ogromnej rozwagi. Naprawdę trzeba tam mieć oczy dookoła głowy i troszkę, jak to się mówi, kultury, bo tam zajeżdżamy sobie drogę. Bardzo niebezpiecznie tam jest, no ale ostatnio jakoś spokojnie to obchodzi.
4: Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. Rzeczywiście A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa cały czas jest bardzo poważnie zakorkowana w obu kierunkach, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Zakorkowana jest także Zakopianka, zwłaszcza na Podhalu, ale przybywa samochodów także na innych trasach podgórskich, chociażby na Krajowej 49, niedaleko Białki Tatrzańskiej, także na trasie wojewódzkiej numer 945 pomiędzy Żywcem a Korbielowem oraz na ekspresowej jedynce na wysokości granicy państwa w Zwardoniu. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na północy. A1 jest zatłoczona i zakorkowana pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a coraz więcej spowolnień utrzymuje się także na obwodnicy Trójmiasta, zarówno w kierunku Gdyni, jak i w stronę Łodzi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radio Kierowców.
7: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
6: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
8: To była reklama.
1: Kiedy przestaje dobrze działać, możesz to poczuć, choć niekoniecznie od razu wiesz dlaczego. To jest najnowsza podpowiedź i mamy jeszcze jedną dla Was.
0: Jego praca może być szczególnie

0: Na zegarze zbliża się godzina 11. Czas sprawdzić, jaka będzie pogoda.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy już przedpołudnie i dzisiejsza pogoda pozostaje raczej spokojna. Jeśli jesteście w trasie, największą różnicę w porównaniu z poprzednimi dniami poczujecie przede wszystkim w temperaturze. No właśnie, bo najcieplej dzisiaj w centrum, na zachodzie i na południu około 24 stopni. Nad morzem i w rejonach podgórskich tylko 18.
0: Na południu i zachodzie dużo słońca, natomiast na pozostałym obszarze chmur będzie trochę więcej. Na północnym wschodzie może miejscami słabo popadać. To jednak raczej lokalne, przelotne opady, więc wygląda na to, że żeby dzisiaj czekała nas taka spokojniejsza aura, nie będziemy musieli wcale jakoś specjalnie na nią czekać.
2: Pamiętajmy o wietrze, w większości kraju będzie słaby, ale nad morzem umiarkowane, miejscami na północy porywisty. To północny wiatr, więc jeżeli jesteście albo jedziecie nad Bałtyk, albo będziecie w miejscach, gdzie są otwarte drogi, odsłonięte drogi, no to może momentami być wyraźnie odczuwalne.
0: I jeśli ktoś planuje powrót późnym wieczorem, warto zwrócić uwagę na to, co wydarzy się po zachodzie słońca. Temperatura zacznie szybko spadać. W nocy na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich może być tylko 6-7 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie i nad morzem około 12-13.
2: Więc dzisiejsza rada dla kierowców jest prosta: rano i w ciągu dnia spokojnie, ale jeśli wracacie, będziecie, planujecie wracać późno, nie sugerujcie się tym, że w dzień było całkiem przyjemnie. Noc przyniesie już naprawdę wyraźne ochłodzenie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy naszą zagadkę, ciągle nierozwiązaną, ciągle dodajemy i dokładamy pytania pomocnicze i podpowiedzi. No jak wy sobie z tymi podpowiedziami radzicie?
0: No właśnie, jest ich kilka. Kiedy przestaje dobrze działać, możesz to poczuć. Praca tego czegoś szczególnie jest intensywna w mieście. Nie jest częścią silnika, choć znajduje się pod maską w niektórych samochodach. Im więcej ma do zrobienia, tym bardziej może się zmęczyć.
3: Witam Perka, Krzysztof z tej strony, znowu podejście drugie. Uważam, że chodzi o układ wspomagania kierownicy. Pozdrawiam wszystkich, hej.
4: Odnośnie konkursu, czy chodzi o chłodnicę? Dzięki, Wojtek z Mana, pozdrawiam.
5: System start-stop. Pozdrawiam, Paweł z Alfy.
6: Może chodzi o wspomaganie kierownicy. Pozdrawiam, Karol.
2: No to jeszcze dorzucę od siebie. Możesz to wymienić sam, sama, to nie jest trudne. Trwa
0: tak.
2: To dosłownie parę sekund. I jeśli wiesz, gdzie to się znajduje w twoim samochodzie.
0: I jeszcze jedna podpowiedź ma związek z tym, co trafia do kierowcy.

0: 10 minut prawie po 11.
1: Ten temat, wiesz?
0: Jaki?
1: No bo no, ja nie rozumiem, naprawdę. Zawsze było tak, że jedynki czy dwójki stawiało się czerwonym długopisem. Uh-huh. Przychodzi Kamil i mówi, że teraz jest nowy trend.
2: No
1: i,
2: w niektórych szkołach tak, jedynki, no bo dwójki... to ponoć stresuje. Zielony ponoć jest takim kolorem nadziei, daje szansę. Teraz jest taki trend, żeby nie stresować dziecka niczym.
0: Więc przepraszam, Dagmar, ale ty się szykujesz już, rozumiem, tak?
1: Ja idę do szkoły, no we wrześniu.
2: Ale będziesz uczyć?
1: Nie, no przecież idę do ławki, nie?
0: Kupiła sobie tornistę.
1: Ale
2: będziesz w pierwszej ławce,
1: nie
2: Dagmara.
1: Mogę siedzieć w pierwszej ławce, bo jestem za wysoka.
2: No to nic. No,
0: to zasłania inne tablice.
2: Niższe krzesełko.
0: Kochani, szkołą się jeszcze nie zajmujmy. Zajmijmy się teraz bieżącymi informacjami drogowymi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia na trasie S6 w Pomorskiem między węzłem Gdańsk-Lutnisko a węzłem Gdańsk-Karczemki. Na 33 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku Łodzi. Nadal problemy są na autostradzie A4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Po tym jak na 39 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery, są problemy z przejazdem w obu kierunkach. Autostrada jest zablokowana w obie strony. Ruch kierowany jest na objazdy śladem starej czwórki. Autostrada A4 jest też zakorkowana w województwie małopolskim na obwodnicy Karkowa i to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa. Głównie pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Więcej aut także na innych małopolskich trasach, między innymi na Zakopiance pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem. Utrudnienia są też na autostradzie A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Na ponad 3-kilometrowym fragmencie są prowadzone prace drogowe. Tam wprowadzono nową organizację ruchu i prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę. Remont także na trasie S17 na obwodnicy Garwolina. Tutaj problemy są w kierunku Lublina. Niewielki, ale jednak korek. Korek także w przypadku trasy S7 na wysokości Białobrzegów. Tutaj także są prowadzone prace drogowe i korek ten wspomniany zaczyna się na wysokości miejscowości Promna Kolonia i kończy dopiero przy granicy Białobrzegów.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty.

0: traktaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
2: Właśnie się od Kamila dowiedziałam, że miałabym uwagi do dzienniczka od 1 września, bo jestem nieodpowiednio ubrana.
3: Tak? Ja uważam, że bardzo dobrze.
2: Aha.
3: Jesteś no ubrana.
2: Ty też, tylko że masz zakryte ramionka, a ja nie. To chyba o to chodzi.
3: 13:30 po 11:00. Za moment dowiemy się, co jest rozwiązaniem naszej zagadki.

0: Nie widać go na pierwszy rzut oka, ale może mieć duże znaczenie podczas jazdy. Im więcej ma do zrobienia, tym bardziej może się zmęczyć. Nie jest częścią silnika, chociaż znajduje się pod maską w niektórych samochodach. Kiedy przestaje dobrze działać, możesz to poczuć, choć niekoniecznie od razu wiesz dlaczego.
1: Jego praca może być szczególnie intensywna w mieście i ma związek z tym, co trafia do kabiny.
2: Czy może chodzi o filtr kabinowy?
3: Podejście numer 2 do konkursu. Czy chodzi o filtr kabinowy? Pozdrawiam, Wojtek Zmana.
4: Dzień dobry, czyżby chodziło o filtr kabinowy? Pozdrawiam gorąco, Miluś.
2: No więc kolejna próba, może jest to filtr powietrza. Pozdrawiam, Karol.
0: Filtr kabinowy, z taką odpowiedzią pierwszy był Armand z Opola, potem Amelia z Forda, filtr kabinowy, filtr powietrza i Wiesiek z Q5. Jednocześnie niemal napisali o tej samej porze. Filtr od Roberta z Vito, od Miłosza z Opatkowic i od instruktora Przemka. Dokładnie o to nam dzisiaj chodziło.
1: Dobra odpowiedź. Skoro rozgrzewka za nami, to przed nami w tej godzinie jeszcze zatrzymywanie kierowcy i łapanie okazji lub też stopa. No i 200 zł na zakupy w internecie czeka dla osoby, która zatrzyma naszego kierowcę. A nasz kierowca bardzo chętnie ostatnio się zatrzymuje. Ciekawe, jak będzie dzisiaj. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer 22 139 29 29, żeby wziąć udział w naszym konkursie. 22 139 29 29.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs.
1: Witamy Daniela. Dzień dobry, Danielu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy.
1: Danielu, stoisz na poboczu, można powiedzieć, no i cóż, chciałbyś, żeby ktoś cię podwiózł. Pytanie, czy się uda, czy się nie uda. Mam nadzieję, że argumenty masz już przygotowane, bo nasz kierowca zdaje się, że za moment wyruszy. Danielu, gdzie jesteś? Czy jesteś przed urlopem, czy po urlopie? Opowiedz coś o sobie.
3: Jestem w trakcie urlopu. Oho. Bardziej przy końcu, ale w trakcie.
2: To głowa wypoczęta, argumentami napchana, możemy próbować zaczynać, zatrzymywać się autostop.
1: To ja już widzę, że nadjeżdża. Mam nadzieję, że jesteś gotowy, tak?
3: Okej, próbujemy.
1: No to ruszamy. Samochód odpalił, proszę bardzo.
2: Kierowca patrzy przed siebie.
1: Rusza.
3: Rusza. Proszę pana, powód zatrzymania jest pana bardzo poważny. Od dłuższego czasu obserwujemy, że pan na pojazd i jazda jest nienaganna i manewry zdecydowanie zbyt dobre i humor za kierownicą, a my potrzebujemy dostać się na plaż. Myślę, że pan nam w tym wszystkim pomoże. Jest blisko morza, jest bardzo gorąco, upał się leje, żar się leje z nieba.

0: podoba, a nam brakuje też wody. I chcemy się dostać na plażę.
1: Udało się.
2: Super! Jedziecie na plażę, bardzo dobrze. No, to z wodą to było podchwytliwe.
1: I z tym opałem trochę przesadziłeś.
0: Proszę?
1: Z tym opałem trochę przesadziłeś.
2: Ale to zależy, gdzie jest.
0: A nie, nie przesadziłem.
1: Nie?
2: Jest bardzo ciepło.
0: Jest ciepło, nie narzekamy. Od 2 tygodni, można powiedzieć, jest bardzo fajnie.
1: No dobrze, Danielu, dostajesz od nas kupon na zakupy. Wszystko później ci wytłumaczymy. Nie rozłączaj się, bo po serwisie drogowym jeszcze się do ciebie odezwiemy, więc odrobina cierpliwości, bo tymczasem Kamil Olak pojawił się w naszym studiu, ale zanim to wszystko, to jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
1: No bo ruszamy na drogi, czas sprawdzić, gdzie występują utrudnienia, a gdzie jeździ się całkiem przyjemnie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Nadal są problemy na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, ale jest poprawa sytuacji w kierunku Wrocławia, dlatego że jezdnia w stronę tego miasta została odblokowana. W przeciwnym kierunku wciąż nie ma przejazdu i tam obowiązuje objazd śladem starej czwórki. Te problemy są pomiędzy węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Na 39 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery. I przypomnę jeszcze raz, zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Obowiązuje objazd śladem starej czwórki, natomiast w kierunku Wrocławia służbom udało się ruch puścić. Nadal są kłopoty też na krajowej 74 w Świętokrzyskiem między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. W pobliżu Cieklińska z powodu awarii ciężarówki na 38 kilometrze wciąż poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienie na trasie S6 w Pomorskiem, te pomiędzy węzłem Gdańsk-Lutnisko a węzłem Gdańsk-Karczemki, zatem na 33 kilometrze w kierunku Łodzi przejedziemy już całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był tam wcześniej zablokowany przez zepsutą ciężarówkę. Więcej aut na trasie S17 pomiędzy Lublinem a Piaskami. Dodatkowo w obu kierunkach prowadzone są tam roboty drogowe, także więcej czasu musimy zaplanować na pokonanie tego odcinka. Nie zmieniła się sytuacja wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Wciąż na A4 w obu kierunkach są spowolnienia bądź także korki. A4 to problemy także na wysokości Brzezimierza pomiędzy Wrocławiem a Opolem oraz pomiędzy Opolem a aglomeracją śląską na wysokości Zakrzowa. Tam także więcej aut, w związku z tym ta podróż będzie trwała nieco dłużej niż zwykle.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli macie informacje na przykład z pierwszej ręki, bo widzicie utrudnienia na drogach, to czekamy w naszej aplikacji. Dagmara,
2: no, bo ty jesteś taki śmieszny. Poza anteną, słuchajcie, wy tego nie możecie słyszeć, bo mamy wyłączone mikrofony. Czekaj, bo tutaj coś mleje. Koniec. Jakby taki komunikat od Piotrka, to wiadomo, że coś się wydarzy za chwilę.
1: No co nie mam powiedzieć.
2: I nie wiem co, ale czekam z niecierpliwością. Tak to wyglądało.
1: No, zagrałem.

0: Dzisiaj będziemy trochę odwracać perspektywę, no bo zwykle jest tak, że o kierowcach najczęściej mówi się wtedy, kiedy ktoś zajechał nam drogę, wymusił pierwszeństwo albo zapomniał, że kierunkowskaz to jednak istnieje. Sama dzisiaj miałam taką sytuację. Pan jechał, jechał, jechał, ja tak patrzę czerwony, co on robi? On jedzie, jedzie, jedzie i skręca w prawo, bo była strzałka, ale jakoś niespecjalnie dał znać, że będzie skręcał. No ale przecież na drodze zdarzają się też naprawdę fajne sytuacje i o nich chcemy dzisiaj z wami pogadać.
1: No właśnie, jaki najmilszy komplement usłyszeliście jako kierowcy? Ktoś pochwalił waszą jazdę, kulturę, pomoc na drodze, a może ktoś po prostu powiedział, ale fajnie się z tobą jedzie.
0: Mm-hmm. To jest dobry kierunek, bo będziemy się tak nakręcać troszkę pozytywnie. Tych złych rzeczy już jest tyle, że naprawdę zapomnijmy o tym. Może sami macie też jakieś dobre słowo dla innych kierowców. Może dzisiaj mieliście taką sytuację, która spowodowała, że powiedzieliście, ale fajny człowiek za kierownicą, no zachował się fair. Albo na przykład dziękujemy temu panu, który mnie wpuścił.
1: Pozdrawiam panią, która zatrzymała się przed przejściem. Szacunek dla kierowcy ciężarówki, który ostrzegł mnie przed patrolem. Czekamy na takie historie. No właśnie, bo dzisiaj chcemy nie narzekać, tylko raczej mówić o miłych rzeczach pod adresem kierowców.
0: Czyli nie narzekamy, dzisiaj chwalimy. Jedna rzecz też, mogę się pochwalić trochę?
1: Tak, proszę.
0: No bo ja jak skręcam, mówiłam to ostatnio, kiedy panowie z poranka pytali o to, czego pod żadnym pozorem nigdy nie robię. Nie przyspieszam przed pasami i nie wyprzedzam przed pasami. No ale też, kiedy mam zieloną strzałkę, no to bacznie obserwuję to, co dzieje się po prawej stronie na przykład. I dzisiaj widziałam pana, który sobie jechał spokojnie na rowerze. Dobrze, nie miał tam ścieżki rowerowej, więc powinien był zsiąść z roweru i przeprowadzić go na zielonym świetle.
1: Przez przejście.
0: Przez przejście, ale pomyślałam sobie, a dobrze, byłam przed nim oczywiście na tym skręcie, ale zaczekałam, pan podniósł rękę i było miło, po prostu było miło. Zaczekałam, przepuściłam pana i w ogóle się nawet nie zestresował, że pojazd z lewej strony jego nadjeżdża i mogłoby się wydarzyć coś dziwnego.
1: No to czekamy na wasze historie, moi drodzy, takie przyjemne, za co pochwalilibyście innych kierowców, albo jakie komplementy wy otrzymaliście od swoich pasażerów, albo także od innych kierowców. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji.

0: Za 10 minut będzie godzina 12. To jest Polskie Radio Kierowców. Na miejscu swoim pojawił się Kamil Olak. Witamy ponownie, Kamilu.
1: Witam ponownie.
0: A zatem czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Sprawdźmy, czy to będzie bajkowy pejzaż, czy wręcz przeciwnie, film grozy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Film grozy na pewno jest na autostradzie A4. W kierunku Wrocławia na szczęście już tylko, bo w kierunku Zgorzelca, bo w kierunku Wrocławia właśnie już jest sytuacja nieco lepsza. Droga była zablokowana całkowicie w obu kierunkach między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Na 39 kilometrze rano ciężarówka uderzyła w bariery. Służbom udało się odblokować nitkę w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Natomiast nadal w stronę granicy droga jest zamknięta i tam obowiązuje objazd śladem starej czwórki. Nowe problemy w Wielkopolsce na trasie S5 między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo. Na 7 kilometrze awaria pojazdu i na czas usuwania tego pojazdu z jezdni zajęty jest jeden z pasów w kierunku Piły. Problemy pojawiły się też na krajowej 8 w Dolnośląskiem między Kudową a Kłodzkiem w pobliżu Szalejowa Górnego. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na 31 kilometrze droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Nadal problemy są w Świętokrzyskiem na krajowej 74 między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. W pobliżu Cieklińska zepsute auto ciężarowe blokuje pas na 38 kilometrze i tam poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali, natomiast przypomnę, kłopoty w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lutnicko a węzłem Gdańsk-Karczemki. Na 33 kilometrze znów w kierunku Łodzi jedziemy całą szerokością jezdni. Tam wcześniej jeden z pasów był zablokowany przez zepsutą ciężarówkę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj zachęcamy do tego, żeby opowiedzieć przyjemne historie a propos innych kierowców i życzliwości
3: troszkę
0: na drodze.
3: Troszkę pochwalmy się na tej drodze, bo zwykle to na siebie psioczymy, krzyczymy do siebie przez te cztery szyby tak, w samochodzie i jakoś to nie jest tak przyjemne. A dzisiaj chcemy, żeby ta środa była przyjemną środą, więc pochwalmy się za coś, za kierownicą.

0: Godzina 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy całkiem spokojną pogodę niż jeszcze kilka dni temu. Na południu i zachodzie kraju dużo słońca, w centrum również całkiem przyjemnie. Chmury utrzymują się na północy i na wschodzie, na krańcach północno-wschodnich może jeszcze przelotnie i słabo popadać.
0: Temperatury również bez większych niespodzianek. Najcieplej będzie w centrum, na zachodzie i na południu, tam około 24 stopni, na północy, szczególnie nad morzem, tylko 18. Jeśli ktoś wybiera się nad Bałtyk, zdecydowanie nie jest to dzień na pakowanie wyłącznie letnich ubrań. Zabierzcie ze sobą coś, co będzie cieplejsze.
2: Tak, do tego nad morzem będzie wiał wiatr umiarkowany, miejscami porywisty i właśnie wiatr może być dzisiaj najbardziej odczuwalnym elementem pogody na północy. Poza tym na drogach powinno być spokojniej, nie mamy dużych opadów ani gwałtownych zjawisk, więc jeżeli macie dzisiaj przed sobą trasę, warunki będą dobre.
0: Ale im później, tym bardziej warto patrzeć już nie na dzisiejsze 24 stopnie, tylko na to, co wydarzy się w nocy, zwłaszcza, że po 20 wszyscy oczywiście będziemy zadzierać głowy wysoko i obserwować zaćmienie słońca. I po zachodzie słońca temperatura będzie szybko spadała, na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich może zejść zaledwie do 6-7 stopni. No tutaj klapki to już nie będą potrzebne, a w pozostałej części kraju będzie około 8 do 13 stopni, też niewiele.
2: I jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, szczególnie jeśli ktoś rusza w trasę bardzo wcześnie rano. Na północnym wschodzie kraju miejscami może pojawić się mgła ograniczająca widzialność do około 500 metrów. To oznacza, że noc i jutrzejszy poranek będą wymagały już większej uwagi za kierownicą.
0: Czyli środa spokojna, dość pogodna, bez większych pogodowych niespodzianek, ale nocą robi się wyraźnie chłodniej i miejscami może się pojawić mgła. Pamiętajmy o tym, jeśli samochód będziecie prowadzić późnym wieczorem albo jutro o świcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cześć PRK. Jeszcze tylko dwa słówka do Pawła, do Pablo z Oktawii, bo napisał, że coś go chyba ominęło. Jakie było rozwiązanie zgadki? Chodziło dzisiaj o filtr kabinowy. Musiał opuścić pojazd, ale miło, że pyta.
2: Tak, to a propos tego, co za nami, a jeśli chodzi o sprawy bieżące, no to zbieramy historie ciekawe, miłe i sympatyczne zza kierownicy.
3: Całkiem niedawno miałem taką sytuację, jadąc drogą z pierwszeństwem przejazdu, dość ruchliwą. Z daleka zobaczyłem panią w dużym SUV-ie, która usiłowała włączyć się do ruchu i niestety natężenie ruchu skutecznie jej to uniemożliwiało. I mrygnąłem światłami, wpuściłem panią, ona w rewanżu wysłała mi przez okno słodkiego buziaczka, więc zrobiło mi się niezmiernie miło, myślę, że tej pani również. Także dzień był od razu lepszy, pani włączyła się do ruchu, ja pojechałem dalej szczęśliwszy. Także życzliwość na drodze jest niezmiernie ważna. I życzę wszystkim, żeby spotykali się z taką przyjemnością ze strony innych kierowców.
0: Ale miłe. No, ale wiesz, co jest też wiadomość od naszego słuchacza, od Jędruli. No wreszcie dobra zmiana w PRK. Właśnie taki styl trzeba tutaj upowszechniać. Uprzejmość, uśmiech i szacunek do innych, a nie tylko nowe zakazy, podwyżki mandatów, zwiększanie puli punktów karnych. W Polsce jeździ się coraz bezpieczniej, jest ogromna poprawa w tym temacie. I będzie jeszcze bezpieczniej i przyjemniej na drogach, gdy zastosujemy

0: Stosujemy te dobre zasady kultury i empatii, upowszechniając je gdzie tylko się da. Pozdrawiam wszystkich serdecznie w trasie i was w studio PRK. A, kierowców w trasie i was w studiu PRK. Dagmary, Piotra, Kamila, Jędrula.
1: Bardzo dziękujemy. Moi drodzy, jedziemy dalej, no i zbieramy dzisiaj przyjemne historie z drogi.

0: czas sprawdzić.
1: Pablo się ucieszył, że trafił z próbą numer dwa. No bo tak było faktycznie. My teraz trafiamy z wiadomościami.
0: Drogowymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nadal trudna sytuacja na autostradzie A4 w Dolnośląskiem, ale na szczęście już tylko w jednym kierunku. No, mówię na szczęście, bo droga przez kilka godzin była zablokowana w obu kierunkach pomiędzy węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Od kilkunastu minut na 39 kilometrze w stronę Wrocławia. Przejedziemy w kierunku Zgorzelca. Blokada trwa. To po tym, jak na 39 kilometrze pomiędzy węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec ciężarówka uderzyła w bariery. Dla kierowców jadących w stronę granicy przygotowano objazd śladem starej czwórki. Na trasie S5 w Wielkopolsce nadal problemy są między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo. Na 7 kilometrze zepsute auto blokuje jeden pasów w kierunku Piły i tam jedziemy zwężoną, dlatego też jezdnią. W Dolnośląskiem problemy są też na krajowej 8 między Kudową a Kłodzkiem. W pobliżu Szalejowa Górnego auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i droga jest zamknięta na 31 kilometrze. W związku z blokadą wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Województwo świętokrzyskie, tu problemy są na krajowej 74 między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. W pobliżu Cieklińska na 7 kilometrze poruszamy się naprzemiennie, a powodem jest zepsuta ciężarówka, która blokuje jeden z pasów ruchu. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Pomorskiem na trasie S6T pomiędzy węzłem Gdańsk-Lutnicko a węzłem Gdańsk-Karczemki. Na 33 kilometrze w kierunku Łodzi znów mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Wcześniej jeden z nich był zablokowany przez zepsutą ciężarówkę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Że idziemy w kierunku 15 po, ale was pytamy cały czas o to, czy słyszycie ostatnio komplementy. Wasz styl jazdy, ktoś komplementował, może, nie wiem, inne zachowanie na drodze. Dajcie znać w naszej aplikacji.
4: Dzień dobry, w sprawie tych miłych kierowców za kierownicą. Trochę odbiegnę od tematu. A propos przejść dla pieszych. Nie mam nic przeciwko temu, żeby rowerzysta po nim przejechał, nie przeprowadzał roweru. Jeżeli ja widzę tego rowerzystę, że on dojeżdża do tego przejścia, patrzy się w moją stronę, mamy kontakt wzrokowy, niech on nie schodzi z tego roweru, on szybciej przejedzie jak przejdzie. Więc tylko wystarczy patrzeć, nie? I to też jest miłe dla tego rowerzysty, bo ja go nie trąbię i dla mnie to jest miłe, bo on szybciej przejedzie, tak? Jak ma przejść, przeprowadzić ten rower. I tak chyba powinno to wyglądać. Miłego dnia wszystkim, tym co na drodze, mądrych kierowców obok. Cóż, słońca bez końca.
5: Dziękujemy bardzo i również wysyłamy mnóstwo słoneczka. Pamiętajmy o dzisiejszym zaćmieniu i pamiętajmy o tym, żeby, jeżeli będziecie w trasie, to zjechać w bezpieczne miejsce, tak żeby ten spektakl cieszył nasze oko i zupełnie nie ma

0: martwił innych, że zadzieramy głowę w trakcie jazdy. Czekamy na inne historie dotyczące przyjemnych spraw.
1: Tak, od naszej słuchaczki, która jest w drodze. Chciałam pochwalić mojego męża, który będzie przez 600 kilometrów prowadzić samochód. Ani razu nie marudził jeszcze i wiem, że dotrzemy bezpiecznie z wakacji, a w aucie żona trochę marudna, czyli ja i dwójka dzieci, które co chwilę pytają, daleko jeszcze do miejsca, w którym można zjeść coś słodkiego.
0: Tak, do złotych portyków, tak zwanych. Pozdrowienia dla wszystkich i cierpliwości podczas podróży z dziećmi. No to wysyłamy pozytywne wibracje i jedziemy dalej.

0: No tak, ale jeżeli chodzi jeszcze o dzisiejsze zaćmienie, wracając do spraw bieżących, to pewnie zastanawiają się niektórzy, czy będzie akurat, czy będą warunki do tego, żeby obserwować swobodnie te zjawiska na niebie. I na razie, według najnowszych map, okazuje się, że nasza część Europy będzie miała niemal bezchmurne niebo, więc powinno być całkiem przyjemnie. No, poza tym, że będzie chłodniej, jeszcze jak to słońce zacznie być przysłaniane, no to może warto zabrać dzisiaj jakiś taki paltko, cieplejszy coś, coś cieplejszego na siebie, tak, sweterek.
1: Paltko. Niech będzie wam ciepło, a już na pewno, żeby było wam miło i przyjemnie, to spędźcie ten czas w dobrym towarzystwie, to na pewno. My też będziemy o tym mówić, więc może to być nasze towarzystwo, towarzystwo PRK, ale my was dzisiaj pytamy o to, czy w ostatnim czasie ktoś pochwalił wasz styl jazdy, ktoś był dla was miły, skomplementował was w jakiś sposób i w jaki sposób was skomplementował, chcemy wiedzieć, no bo to jest taki nowy trend u nas, będziemy mówić o miłych rzeczach też, chociaż myślę, że koledzy też o miłych rzeczach mówią, ale tak, zdecydowanie chodzi nam o to, żeby było wam po drugiej stronie miło, no i żeby tam
0: poszło sobie na bok, a dzisiaj o pozytywnych sprawach i zdaje się, że mamy kogoś, kto kocha jeździć z otwartym dachem. Hej, jako fan Cabrio mam 981 i muszę powiedzieć, że bardzo często dostaję od innych kierowców czy pieszych kciuk w górę, szczególnie gdy ten Flat Six wkręci się na obroty. To miłe, że są osoby, które potrafią pochwalić samochód kogoś innego. Pozdrawiam, Łukasz.
1: Bardzo fajnie, bo właśnie też o to chodzi. Ja dzisiaj miałam taką żeby nie mówić o markach, to powiem o tym, że zabytkowy skuter i wyglądał on naprawdę przecudnie i też pokazałam kciuk w górę. Wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które warto doceniać. Ktoś znalazł, wyremontował, jeździ. No to trzeba mu też dać kciuka w górę i trzeba pokazać, że to nam się podoba.
0: No właśnie, a dzisiaj rozmawiamy o rzeczach przyjemnych, o komplementach, które dostaliście od innych kierowców albo sami chcielibyśmy takie komplementy przekazać. No bo środa to dzień przyjemności. My jedziemy dalej, 23 po godzinie 12.

0: Pół godziny do 13:00 i czas sprawdzić, co na drogach. Najnowsze informacje ma Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4, kolejne miejsca z utrudnieniami, to niechlubna królowa dzisiejszego, no popołudnia już można powiedzieć. Między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód są problemy w kierunku Rzeszowa. Na 522 kilometrze w pobliżu miejscowości Róża na czas podnoszenia pojazdu i przeładunku towaru zablokowane są dwa pasy w kierunku wspomnianego właśnie Rzeszowa. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Problemy nowe na autostradzie A4, także w Dolnośląskiem, między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 145 kilometrze kolizja trzech aut osobowych. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Nadal problemy są na autostradzie A4, także na 39 kilometrze pomiędzy węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Tam ciężarówka rano uderzyła w bariery. Odblokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia, ale zamknięta wciąż w kierunku Zgorzelca. Tam obowiązuje objazd śladem starej czwórki. Problemy są nadal na Krajowej 8, między Kudową a Kłodzkiem. W pobliżu Szalejowa Górnego auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i droga pozostaje zablokowana na 31 kilometrze. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Nowe problemy w Pomorskiem na Krajowej 20, między Żukowem a Kościerzyną. W pobliżu miejscowości Kościerska Huta na 264 kilometrze zderzyły się czołowo dwa auta osobowe. Droga jest zablokowana w obu kierunkach i tam policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Trwają też problemy w Świętokrzyskiem na Krajowej 74 między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. W pobliżu miejscowości Cieklińsko zepsuta ciężarówka blokuje ruch w jedną stronę na 38 kilometrze i tam poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Wielkopolskiem na trasie S5 między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo. Zatem na 7 kilometrze tej trasy w obu kierunkach jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej zepsute auto blokowało jeden z pasów w kierunku Piły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut pozostało do godziny 13. Jesteśmy razem w trasie i zbieramy wasze historie. Przyjemne historie z trasy, kiedy ktoś was pochwalił albo wy pochwaliliście kogoś, na przykład za styl jazdy.
1: Może to nie jest w temacie za bardzo, ale Zdzisław i Julita z Gdańska wysłali zdjęcie, a trochę z pomocą AI tam widzę, bo chyba, że zebrali wszystkie bobry z okolicy. Po 2 latach wyciąłem stare, suche drzewo, bobry są pod wrażeniem, żona zresztą też, no tak to zwykle z bobami, panowie, przepraszam, jest, jak się prosi o wyniesienie czegoś, bo na przykład może stanowić zagrożenie, to się wyniesie albo samo, albo po 10 różnych przypomnieniach, albo po kilku latach.
0: Podziw zdjęcie bobra, to jest tak, bardzo dobra pochwała, ponieważ bobry są bardzo inteligentnymi zwierzętami i świetnie potrafią budować tamy.
1: Klaszczą tutaj, zobacz, no, na zdjęciu. Bardzo ładne zdjęcie, pozdrawiamy i Zdziśka, i Julitę z Gdańska.
0: A propos przyjemnych gestów na drodze.
2: Dzień dobry, ponownie Tomek z Dużego. Kiedyś taką sytuację miałem, zresztą ludzi często to zaskakuje, tak? Od zawsze zwalniam, jak jestem wyprzedzany. Czy to osobowym, czy jak jadę dużym, bo wiadomo, że ten ktoś, jeżeli komuś się spieszy, czy szybciej, że to i tak mnie wyprzedzi i tak, tylko po prostu ten manewr krócej trwa, tak? I to jest najważniejsze, bo to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych manewrów, manewr wyprzedzania. I kiedyś też jednemu koledze z ciężarówki dzwoniłem, on mi przez CB radio dziękuje. Dlaczego mi dziękujesz? Przecież to jest oczywiste. Był bardzo zdziwiony, tak? I teraz tutaj się odnoszę do kierowców z dużych. Panowie, gdybyśmy zawsze tak robili, nie wprowadziliby nam warunkowego wyprzedzania. Pozdrawiam. Przede wszystkim myślenia kierowcom z dużych, bo to też jest ważne.
1: A ja nie wiem, czy to można zakwalifikować jako pochwałę, ale jeśli macie jakieś pochwały, które przychodzą wam do głowy, a ktoś pochwalił was ostatnio, no nie wiem, za to, że jedziecie tak, że przespać się w samochodzie można, bo kompletnie nie czuć tego, że ktoś prowadzi samochód, no to zdecydowanie zachęcamy do kontaktu z nami jeszcze przez chwilkę.
0: Ale dobrze gracie dzisiaj, aż lepiej mi się operuje wałkiem. Pozdrawiam z urlopu remontowego Jarek. No ciekawe, jaki kolor tam wyjdzie dzisiaj z tego malowania. Jarku, pozdrawiamy serdecznie. I no, kto,
1: gramy dla was, pewnie,
0: myślę, że
1: gramy.
0: Lata 90. i początek 2000. pamięta i dobrze wspomina muzycznie, no to na pewno się ucieszy z tego utworu. Jaj.

0: Mnie ostatnio za jazdę pochwalił sam mistrz Maciek Wisławski, gdy przejechaliśmy trasę Kraków-Muszyna. 2 lata temu moja córka otrzymała taką samą pochwałę. No i świetnie, bardzo właśnie o to chodziło.
1: No właśnie, więc dzisiaj wymieniamy się tymi przyjemnymi informacjami z dróg. Nie narzekamy na innych kierowców, współpracujemy, no i wysyłamy sobie życzliwość.
0: Ten pan, który mówił o zwalnianiu podczas wyprzedzania, powinien dostać medal, a nie pochwałę. Mhm. Też się z tym zgadzam.
1: Tak, Kamilu?
2: Mnie ojciec kiedyś pochwalił za jazdę, a to duży wyczyn.
1: To gratulujemy, gratulujemy.
2: To a propos mówienia sobie miłych rzeczy.
1: No tak. Bardzo dobrze. 10 do 13 sprawdzamy z Kamilem, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 niewątpliwie jest dziś niechlubną królową utrudnień. Między węzłem Tarnów z centrum, a węzłem Tarnów węzłem Dębica Zachód w pobliżu miejscowości Róża. Na 522 kilometrze w kierunku Rzeszowa jezdnia jest zwężona i to poważnie, bo zablokowane są prawy i lewy ruch, lewy pas ruchu. Na czas podnoszenia pojazdu i przeładunku towaru ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Na autostradzie A4 są też problemy w Dolnośląskim i to w dwóch miejscach, między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Po kolizji trzech autosobowych na 145 kilometrze zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Drugie miejsce z utrudnieniami w Dolnośląskim na autostradzie A4 to odcinek węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec. Na 39 kilometrze rano ciężarówka uderzyła w bariery i droga była zablokowana pierwotnie w obu kierunkach. Teraz ruch odbywa się w kierunku Wrocławia, natomiast w kierunku Zgorzelca wciąż trasa jest zamknięta i obowiązuje objazd śladem starej czwórki. W Dolnośląskim problemy są też na Krajowej 8, na odcinku Kudowa-Kłodzko. W pobliżu Szalejowa Górnego auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i droga jest zablokowana na 31 kilometrze. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Województwo pomorskie, tu problemy są na Krajowej 20 między Żukowem a Kościerzyną w pobliżu Kościerskiej Huty. Czołowo zderzyły się 2 auta osobowe i droga jest zablokowana w obu kierunkach. Na 264 kilometrze. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. W Świętokrzyskiem problemy są natomiast między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. To Krajowa 74. W pobliżu Cieklińska zepsuta ciężarówka blokuje jeden z pasów na 38 kilometrze. W związku z tym poruszamy się tam naprzemiennie. Odwołano natomiast przypomnę problemy w Wielkopolsce. Na trasie S5 między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo, a także w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańska Karczemki.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Wczoraj w Szczecinie starsza pani przepuściła mnie, choć miała pierwszeństwo na pasach. Sytuacja podobna do tej z rowerzystą, o której mówiła Dagmara. Pozdrawiam panią z przejścia w Szczecinie, my też pozdrawiamy. Wiecie co, takich sytuacji jest więcej. Po prostu seniorom się nie spieszy. Seniorzy wiedzą, że trzeba dbać o zdrowie i życie. I seniorzy po prostu... No, są uprzejmi.
1: No dobrze, więc można byłoby wziąć przykład właśnie z takich osób, bo ten pośpiech jest zupełnie niepotrzebny, a tak naprawdę i tak jakoś tak ile tych minut możemy zaoszczędzić? Prawie wcale. To może jeszcze pomożecie wybrać kolor. To a propos słuchacza, któremu przyjemnie maluje się mieszkanie, pokój, dom przy naszej playliście. Nasz słuchacz, który podpisuje się jako J, przynajmniej w mailu. Tak, ale... Dobrze by było mieć takie paski, jeżeli to jest jedyne 8 kolorów do wyboru z palety mojej żony, to byśmy prosili jednak o paski, żebyśmy wybrali któryś z Agmarą.
0: Ja wiem, wybierz ten, który ci się podoba najbardziej.
1: Okej. Wiosna.

0: są gitary, jest Robert.
1: Dzień dobry. Gitary, to wiadomo, że zawsze jest Robert.
2: Dzień dobry. Ale tutaj jest organek, a on... Organek nie słychać.
1: No nie, ale w nazwisku.
2: W nazwisku się zgadza.
1: I usłyszałeś ostatnio jakiś komplement?
2: O tobie? Zawsze.
1: Nie, chodzi o twój styl jazdy.
2: O mój styl jazdy? No oczywiście. Wszyscy mi mówią, że jestem najlepszym kierowcą.
0: Ja myślę, że to prawda
1: i
0: tego się trzymajmy. Robert wskakuje z wami na wysokie obroty, a my już dziękujemy. Dagmara Kowalska.
1: Piotr Firan.
0: Do usłyszenia.
1: Cześć.

0: No to co mamy dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to teraz informacje pogodowe. Na początek wysokich obrotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zdecydowanie chłodniej niż nawet wczoraj, bo niż przedwczoraj to bardzo, bardzo zdecydowanie chłodniej. 16,5 w Zakopanem pokazują termometry, na Podhalu w tym momencie najchłodniej. Wcale nie tak ciepło jak wczoraj, również w najcieplejszym regionie, czyli na Dolnym Śląsku. Dziś w Legnicy o godzinie 13:21,6, niecałe 22 stopnie Celsjusza. Synoptycy zapowiadają do 24. Te 24 mamy zobaczyć na termometrach w centralnej Polsce, na zachodzie i na południu. Czekamy, czekamy, czekamy w takim razie. W ciągu dnia w południowej i zachodniej Polsce zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, ale słabiutkie. Opady deszczu mogą zdarzyć się na krańcach północnych i północno-wschodnich. A wiatr w dalszym ciągu słaby, nad morzem umiarkowany, niestety północy. I dlatego, skoro północny wiatr, no to mamy chłodniejszy klimat.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I ruszamy sobie na wysokich obrotach, minutę po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam. Wytchnienie od upału, bo na weekend mają wrócić. Zapraszam, jedziemy razem, Robert Kilen.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Nawet w pewnych miejscach, jak się nawet nie chce zostać pracoholikiem, to trzeba, no bo oczywiście terminy gonią i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym pierwsza dzisiejsza zagadka będzie dotyczyła pracoholika. Moi drodzy, posłuchajcie tego pana, zniecierpliwiony to będzie pan, chociaż będzie bardzo miło mówił, zwracał będzie się kochanieńki do drugiego pana, nie do ciebie.
1: Ja,
0: pan,
1: nie,
0: do
1: nie ciebie, że nie ja do... się będę zwracał, nie, to ty... będzie taśma, dobrze, nie, to dobrze, wiem, wiem. Dobrze,
0: no, no dobrze, no to uwaga, uwaga, zagadka, słuchajcie uważnie.
2: Tylko... Ale kochany, nie ma żadne tylko, nic, żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jest.
0: No właśnie, i moje pytanie w związku z Dniem Pracoholików, gdzie pracował ten pan, gdzie odbywała się ta rozmowa, dlaczego był taki zarobiony, to już trudniejsze pytanie, no ale gdzie taki zarobiony ten pan był, w jakim miejscu? Aplikacja czeka na wasze... pomysły, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a teraz zarobiony Kamil Olak i wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 w trzech miejscach. Dwa z nich to województwo dolnośląskie, wciąż między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Są problemy z przejazdem w kierunku Zgorzelca. Droga jest zablokowana. Na 39 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery. Wcześniej nie było przejazdu w obu kierunkach, ale od ponad godziny nitką w kierunku Wrocławia jedziemy sprawnie. Natomiast w stronę granicy przygotowano objazd śladem starej czwórki. W Dolnośląskim problemy na autostradzie A4 to także węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. Na tym odcinku na 145 kilometrze zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca po kolizji trzech aut osobowych. Na autostradzie A4 problemy są też w Podkarpackiem między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód. W pobliżu miejscowości Róża trwa akcja służb na 522 kilometrze. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zwężona, zablokowany jest prawy i lewy pas ruchu. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym na czas podnoszenia pojazdu z jezdni i przeładunku towaru. Droga krajowa nr 8, znów województwo dolnośląskie. Tu problemy są na odcinku Kudowa-Kłodzko. W pobliżu Szalejowa Górnego auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i droga pozostaje zablokowana na 31 kilometrze. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. W Pomorskiem z kolei problemy są wciąż na krajowej 20 między Żukowem a Kościerzyną. W pobliżu Kościerskiej Huty po czołowym zderzeniu dwóch aut osobowych droga jest zablokowana na 264 kilometrze. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Służby odwołały natomiast utrudnienia w Świętokrzyskiem na krajowej 70C4 między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Przez Czyklińsko jedziemy już w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Tu obowiązywał ruch naprzemienny na 38 kilometrze z powodu awarii ciężarówki. Wcześniej przypomnę, odwołano utrudnienia na trasie S5 między węzłem Stęszew a węzłem Konarzewo, a także na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Karczemki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, w dniu pracoholika pytam o pana, który był zarobiony. Gdzie ten pan był tak zarobiony? W jakim miejscu pracował?
2: Ale kochany, nie ma żadne tylko. Nic. Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarobiony jestem.
0: No właśnie, był zarobiony. Gdzie był dokładnie tak zarobiony? Gdzie pracował? Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, domyśliliście się, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my jedziemy na wysokich obrotach. 13 po 13. Fajna godzina. Richard Ashcroft.

0: A propos gwiazd, to dziś będą spadały gwiazdy. Obserwujcie niebo wieczorem. Mamy bezchmurne niebo w wielu rejonach Polski. Perseidy będą spadały dziś w ogromnej ilości, podobno tak twierdzą specjaliści. Więc a propos spadania gwiazd. A teraz uwaga, uwaga. Dlaczego ten pan był zarobiony, to nie o to pytałem. Pytałem o to, gdzie pracował ten zarobiony pan. Michał i Iza z Opla twierdzą, że pan zarobiony był i pracował w kotłowni, zajęty był paleniem papierosów. Michale i Izo, to nie ten pan. Ten pan nie palił papierosów, chciał coś innego zrobić, ale nie o to pytam. Pytam, gdzie pracował ten pan, dlaczego był taki zarobiony, gdzie był taki zarobiony. Na spawalni, twierdzi król Jakub. Nie, to nie była spawalnia. Oczywiście w tym miejscu można coś tam pospawać, ale to nie jest spawalnia. Nie spawalnia, nie kotłownia. Gdzie ten pan był tak zarobiony?
1: Tylko. Ale kochany, nie ma żadne tylko. Nic. Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarobiony jestem.
0: No i pytanie brzmi oczywiście tak, gdzie ten pan był zarobiony, w jakim miejscu tak ciężko pracował. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Myślałem, że nie będzie żadnej błędnej odpowiedzi, a tymczasem okazuje się, że nie jest to takie oczywiste, jak myślałem. Czekam na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: No to gdzie był ten zarobiony pan? Gdzie tak ciężko pracował? Wydaje mi się, że ten pan był mechanikiem samochodowym i pracował w warsztacie samochodowym. Ania pisze. Ani się wydaje. Michał jest pewny, że pan pracował w warsztacie samochodowym. Ktoś jeszcze jest tego pewny?
1: No był zarobiony w warsztacie samochodowym oczywiście. Pozdrawia Kasia M. z Kijanki.
0: O, proszę bardzo. Kasia z Kijanki też jest pewna, że był w warsztacie samochodowym i to jest dobra odpowiedź. Maciek ze Skali też wiedział. Piotr z Forda, Rafik, Krzysztof z Passata, Michał, Anita i Tomek z Bądza, Paulina, świetna odpowiedź Paulino, Magda też wiedziała i odpowiedziała.
2: I tam chodzi o film Brunet wieczorową porą. Pan pracował

0: pracował na warsztacie samochodowym. Pozdrawiam, Michał.
1: Pozdrawiamy, Michale. Tobo 123 też dobra odpowiedź. Karol Przemo z Bydgoszczy, Sława z Zibi ze Skody. Pozdrawiam, Zibi. Remigiusz z Elbląga. Pozdrowienia śle też Jacek z Zielonej Góry. Też pozdrowienia dla ciebie, Jacku. Oczywiście to jest dobra odpowiedź. Warsztat samochodowy.
2: Ten pan w firmie Brunet wieczorową porą pracował oczywiście w warsztacie samochodowym i w lakierni samochodowej. Tak. Pozdrawiam, Wojta z Tiguana.
1: Pozdrawiam, Wojtasie, oczywiście, że tak. Warsztat samochodowy, warsztat blacharsko-lakierniczy to obie dobre odpowiedzi. Blacharz lakiernik, Erek Skadi też wiedział, Ciupul wiedział, Kadaś wiedział i napisał Cizik. Ale fajne macie ksywki. Pracuje jako mechanik i wszystko działo się w lakierni. Ciekawostka od Maxa z Toyoty. Miał też pełną lodówkę kaszanki. To prawda i chciał ją zjeść. I dlatego był taki zniecierpliwiony, zarobiony. Nie chciał nic robić już, tylko zjeść tę kaszankę.
3: Oczywiście był to warsztat samochodowy. Pozdrawiam serdecznie, Anka z Lublina.
1: Pozdrawiam, Aniu.
4: Witam serdecznie. Zarobiony pan pracował w warsztacie samochodowym.
1: Tak jest.
4: Pozdrawiam, Krzysztof z Koszalina.
1: Pozdrawiam, Krzysztofie. Michał K. z Lublina też wiedział. Robert 152 też wiedział. Instruktor Przemek, Grzegorz z Konina, Paweł, Andy DWR, Konrad z Hyundai. Jak to jeszcze?
5: Ten pan pracuje w warsztacie lakierniczo-blacharskim.
1: Tak jest.
5: Pozdrawiam Paweł z Jeepa.
1: Pozdrawiam, Pawle z Jeepa. Ktoś musiał być najszybszy, jak to zwykle bywa. Kto był najszybszy?
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: W temacie konkursu ten pan zarobiony był w warsztacie samochodowym. Konkretnie to chyba był nawet lakiernik.
1: Tak jest.
6: Pozdrawiam, Zbyszek.
1: Zbyszek był najszybszy i Hubert spośród tych, którzy pisali. Zbyszku, Hubercie, możecie oczywiście pozdrawiać kogo chcecie. Wykorzystajcie aplikację, możecie napisać albo nagrać swoje pozdrowienia dla najbliższych, a my do nich dodamy jeszcze piosenkę i najbliżsi będą szczęśliwi. Tak myślę. Zbyszek i Hubert zwycięzcy. Dla wszystkich, którzy wiedzieli, brawa, brawa, brawa. A teraz Kamil Olak i kolejna porcja wiadomości z polskich dróg.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
8: Nadal trudna sytuacja na autostradzie A4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Rano na 39 km ciężarówka uderzyła w barierę. Najpierw droga była zamknięta w obu kierunkach, teraz tylko w kierunku Zgorzelca, w stronę Wrocławia jedziemy bez przeszkód, a dla zmotoryzowanych, którzy planowali jechać autostradą w kierunku granicy, przygotowano objazd śladem starej czwórki. Problemy na autostradzie A4 to także Podkarpackie między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód w pobliżu miejscowości Róża. Na czas podnoszenia pojazdu oraz przeładunku towaru jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zwężona na 522 kilometrze. Zablokowane są prawy i lewy pas. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 145 kilometrze znów w kierunku Zgorzelca jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej jeden z pasów był zablokowany po kolizji trzech aut osobowych. Poprawiła się też sytuacja na Krajowej 20 między Żukowem a Kościerzyną. Droga była zamknięta w Kościerskiej Hucie po zderzeniu czołowym dwóch aut osobowych na 264 kilometrze. Służby poinformowały o tym, że pojazdy zostały usunięte z drogi i możliwy jest przejazd, ale z ograniczeniami. Nadal problemy są na Krajowej 8 między Kudową a Kłodzkiem. W pobliżu Szalejowa Górnego auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i droga pozostaje zablokowana na 31 kilometrze. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Przypomnę, że bez przeszkód pokonamy za to już drogę krajową numer 74 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Skończyły się bowiem problemy w Cieklińsku. Na 38 kilometrze przestał obowiązywać ruch naprzemienny, bo udało się z jezdni usunąć zepsutą ciężarówkę.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I muzycznie ruszamy oczywiście na wysokich obrotach. Za 27 minut będzie godzina 14. Za moment kolejna rozgrzewka szarych komórek. Tym razem nie motoryzacyjna. Na motoryzacji znacie się świetnie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. No może dobrze, może zaskoczę nie motoryzacyjną zagadką. Już za chwilę.

0: Czas na pierwszy koncert życzeń dzisiejszego popołudnia. Pozdrowienia pierwsze czytane przeze mnie, bo Hubert zdecydował się napisać, więc pozdrowienia dla ekip remontujących drogi w Polsce ostatnio podczas upałów niestety. Bezpiecznej drogi życzy Hubert, czyli dla wszystkich remontujących drogi w Polsce. Za chwileczkę piosenka i dla kogo jeszcze?
1: Witam. Witam. Z tej strony jeszcze raz Zbyszek. Ja chciałbym pozdrowić przede wszystkim całe radio kierowców. Bardzo fajnie was się słucha, jesteście świetni. Pozdrawiam wszystkich, którzy są w drodze, jak zwykle szerokiej drogi i spokojności na drodze. Trzymajcie się, pozdrówka.
0: No to dla wszystkich w takim razie w drodze i bezpiecznej drogi i jedziemy z piosenką dla was.

0: Jeszcze 11 minut i będzie godzina 14, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radium Kierowców. Jak powiedziałem, dziś dzień pracoholików. Nie przepracujcie się za bardzo, naprawdę. Należy dbać o siebie, a nie tylko o pracę. Natomiast mamy dziś też, może to was zaskoczy, Światowy Dzień Słonia. I teraz będzie pytanie o słonia. Nieoczywiste pytanie, chociaż dla niektórych być może będzie banalne. Ja tutaj zrobiłem taki teścik wśród ekipy Polskiego Radia Kierowców i okazuje się, że nie wiedzieli. Być może wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, będziecie od razu wiedzieli, znali odpowiedź na pytanie, które za chwileczkę zadam. Posłuchajcie najpierw zagadki.
1: Był sobie słoń wielki jak słoń. Zwał się ten słoń?
0: No właśnie, jak się ten słoń zwał, ale uwaga, żeby nie było tak prosto, łatwo i przyjemnie, no to pytam nie tylko o nazwisko tego słonia, ale również o imię. Jak miał na imię i nazwisko ten słoń wielki jak słoń? To jest pytanie nieoczywiste, bo nazwisko myślę, że większość to zna, ale imię? Trzeba sobie przypomnieć. Aplikacja czeka na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a Kamil teraz ma wiadomości drogowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia w Dolnośląskiem na Krajowej 8 na odcinku Kudowa-Kłodzko. Przez Szalejów Górny przejedziemy już bez problemów. Droga była zamknięta na 31 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką i obowiązywał objazd drogami lokalnymi. Odwołano także utrudnienia na Krajowej 20 w Pomorskiem pomiędzy Żukowem a Kościerzyną. Przez Kościerską Hutę także przejedziemy bez przeszkód. Droga była zamknięta na 264 kilometrze po zderzeniu czołowym dwóch aut osobowych, ale udało się już usunąć te auta z drogi i przejedziemy w obu kierunkach bez przeszkód. Trwają natomiast problemy na autostradzie A4. W dwóch miejscach między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec nadal w kierunku Zgorzelca. Jezdnia jest zamknięta. W kierunku Wrocławia przejedziemy już bez przeszkód. Na 39 kilometrze auto ciężarowe rano uderzyło w bariery. W stronę granicy państwa obowiązuje objazd śladem starej czwórki. Na autostradzie A4 problemy nadal też na Podkarpaciu, między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód, w pobliżu miejscowości Róża, na 522 kilometrze na czas podnoszenia auta i przeładunku towaru. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest poważnie zwężona, bo zablokowany jest prawy i lewy pas. Ruch odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz słoniowe pytanie w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. O jakiego słonia chodzi?
3: Był sobie słoń wielki jak słoń. Zwał się ten słoń.
2: No właśnie, jak się zwał ten słoń? Pytam nie tylko o nazwisko, bo to proste, ale i o imię. Jak miał na imię ten słoń wielki jak słoń? Jeżeli wiecie, no to do dzieła, panie i panowie. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Za 8 minut będzie godzina 14.

0: No to jak to jest z tym słoniem? Jak miał na imię? Nazwisko chyba oczywiste. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Tomek z Bądza. Imię tego słonia to Ząbek.
0: Ząbek? No zaskoczyłeś mnie. Nie, to nie jest Ząbek. Absolutnie nie jest to on Ząbek. Słoń Dominik, tutaj Roman twierdzi w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. To inny słoń, Romanie, też trochę znany, ale mniej niż ten, o którego pytam. Halo, halo.
2: Witam, chodzi o słonia Trąbelskiego z wierszy Tuwima. Pozdrawiam, Michał.
0: Michale, pozdrawiam, ale jak powiedziałem, to nie jest tak oczywiste pytanie, bo Kazimierz też odpowiedział, że to jest słoń Trąbalski. Ha! Tylko... Nie zapytałem pytania o samo nazwisko, również pytam o imię.
3: Ten słoń, Robercie,
0: tak?
3: Miał na imię i nazwisko Tobiasz Bimbalski. Pozdrawiam, Grzesiek z Rzeszowa.
0: Pozdrawiam, Grzesiu z Rzeszowa. Jak się mylił, to tak mówił, tak, ale nie tak się nazywał. Bimbaj Trąbalski z Ibisk ze Skody tak twierdzi. Nie! Monika z Mandarynki z uśmiechem pisze, że to był Tobiasz Trąbalski. Moniko, nie, to nie był Tobiasz Trąbalski. Jak miał na imię ten słoń, wielki jak słoń?
4: Był sobie słoń, wielki jak słoń. Zwał się ten słoń.
0: No właśnie, jak się zwał ten słoń, tak naprawdę nie jak myślał, jak się pomylił, to nie tak jak mówił o sobie, tylko jak się nazywał ten słoń. Imię i nazwisko, poproszę.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 17 stopni w Zakopanem na Podhalu, w dalszym ciągu najchłodniej, 22,5 na termometrach w Legnicy i tam jest najcieplej. Tak to teraz wygląda w centralnej Polsce od 20 w Poznaniu, Łodzi czy Bydgoszczy, Toruniu, Płocku do 21 w Warszawie pokazują termometry. Chłodniej, znacznie chłodniej niż w ciągu ostatnich dni, ale będzie cieplej. Natomiast dziś po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, dużo słońca. Na północy i wschodzie miejscami mogą być chmury, a na Mazurach, na Podlasiu lokalnie słabe, podkreślam, przelotne opady deszczu. Do 24, jak powiedziałem, prognozują synoptycy, że jeszcze wzrośnie temperatura, wiatr jest słaby, nad morzem jedynie umiarkowany, a wieje z północy i stąd trochę chłodniej.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wracamy na wysokie obroty, 3 minuty po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy razem. Robert Kilen.

0: Jan Trąbalski, papi, tak twierdzi. To nie był Jan, drogi papi. Pan Trąbalski, Robert z I30 tak pisze. Tak, to był pan Trąbalski, tylko że ja nadal czekam na imię. Pan to chyba nie jest imię.
1: No nie, zdecydowanie, nie. Chyba że w jakimś innym języku. Możemy...
0: Możliwe.
1: No.
0: Pam, to tak, bo od Pameryki.
1: Ja będę szukał teraz.
0: Pan. W Stanach Zjednoczonych można nazwać też prawdopodobnie chłopca pan, na przykład.
1: W Stanach Zjednoczonych tak. To w ogóle są jakieś dziwne takie.
0: No dobrze, no w każdym razie tutaj nie chodzi o pana Trąbalskiego, znaczy chodzi o Trąbalskiego, tylko jak on miał na imię. To sprawia największy kłopot, jak widzę. Wrócimy do tego za chwileczkę, a teraz wracamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w Pomorskiem na trasie S6 między, w zasadzie na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. Na 325 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i na łącznicy wjazdowej na obwodnicę trójmiejską w kierunku Łodzi są problemy. Jeden z pasów jest zablokowany. Trwają problemy w Łódzkiem na krajowej 74 między Sulejowem a Żarnowem. W pobliżu miejscowości Jaksonek na 7 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe i zablokowana jest droga w obu kierunkach. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Na autostradzie A4 trwają problemy między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód. To Podkarpackie na wysokości miejscowości Róża. Na 522 kilometrze jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zwężona. Służby zajęły lewy i prawy pas na czas podnoszenia pojazdu i przeładunku towaru. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Dobra bardzo informacja z autostrady A4 w Dolnośląskiem. Odblokowano częściowo jezdnię w kierunku Zgorzelca. Chodzi o odcinek węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec. Na 39 kilometrze rano ciężarówka uderzyła w bariery. Najpierw autostrada była zablokowana w obu kierunkach. Kilka godzin temu udało się puścić ruch w kierunku Wrocławia, a teraz już także przejedziemy w stronę Zgorzelca, choć tylko jednym pasem. Odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice, na krajowej 8 na odcinku Kudowa-Kłodzko, na krajowej 20 pomiędzy Żukowem a Kościerzyną oraz na drodze krajowej numer 74 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Na trasie S7 na wysokości Białobrzegów są problemy, korek w obu kierunkach, powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Trasa S7 to kłopoty także za Nidzicą. W kierunku Trójmiasta jest około 2 km korka na wysokości miejscowości Rączki, ale tam też są prowadzone roboty drogowe. No i tradycyjnie autostrada A1. To o tym przypominamy, bo prowadzone prace są przyczyną spowolnień i korków na wysokości Warlubia i na wysokości Pelplina. To za Nowymi Marzami w kierunku Trójmiasta.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.
0: No dobrze, to wracamy do tego słonia w dniu słonia.

0: Tak, myślałem, że troszkę kłopotów sprawi to imię, bo nazwisko oczywiście to jest oczywiste. Słoń nazywał się, no właśnie, jak się nazywał Słoń?
1: Witam, Zbyszek z tej strony.
0: Cześć, Zbyszku.
1: Imię i nazwisko Słonia podaje Tomasz Trąbalski. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Słoń nazywał się Tomasz Trąbalski. Jacek z Winnego Grodu mnie też pozdrawia. O, Zielona Góra to Winny Gród, jak się okazuje. Fajnie. No tak, chyba, no nie jedyne, bo w Małopolsce też są winogrona i robią wino. No w każdym razie jedno z nielicznych miejsc w Polsce. Karol też wiedział, że to Tomasz Trąbalski. Małgosia z Hyundai'a, bardzo dobra odpowiedź. Słoń nazywał się Tomasz Trąbalski. Kto jeszcze wiedział?
2: Słoń, wielki słoń, Tomasz Trąbalski. Pozdrawiamy z Volvo.
0: Pozdrawiamy całe wasze Volvo. Tomasz Trąbalski, ten słoń się zwał. Ola pozdrawia z Płocka i ma rację, że nazywał się Tomasz Trąbalski. A Norbert pisze, że słoń Kostek wraz z Termim zebrali w tym roku w Wielkiej Wyprawie Maluchów 50 tysięcy. A Kostek, czyli słoń Kostek, zebrał w ubiegłym roku 100 tysięcy dla dzieci, którym drogi odebrały radość dzieciństwa. Norbercie, dziękuję za tą wiadomość. Oczywiście przekazujemy ją na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców i wracamy do naszego słonia.
3: Tu chyba chodzi o Tomasza Trąbalskiego. Pozdrawiam, Arek z GLB.
0: Oczywiście, Arku, to chodzi o Tomasza Trąbalskiego. Franek z Kijanki też to rozpracował. Agnieszka wiedziała, Krzysztof z Passata, 1.9 TDI Kombi. Z uśmiechem, Krzysztof, klasyka gatunku, Krzysztofie, gratuluję. Toczek, Jacek z Bielawy, Kasia z Oslo, Marika, Sylwia z Legnicy. Bardzo dobra odpowiedź. Nadeszła z miasta, w którym w tym momencie najcieplej, czyli w Legnicy. Damian i Ewa z Forda, C-Max też wiedzieli. Dzieli. I kto jeszcze?
4: A, to był Tomasz Trąbalski. Pozdrawia Kasia z Kijanki.
0: No, to był Tomasz Trąbalski, Kasiu. Iza też wiedziała, Asia z Kii też wiedziała, Mirek z Renault, Kasiula F22 też wiedziała, Roman, Pierun, Majka P, Bartek, Michał, Uciuguciu z Norwegii, Marek z Czapel koło Żukowa, Zibi z Skody, Rafik, Artis Ząbek, Tobo 123, Ania Starnowa, Darek ze Złotej. Wszyscy wiedzieli, że to Tomasz Trąbalski. Kto był najszybszy?
5: Hej, tu Ola z Krosna. Słoń się nazywał Tomasz Trąbalski.
0: Tak jest, Olu z Krosna. Tak się nazywał słoń i w związku z tym możesz pozdrawiać kogo chcesz w Krośnie i nie tylko na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Wykorzystaj swój czas, możesz napisać albo nagrać swoje pozdrowienia. A jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Emilia była najszybsza, czyli Emilia i Ola. Emilia też możesz pozdrawiać oczywiście kogo chcesz. Napisz albo nagraj pozdrowienia. Dołączymy piosenkę do waszych pozdrowień, dziewczyny. A tymczasem brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że to Tomasz Trąbalski i dowód na to, że to Tomasz Trąbalski.
6: Był sobie słoń wielki jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski.
0: Tak to było.

0: Co się dzieje z paliwami, co będzie się działo z paliwami? Wiadomo już, że ten czwartek w ubiegłym tygodniu, magiczny czwartek, który miał doprowadzić do spadku cen i tam ultimatum Donalda Trumpa było, no niestety niewiele się zdało. CPN, rząd zastanawiał się, ale na razie nic chyba nie wiadomo. Zresztą za chwileczkę się wszystkiego dowiemy. Dorota Gudaś, analityk rynku paliw z biura Reflex jest z nami. Dzień dobry pani Doroto, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: No to jak to z tymi paliwami będzie? Będą obniżki, czy nie będzie tych obniżek?
1: Może powiem tak. Może tak, może nie. Zresztą obniżki już w tym tygodniu zauważyliśmy, że te ceny na stacjach troszeczkę spadły.
0: Tak. I tak. A proszę powiedzieć, czy w związku z tym, że troszeczkę spadły rzeczywiście o parę groszy te ceny paliw na stacjach, to w związku z tym rząd się waha, czy wprowadzić CPN na nowych zasadach?
1: Trudno mi powiedzieć, żeby to była przyczyna, dlatego że w tym tygodniu z kolei obserwujemy, w przeciwieństwie do poprzedniego tygodnia, gwałtowne wzrosty zarówno cen ropy, jak i produktów gotowych, a także paliw w hurcie. Także od końca ubiegłego tygodnia w hurcie zarówno olej napędowy, jak i benzyna podrożały o około 20 groszy i jest jeszcze miejsce na podwyżki do końca tego tygodnia, co też są podwyżki około 18.
0: To znaczy, że jest miejsce jeszcze na podwyżki?
1: No, notowania dalej rosną, także nie ma podstaw do tego, żeby te ceny w hurcie miały spaść. Dokładnie, także wszystko wskazuje na to, że bez tego pakietu osłonowego, no niestety te obniżki, które obserwujemy w tym tygodniu, mogą niestety wyhamować i możemy notować już wzrosty cen benzyn o około 10-20 groszy na litrze, oleju napędowego około 20-30 groszy na litrze.
0: To spore podwyżki. Także, obniżki nie zrekompensowały tych podwyżek, które nas czekają.
1: No niestety tak to wygląda. Oczywiście na różnych stacjach w zależności od sprzedaży i momentu zakupu tego paliwa, mogą te podwyżki nie zostać przełożone w całości, natomiast mimo wszystko niestety perspektywy nie są optymistyczne, chyba że rząd zgodnie z zapowiedziami ogłosi obniżkę podatku VAT w tym tygodniu.
0: No tak, która prywatnym osobom pomoże wrócić taniej z wakacji, z nadmorza, z gór, prawda, w ostatnich dwóch tygodniach sierpnia, jeżeli oczywiście CPN
1: zostanie wprowadzony. No i też mamy prace polowe, także tutaj
0: olej napędowy, do maszyn rolniczych.
1: No na pewno duża ulga dla niektórych przedsiębiorców.
0: Oj, dla przedsiębiorców, pani Doroto, to chyba nie.
1: Rolnych przede wszystkim, rolników, którzy muszą zatankować, tak.
0: No tak, no bo jeżeli chodzi o normalne.
1: Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to jest głównie tutaj dla obywateli, także powrót z wakacji, pytanie tylko co dalej, no bo ten konflikt w dalszym ciągu
0: trwa.
1: Nie pozostaje rozwiązany i szczerze, no to

0: widzimy, że optymizm jednego dnia przeradza się w pesymizm następnego dnia. Mhm. Także no tutaj jest
1: trudno wyrokować, rozumiem. Czyli ta huśtawka nastrojów, jeżeli chodzi o
0: ceny, w dalszym ciągu i te ceny w dalszym ciągu są wrażliwe bardzo na wszelkie doniesienia. Natomiast póki co nie widać śladu porozumienia.
1: No tak, ale też nie widać na razie chyba, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, śladu tego takiego jasnego stanowiska, czy ten program CPN zostanie wprowadzony, czy nie, no bo czekamy, decyzja miała być podjęta pod koniec ubiegłego tygodnia, prawda? Po tym, jak się rozstrzygnie.
0: W tym tygodniu. Z tego, co zgodnie z wypowiedziami Ministerstwa Energii, to w tym tygodniu ma zapaść decyzja. No, ona musi zapaść, jeżeli te ceny na dwa ostatnie tygodnie sierpnia miałyby być, ten podatek miałby być niższy, no to mamy do końca tego tygodnia czas na ogłoszenie takiej decyzji.
1: Dokładnie tak. No na razie, jak pani Dorota powiedziała, jak słyszeliście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, mamy huśtawkę nastrojów. Nie są niestety optymistyczne nastroje.
0: Niestety. Bez pakietu CPN czekają nas dalsze podwyżki cen benzyn i olej.
1: Jak pani powiedziała, że już jest ponad 8 zł za olej napędowy. Jeszcze 30, tak pani powiedziała, 30 groszy więcej. No
0: niestety,
1: to będzie 8,50,
0: tak.
1: 8,60. Tak. Zbliżamy się do 9 zł. W takich to czasach żyjemy.
0: Oczywiście, jeżeli znowu doszłoby, że pojawi się na horyzoncie jakaś perspektywa porozumienia, te ceny mogą spaść. Natomiast, tak jak mówię, póki co, niestety grożą nam podwyżki ten paliw na ten długi weekend.
1: No to znaczy długi weekend, który jest krótszym weekendem, bo
0: no tak, jest krótszy,
1: święto
0: bo to
1: wypada
0: jest
1: w sobotę, no właśnie.
0: Dokładnie.
1: To może lepiej, że jest krótszy. Dorota Gudaś, analityk rynku paliw z biura Reflex, była z nami w Wysokich Obrotach. Pani Doroto, pięknie dziękuję za rozmowę, mimo że wieści nie są optymistyczne, no ale prawdziwe. A i takie podajemy na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców. Miłego popołudnia, pani Doroto. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia.

0: Cena baryłki ropy wrzesień 2023, 91 dolarów za baryłkę, cena benzyny 5,98. Skąd obecna cena? Darek się zastanawia. No właśnie z tej niepewności, tak tłumaczą to analitycy, że są niepewni sytuacji i dlatego. Nad tym się już też zastanawialiśmy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, bo rzeczywiście kiedyś była droższa baryłka, tak? A ceny na stacjach paliw były niższe, a teraz jest taniej. W hurcie i cena baryłki ropy jest niższa, natomiast na stacjach jest drożej. To wiadomo, niestety eksperci unikają jak ognia odpowiedzi na to pytanie. Dokładnie 14.30, Kamil w studiu. Jak obiecał, sprawdził, jeżeli chodzi o pana Trąbalskiego, to jakby pan Trąbalski był tajem. Prawda?
1: Tajem, tak, tajem. To mu wymyśl na imię, tak.
0: Dokładnie. Ale w Tajlandii jest takie imię Pan.
1: Jest i w Grecji od Boga Pana, tak, był to w mitologii, tu cię zaskoczę, bóstwo lasów i pasterzy.
0: Pan się nazywał?
1: Tak, takie miał imię.
0: Ha. Ja to Zeusa znam, wiesz,
1: no to
0: bo
1: ja
0: on
1: też.
0: Miotał piorunami.
1: Tak, to
0: Pana Zeusa oczywiście.
1: Dla ciebie Pan Zeus.
0: Dla mnie
1: tak.
0: Pan Zeus oczywiście.
1: Dla mnie też, żeby
0: wyjeżdżamy
1: nie było
0: na drogi.
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają problemy na trasie S6 na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. Na 325 kilometrze zablokowana jest łącznica wjazdowa na obwodnicę Trójmiasta w kierunku Łodzi. To po zderzeniu trzech aut osobowych. Utrudnienia są wciąż w Łódzkiem na krajowej 74 między Sulejowem a Żarnowem. W pobliżu miejscowości Jaksonek zderzyły się dwa auta osobowe i droga jest w obu kierunkach zablokowana na 7 kilometrze. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Na autostradzie A4 nadal są problemy w Dolnośląskiem, ale dużo mniejsze niż 2, 3 czy 4 godziny temu. Chodzi o odcinek węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec. Przejedziemy już w obu kierunkach na 39 kilometrze, choć w kierunku Zgorzelca tylko jednym pasem. W stronę Wrocławia całą szerokością jezdni. To dobre informacje, bo rano droga była w obu kierunkach zablokowana po tym, jak ciężarówka uderzyła w bariery. Na autostradzie A4 problemy trwają w Podkarpackiem między węzłem Tarnów Centrum, a węzłem Dębica Zachód w pobliżu miejscowości Róża. Na czas akcji służb, które próbują podnieść pojazd i trwa tam przeładunek towaru, na 522 kilometrze jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zwężona. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Cały czas korek na trasie S7 przed Białobrzegami, konkretnie w Falencicach, z powodu trwających robót drogowych w obu kierunkach mamy niewielki, ale jednak korek. Na trasie S17 dużo poważniejsza sytuacja na obwodnicy Garwolina. Jeszcze 20 minut temu korek był niewielki. Teraz oprócz tego korka na wysokości miejscowości Czyszkówek, patrząc na mapę, widzimy, że na dosyć długim odcinku są spowolnienia. W związku z tym ta podróż będzie trwała dłużej. Na trasie S17 spowolnienia także za Lublinem na wysokości Świdnika. Tam w obu kierunkach są prowadzone roboty drogowe i tam także jedziemy wolniej niż zwykle.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Koncert życzeń, jak słychać i słuchamy.
3: Hej, tu znowu Ola z Krosna. Pozdrawiam całą moją rodzinkę i wszystkich kierowców i wszystkich słuchaczy radia.
0: No to dla wszystkich piosenka.

0: Rozmawialiśmy dzisiaj z panią Dorotą Gudaś w Wysokich Obrotach, analitykiem rynku paliw w biura Reflex. Co z tymi paliwami? No na razie jest troszkę taniej, ale będzie drożej. Jeżeli pakiet CPN nie wejdzie w przyszłym tygodniu, to w przyszłym tygodniu 20-30 groszy więcej na litrze benzyny i ponad 30 groszy więcej na litrze oleju napędowego. Zobaczymy na stacjach benzynowych. No ale do końca tygodnia ma zostać podjęta decyzja, czy nowy pakiet CPN, przypominam, obniżka VAT-u, tylko VAT-u, a nie akcyzy, więc tak naprawdę korzystać będą z tego tylko obywatele, jak powiedziała pani Dorota, a nie przedsiębiorcy, którzy tak naprawdę VAT sobie odpisują, jeżeli mogą. I to, czy VAT-u będzie 5% czy 23%, to im nie za wiele robi. Natomiast wszystkim, którzy nie mają przedsiębiorstw, tylko jeżdżą prywatnymi samochodami, no to oczywiście ta obniżka. Jeżeli będzie CPN, pamiętajcie, jeżeli będzie CPN, to zobaczymy. Dlaczego tak jest? Dyskutujemy o tym dziś również w aplikacji, jak się okazuje. Piszecie i nagrywacie wiadomości, więc słuchamy. Halo, halo.
1: Ja jestem ekspertem i państwu powiem. Po prostu wykorzystują to koncerny paliwowe, ten nastrój niepokoju, to wszystko, aby wykonywać te same transakcje na wyższej marży, ponieważ wiedzą, że ludzie w poczuciu zagrożenia nie patrzą aż tak na cenę, jak na to, aby mieć zaspokojone swoje potrzeby, a niewątpliwie zakup paliw w swoich samochodów, innych pojazdów, które też są na paliwa płynne, jest jedną z fundamentalnych potrzeb człowieka, zarówno jako osoby fizycznej, jak i przedsiębiorcy. Mhm. Także jesteśmy po prostu wykorzystywani i te nastroje społeczne związane z ogólnym zagrożeniem wojną i w naszym regionie, i na świecie to powoduje. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy pięknie. No tak, koncerny paliwowe to wykorzystują, jak powiedział słuchacz, tylko tak naprawdę można by jakimiś środkami, tak myślę, wydaje, zdyscyplinować koncerny paliwowe i sprawdzić, czy rzeczywiście, bo w innym przypadku to VAT zostanie obniżony i państwo wtedy traci, i Unia Europejska, która tak naprawdę tym VAT-em zawiaduje. No dobrze, jak będzie z tymi cenami paliw? Cały czas będziemy, obiecuję wam, trzymać rękę na pulsie i to sprawdzać. Oczywiście na razie mamy kilkugroszowe obniżki, oby do tych podwyżek nie doszło i oby sytuacja się unormowała. Czy się unormuje? Poczekamy, zobaczymy.

0: 15. Wyruszamy przez Polskę.
1: Wyjeżdżamy.
0: Przez utrudnienia.
1: Trochę
0: korki
1: jest.
0: Są
1: też
0: już?
1: Są.
0: To posłuchajcie gdzie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Tradycyjnie między innymi na trasie S8 w Warszawie i to w obu kierunkach, choć w stronę Białegostoku, jak to zazwyczaj bywa, ten korek jest większy. Zaczyna się już na wysokości Blizny Łaszczyńskiego, a kończy dopiero przed wjazdem na most na Wiśle. Krajowa 7, wyjazd z Warszawy nie powinien być większym problemem, natomiast wjazd już jak najbardziej tak tuż za Łomiankami. Zaczynamy tracić czas, bo tu zaczyna się korek. Natomiast za Warszawą w kierunku Gdańska korek jest na wysokości Dziekanowa Leśnego. Postoimy też w Palmirach, bo tam prowadzone są roboty drogowe. Trasa S7 to problemy na wysokości Białobrzegów. Prowadzone prace na wysokości Falencic przyczyniają się do tego, że tam w obu kierunkach także stoimy w korku. Autostradowa obwodnica Krakowa, czyli autostrada A4. W obu kierunkach mamy spowolnienia i korki. A4 korkuje się też na wysokości punktu poboru opłat w Brzęczkowicach. W stronę Wrocławia ten korek jest zdecydowanie dłuższy. A jeśli o Wrocławiu mowa, to nadal są problemy w okolicach Wrocławia, bo pomiędzy węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec są problemy z przejazdem. Na 39 kilometrze w kierunku Zgorzelca jedziemy tylko jednym pasem. W stronę Wrocławia przejedziemy już bez problemów. Na autostradzie A4 są problemy wciąż między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód. Na 522 kilometrze jezdnia w kierunku Rzeszowa jest poważnie zwężona. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym, bo tam trwa akcja służb, które próbują podnieść pojazd, który blokuje drogę, i przeładować towar. Trasa S6, województwo pomorskie. Tu są problemy na węźle Gdańsk-Osowa, konkretnie na 325 kilometrze. Po zderzeniu trzech autosobowych zablokowana jest łącznica wjazdowa na obwodnicę trójmiejską w kierunku Łodzi. Krajowa 74, a z kolei w Łódzkiem są problemy między Sulejowem a Szarnowem w pobliżu miejscowości Jaksonek. Zderzyły się dwa auta osobowe i droga jest zablokowana w obu kierunkach na 7 kilometrze. Przygotowano tam objazd drogami lokalnymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Najchłodniejszy rejon Polski to Podhale, właśnie najcieplej na Dolnym Śląsku. Tam 23 pokazują termometry. W Legnicy i we Wrocławiu dokładnie taka sama temperatura. 23 i jedna kreseczka powyżej zera. Ma być tych stopni, dziś 24.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na szczęście w wielu rejonach ładna pogoda, po południu i wieczorem zachmurzenie małe bądź umiarkowane, na północy i na wschodzie miejscami może być duże, a na Mazurach i na Podlasiu lokalnie słabe przelotne opady deszczu, ale jeszcze powtórzę, słabe przelotne opady deszczu. Nic więcej, jeżeli chodzi o niekorzystne zjawiska pogodowe, nam nie będzie przeszkadzało w jeździe. Mamy fajną temperaturę, nawet do 24 obiecują synoptycy, na razie jak powiedziałem 23 w Legnicy i Wrocławiu, tam jest najcieplej, w centralnej Polsce tak mniej więcej 21, w Łodzi, w Warszawie, w Bydgoszczy, w Toruniu, w Płocku, w Poznaniu 20,5 pokazują termometry. Wiatr pozostaje słaby, nad morzem może być umiarkowany i wieje z północnego wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już po 15 ruszamy sobie na wysokich obrotach w kolejną godzinę wspólnej jazdy. Zapraszam, Robert Kilian.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 10 minut po godzinie 15 przed momentem Tomek Lipiński, nie pytaj mnie, tak śpiewał, natomiast ja zapytam Kamilę, jak sytuacja na polskich drogach? Jest dobrze, czy trochę gorzej?
1: Nie, o tej godzinie to niemożliwe.
0: Niemożliwe.
1: Nie. Chyba, że w niedzielę, w sobotę.
0: Aha. Ale no, nie mamy niedzieli ani soboty,
1: nie,
0: prawda?
1: Mamy,
0: tylko środę.
1: Już? Połowa tygodnia.
0: No to wyjeżdżamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jak to się mówi, środa minie, tydzień zginie. Chyba tak, tak? No dobra. Trwają problemy na trasie S6 na wysokości węzła Gdańsk-Sosnowiec. Na 325 km zderzenia

0: Zdarzyły się trzy auta osobowe i zablokowana wciąż jest łącznica wjazdowa na obwodnicę trójmiejską w kierunku Łodzi. Krajowa 74 w Łódzkiem, tutaj są problemy między Sulejowem a Żarnowem. W pobliżu miejscowości Jakconek na 7 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i droga jest zamknięta w obu kierunkach. Przygotowano objazd drogami lokalnymi. Na autostradzie A4 trwają w dwóch miejscach problemy. Jedno z nich to Podkarpackie między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód na wysokości miejscowości Róża. Trwa akcja służb, podnoszą pojazd i trwa też przeładunek towaru z tego pojazdu. W związku z tym na 522 kilometrze w kierunku Rzeszowa podróż odbywa się tylko pasem awaryjnym. Lewy i prawy pas są zablokowane. Na autostradzie A4 problemy też w Dolnośląskiem. Wciąż między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Na 39 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery. W kierunku Wrocławia podróżujemy już bez przeszkód. W kierunku Zgorzelce natomiast jednym pasem. Więcej aut wciąż na trasie S8, ale w Warszawie, ale to już norma. O tej porze w tygodniu korek zaczyna się w kierunku Białegostoku na wysokości Bliznę Łaszczyńskiego. Więcej aut także za Warszawą, a konkretnie na wysokości Radzymina. Tutaj korek zaczyna się właśnie w Radzyminie, kończy dopiero przed miejscowością Nadma. Jeżeli chodzi o inne trasy w okolicach Warszawy, to Krajowa 7 wjazd do Warszawy. Korek zaczyna się tuż za Łomiankami. Całkiem sprawnie powinno przebiegnąć za to pokonanie drogi krajowej numer 79. Są spowolnienia w obu kierunkach, ale o korkach nie ma mowy. Korki za to na autostradzie A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, ale tylko w kierunku Rzeszowa. Ten korek zaczyna się na wysokości portu lotniczego Balice.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po godzinie 15. Co się dzieje na torze Poznań? Pamiętacie takie zamieszanie w kwietniu? No to za chwileczkę wrócimy do tego tematu i sprawdzimy, co się dzieje w sierpniu.

0: Tor Poznań teraz otwarty i działa, ale przypominamy, w kwietniu tego roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wstrzymał decyzję o natychmiastowym zamknięciu obiektu, który najpierw chciał zamknąć. No, podniósł się oczywiście krzyk na całą Polskę. Zresztą całkiem słuszne, bo przecież tak naprawdę Tor Poznań to jedyny taki homologowany tor, na którym odbywają się prestiżowe zawody motoryzacyjne. Z nami teraz w wysokich obrotach Bartosz Bieliński, prezes Automobil Klubu Wielkopolski. Dzień dobry, panie Bartoszu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wspomniałem już o tym, że Tor Poznań był zamknięty, ale został otwarty, bo jest wstrzymana decyzja o natychmiastowym zamknięciu obiektu. I tak to trwa od kwietnia?
1: Tak, zgadza się. Złożyliśmy wniosek o wstrzymanie wykonalności tej decyzji o zamknięciu obiektu, a oprócz tego złożyliśmy też odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tą krzywdzącą nas decyzję, ale działamy. Czekamy na termin rozprawy przed WSA, więc czekamy.
0: Rozumiem, czyli tak naprawdę działacie tymczasowo, nie wiadomo co będzie dalej, nikt się nie śpieszy, żeby rozstrzygnąć ten spór. Ile to może potrwać? Jak pan myśli, ta cała rozprawa sądowa?
1: No to już pytanie do sądu. Wiem, że to są terminy od pół roku do dwóch, trzech, czterech lat, a więc możemy cały czas żyć w takiej niepewności. Ale miejmy nadzieję, że posłowie i rządzący znajdą jakiś sposób, jakiś ratunek, jakieś rozwiązanie systemowe, aby takie obiekty jak Tor Poznań uchronić przed takimi właśnie rzeczami. Bo przypomnę, że to nie tylko chodzi o sam Tor Poznań, ale też o inne obiekty sportu motorowego, jak stadiony żużlowe, jak tory kartingowe.

0: więc to jest bardzo dużo obiektów.
1: Ja rozumiem, ja to rozumiem, bo tam chodzi też o znaczy chodziło teoretycznie o przekroczenie norm hałasu, prawda? To było, to jest powodem sporów, prawda?
0: Tak,
1: tylko z drugiej strony, najpierw był tor Poznań, a potem ci, którzy tam zamieszkali, skarżyli się na hałas, tam zamieszkali. W związku z tym, no, nie ma czegoś takiego jak prawo pierwszego, prawda? W polskim prawie niestety.
0: No niestety w polskim prawie tego nie ma i tak jak pan redaktor powiedział, tor Poznań był pierwszy, wybudowany koło lotniska poza miastem, więc w tamtych czasach, a przypomnę, że to był rok 77, decyzje lokalizacyjne jak najbardziej słuszne ówczesnych władz, żeby taki obiekt zlokalizować poza miastem, przy istniejącym już lotnisku, gdzie wiadomo, ten hałas jest o wiele większy. A potem miasto wchłonęło i lotnisko, i tor Poznań, zaczęli się ludzie budować wokół tych obiektów. No i teraz tym ludziom zaczyna przeszkadzać ten hałas, który jest nie tylko z toru, ale też z lotniska.
1: No tak, tylko że no, jakby to powiedzieć, no bądźmy poważnymi ludźmi, jeżeli się budujemy w takim miejscu, to wiemy, że się budujemy w takim miejscu, prawda? A nie jesteśmy nieświadomi, a potem ojejku, jejku, co się dzieje. Dobrze, to nie rozmowa na teraz. Mnie interesuje jeszcze, czy ten tor, wasz tor Poznań będzie działał i nie jest zagrożony w najbliższym czasie? Znaczy do czasu rozprawy i do czasu skończenia tych rozpraw? Czy...
0: Tak, do czasu wydania wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny będziemy nadal funkcjonować. Miejmy nadzieję, że sąd zrozumie też zawiłość sytuacji i nie doprowadzi do tego, że zamkniemy jedyny taki obiekt w kraju, bo podejrzewam, że znowu podniesie się larum, zaczną ludzie może nie wychodzić na ulicę, ale wyjeżdżać samochodami, motocyklami, więc nie chciałbym do tego doprowadzić. Miejmy nadzieję, że tor dalej będzie funkcjonował, a w przyszłym roku przypomnę, że to będzie obchodził swoje 50. urodziny.
1: No to już wszystkiego najlepszego i gratulacje z okazji 50. urodzin. I jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Wszystkie imprezy zaplanowane w tym roku się odbędą na torze Poznań, tak? Bo wiem, że organizujecie między innymi imprezę, nad którą objęliśmy patronat, czyli zmagania młodych kierowców.
0: Tak, zgadza się. Wszystkie imprezy, które są zaplanowane w tym roku, na pewno je przeprowadzimy i miejmy nadzieję, że kolejne imprezy na kolejne lata również i też uda nam się ściągnąć jakieś większe międzynarodowe zawody, tak jak to miało miejsce w 2023 roku, gdzie mieliśmy Mistrzostwa Europy w ciężarowych.
1: No to w takim razie trzymam kciuki i tego życzę i wszystkim oczywiście miłośnikom motosportu. Bartosz Bieliński, prezes Automobil Klubu Wielkopolski, był z nami w Wysokich Obrotach. Panie Bartoszu, miłego dnia. Do usłyszenia.
0: Również dziękuję.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe problemy w Łódzkiem na trasie S8 między węzłem Łaska, węzłem Zduńska, Wola Wschód. Na 192 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Trasa S8 z problemami także na Mazowszu między węzłem Zielonka a węzłem Kobyłka. Na 7 kilometrze zderzyło się 6 aut osobowych. Zablokowany jest lewy oraz zjazdowy pas w kierunku Białegostoku. Ten pas zjazdowy to mowa o pasie na węzeł w kierunku węzła Kobyłka. Trwają problemy na trasie S6 na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. Na 325 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i zablokowana wciąż jest łącznica wjazdowa na obwodnicę trójmiejską w kierunku Łodzi. Na Włódzkiem problemy są na 74 między Sulejowem a Żarnowem w pobliżu miejscowości Jaksonek. Po zderzeniu 2 aut osobowych droga jest zablokowana na 7 kilometrze. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. Na autostradzie A4 wciąż problemy są między węzłem Tarnów w centrum a węzłem Dębica Zachód. W miejscowości Róża trwa akcja służb. Na 522 kilometrze jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zwężona. Na autostradzie A4 problemy nadal też między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. W kierunku Zgorzelca jedziemy zwężoną jezdnią, tylko jednym pasem. To po tym, jak rano na 39 kilometrze ciężarówka wjechała w bariery. Wciąż więcej aut na obwodnicy Krakowa. Korek jest zarówno w stronę Rzeszowa, jak i Wrocławia. Stoimy także na Krajowej 7 na wysokości Libertowa i Gaju. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Na południu Polski więcej aut także na drodze krajowej numer 94 na wysokości Olkusza w obu kierunkach. Nie zmieniła się też sytuacja na trasie S17. Prowadzone roboty drogowe dają się we znaki kierowcom za Lublinem. W obu kierunkach mamy spowolnienie na wysokości Świdnika i Bystrzejowic pierwszych i Bystrzejowic drugich. Remont na trasie S17 prowadzony jest także na obwodnicy Garwolina. I tam także powoduje to utrudnienia w ruchu. Korek jest na szczęście tylko w kierunku Lublina na wysokości Czyszkówka.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to wyruszamy po raz pierwszy dzisiejszego popołudnia w Eurojazdę. Przypominam, to konkurs, w którym do zdobycia 300 zł, mało tego, poza tymi pieniążkami, jeszcze gadżety od Komisji Europejskiej, będzie można wygrać po godzinie 17, jeżeli trafnie, oczywiście obliczycie trasę. A dziś po krajach Beneluxu będziemy podróżować. Ruszamy z Amsterdamu i jedziemy do Brukseli, czyli z Holandii do Belgii, z Amsterdamu do Brukseli. To pierwsza część trasy. Ile to kilometrów? Zapamiętajcie te kilometry, zapamiętajcie liczbę tych kilometrów i potem będziemy jechać jeszcze dalej. Oczywiście, jak powiedziałem, po krajach Beneluxu, więc domyślacie się, dokąd pojedziemy dzisiaj. Natomiast co ważne, żeby zapamiętać te kilometry, a po godzinie 17 podzielić się tą informacją i wygrać 300 zł oraz gadżety od Komisji Europejskiej.
1: Konkurs.

Dziś dwa fajne zjawiska nas czekają. Pod koniec dnia, jeszcze przed zachodem słońca, będzie zaćmienie słońca, nie całkowite w Polsce, ale warto podobno je zobaczyć, a potem w nocy Perseidy będą spadać, a bezchmurne niebo w wielu miejscach się szykuje, więc warto to zobaczyć. Teraz Kalt na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i jedziemy cały czas na wysokich obrotach w stronę 16.

0: Jeszcze 11 minut i będzie godzina 16. Cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dziś nie dość, że Eurojazda, to teraz spróbujmy zgadnąć, o jaki samochód chodzi. Ponieważ jesteśmy w Polskim Radiu Kierowców, to zagadka motoryzacyjna. Dziś będzie chodziło o model samochodu. Uwaga, uwaga, myślę, że to dosyć trudna zagadka, bo trzeba będzie się wykazać wiedzą nie tylko motoryzacyjną, ale również muzyczną. Więc uwaga, tak brzmi podpowiedź. Dziś chodzi o model samochodu, którego nazwa ujawni się po pozbyciu się miłości z nazwy zespołu z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. Tak brzmi zagadka, tak brzmi wasze zadanie. Jeżeli znacie się na motoryzacji i muzyce, to na pewno już wiecie, o jaki samochód chodzi, o jaki model samochodu chodzi, a jeżeli nie, no to jeszcze raz w takim razie przypomnę. Dziś chodzi o model samochodu, którego nazwa ujawni się po pozbyciu się miłości z nazwy zespołu z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. Zawiłem? Mam nadzieję, że nie za bardzo. Czekam na odpowiedzi, a Kamil Olak przedstawi wam sytuację drogową.
1: PRK, Polskie Radio.

0: Nadal problemy są na autostradzie A4 między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód w pobliżu miejscowości Róża. Na 522 kilometrze w kierunku Rzeszowa ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Lewy i prawy pas zablokowany jest przez służby, podnoszą one pojazd i trwa też przeładunek towaru. Nie skończyły się też w całości utrudnienia na autostradzie A4 w Dolnośląskiem. Wciąż są między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec, co prawda już tylko w kierunku Zgorzelca. Ruch odbywa się tam jednym pasem. Wcześniej był całkowicie zablokowany. W kierunku Wrocławia poruszamy się całą szerokością jezdni. Trasa S6, nadal są problemy na węźle Gdańsk-Osowa na 325 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych. Trasa S8, problemy trwają na odcinku węzeł Łask, węzeł Zduńska, Wola Wschód. Na 192 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery na jezdni w kierunku Wrocławia i zablokowany jest jeden z pasów. Na trasie S8 problemy są też w województwie mazowieckim między węzłem Zielonka, węzłem Kobyłka. Na 7 kilometrze zdarzyło się 6 aut osobowych i zablokowane są dwa pasy w kierunku Białegostoku. Informacja sprzed sekundy dosłownie. Jeszcze jedno utrudnienie na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. 3 auta osobowe zderzyły się na 330 kilometrze i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to w takim razie jeszcze raz zagadka motoryzacyjna. O jaki model samochodu chodzi? Chodzi o model, którego nazwa ujawni się po pozbyciu się miłości z nazwy zespołu z 4 liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. Znajomość motoryzacji i znajomość muzyki się przydaje w takich zagadkach. Czekam na wasze propozycje odpowiedzi. Trzymam kciuki, oczywiście możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe.

0: No to jak to jest z tym samochodem? Dziś chodzi o model samochodu, którego nazwa ujawni się po pozbyciu się miłości z nazwy zespołu z 4. Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. No jaki samochód chodzi? Maciek z Czech twierdzi, że chodzi o Volkswagena Tiroka. Maćku, nie, nie chodzi o Tiroka. Robercie, myślę, że chodzi o Fiata Tipo, pisze Arti Ząbek. Arti, też nie chodzi o Fiata Tipo. Halo, halo.
1: Myślę, że chodzi o Tesla. Tak sobie wymyśliłem. Pozdrawiam, Papa Smurf.
0: Pozdrawiam. Papa Smurf myśli, że chodzi o Teslę. Zresztą nie tylko Papa Smurf tak myśli. Darek ze Złotej też argumentuje, że chodzi o Teslę. Krzysztof dołącza się do chóru i też twierdzi, że chodzi o Teslę. Panowie, nie chodzi o Teslę. Chodzi pewnie o T4, pewnie Volkswagen Transporter. Paweł z Dafa tak pisze i Grzegorz z Volvo też twierdzi, że chodzi o Volkswagena Transportera. Też nie chodzi o Volkswagena Transportera, więc już wiemy, że nie chodzi o Volkswagena Tiroka, nie chodzi o Fiata Tipo, nie chodzi o Teslę, nie chodzi o Volkswagena Transportera. O jaki samochód chodzi? Raz jeszcze przypomnę w takim razie. Chodzi o model samochodu, więc dlatego na przykład Tesla odpada, prawda? Bo to jest marka, a nie model. Chodzi o model samochodu.

0: Samochodu, którego nazwa ujawni się po pozbyciu się miłości z nazwy zespołu z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. O co chodzi? Jak wiecie, czekam na odpowiedzi. Możecie pisać albo nagrywać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w tym momencie najchłodniej w Koszalinie i w Zakopanem. Identyczna temperatura w tych dwóch miastach, 18,3 stopnia Celsjusza, więc chłodnawo jak na 12 dzień sierpnia. Natomiast w Legnicy 24. Mamy zapowiadane przez synoptyków 24. Czy będzie więcej? Pewnie nie, no bo tyle specjaliści od pogody przewidywali. Właśnie 24 stopnie Celsjusza jako temperaturę maksymalną zapowiadali na dzień dzisiejszy. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie umiarkowane bądź małe, w większości małe, chociaż na północy i na wschodzie miejscami duże, a na Mazurach i na Podlasiu lokalnie słaby przelotny opad deszczu mogą się zdarzyć. Wiatr także słaby, tak jak te opady deszczu, nad morzem jedynie umiarkowany, a wieje na ogół z kierunków północnych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy już po godzinie 16, kłaniam się, zapraszam i czekam na odpowiedzi, jeżeli chodzi o motoryzacyjną zagadkę. Chodzi o model, którego nazwę ujawni się po pozbyciu się miłości z nazwy zespołu z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie.

0: Tipo to Deu Tico. Arti Ząbek próbuje. Arti, nie, nie chodzi o Tipo, nie chodzi o Tico. Znacznie krótsza nazwa, mogę tak wam podpowiedzieć. Halo, halo, halo.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: T-Rock. Nastała krępująca cisza. Jeżdżę między Kluczborkiem a Namysłowem. W tym pasie się przemieszczam. A tak w ogóle to mam dzisiaj urodzinki.
0: O.
1: Pozdrawiam was wszystkich. I tak, i ściskam. No i już.
0: No i już. No i ściskamy cię również. Oczywiście pozdrawiamy urodzinowo. Natomiast nie będziemy... Chodziło o T-Rocka, niestety. No niemniej jednak wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Czy chodzi o Audi TT? Monika się pyta.
2: Audi TT. Pozdrawiam, Paweł z Alfy.
0: Paweł z Alfy też tak myśli.
1: Druga opcja to jest Audi TT. T. Bez miłości. Pozdrawiam. Jeszcze raz.
0: Pozdrawiam. Druga opcja to Audi TT. Nie, nie chodzi o Audi TT, bo to by musiały być dwa zespoły z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie, żeby było Audi TT. Więc to nie jest dobra odpowiedź. Halo, halo.
3: Witam serdecznie.
0: Witam.
3: Czy to chodzi może o zespół Tilo? Wtedy byśmy mieli literkę T jak Transporter, Volkswagen Transporter. Pozdrawiam. Hmm.
0: Logiczne rozumowanie, ale zła odpowiedź. Pozdrawiam. O jaki model chodzi? O jaki model chodzi? Chodzi o model samochodu, którego nazwa ujawni się po pozbyciu się miłości z nazwy zespołu z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. Czekam na odpowiedzi. Oczywiście na razie wyeliminowaliśmy sporo tych złych odpowiedzi, a za moment mam nadzieję będą dobre. Tymczasem gorsza wiadomość z polskich dróg od Tobo 123. S3 Gorzów, Zielona Góra, przed zjazdem z Kwierzyna Południe, tam naprawdę barier na lewym pasie, korek i spowolnienie, i to około kilometrowy ten korek, jak informuje Tobo. Dzięki Tobo za informację. Jeszcze raz S3 Gorzów, Zielona Góra, na tym odcinku przed zjazdem z Kwierzyna Południe na

0: Prawa barier, co powoduje korek. Co jeszcze powoduje korki i gdzie są te korki, o tym teraz Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jest trójce, to spowolnienia bardziej niż korek, ale rzeczywiście tam trwają prace drogowe i na odcinku ponad kilometra jedziemy nieco wolniej niż zazwyczaj. Gdzie jeszcze? Na autostradzie A4. W Nowym Miejscu doszły nam utrudnienia w Dolnośląskiem między węzłem Mikołajowica a węzłem Wądroże Wielkie. Na 103 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca. A to nie jedyne utrudnienia na autostradzie A4, bo wciąż są te pomiędzy węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Tam także w kierunku Zgorzelca są kłopoty. Podróżujemy jednym pasem na 39 kilometrze. To pokłosie porannego tragicznego wypadku, kiedy to ciężarówka uderzyła w barierę. Przypomnę, w kierunku Wrocławia jedziemy natomiast bez przeszkód. Na autostradzie A4 cały czas też trzeba uważać między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód. W pobliżu miejscowości Róża na czas podnoszenia pojazdu i przeładunku towaru na 522 kilometrze jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zwężona. Tam zablokowany jest prawy i lewy pas ruchu, a ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Nowe problemy na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem między Opatowem a Rzeszowem w pobliżu Wólki Gieraszowskiej. Na 112 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas ruchu i odbywa się tam ten ruch naprzemiennie. Cały czas problemy na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. Na 330 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. W Pomorskiem na trasie S6 problemy też nadal na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. Na 325 kilometrze po zderzeniu trzech aut osobowych na łącznicy wjazdowej na obwodnicę trójmiejską w kierunku Łodzi zablokowany jest jeden pas ruchu. Na trasie S8 tu problemy są w dwóch miejscach. W Łódzkiem między węzłem Łaska a węzłem Zduńska Wola Wschód po uderzeniu auta osobowego w bariery na jezdni w kierunku Wrocławia na 192 kilometrze zablokowany jest pas zjazdowy. Drugie miejsce z utrudnieniami na S8 to województwo mazowieckie między węzłem Zielonka a węzłem Kobyłka. Na 7 kilometrze po zderzeniu sześciu aut osobowych zablokowany jest pas lewy oraz zjazdowy na węzeł Kobyłka w kierunku Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wybierzmy się do Oklahomy z Luke'em Combsem. Dziś chodzi o model samochodu, którego nazwa ujawni się po pozbyciu się miłości z nazwy zespołu z 4 liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. O jaki model samochodu chodzi? Retro, mogę powiedzieć. Retro, old school, takie słowa kojarzą się na pewno z tym samochodem. O jaki model chodzi? Za chwileczkę do tego wracamy, a teraz Luke Combs z Oklahomy.

0: Pani Barbara Lewark, teraz psychoterapeutka z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, pani Barbaro, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dziś pani dzień pracoholika, czy nie?
1: Mam nadzieję, że mnie ten problem nie dotyczy. Okay. Staram się jednak w swoim życiu zachować ten balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym i wszystkim, co mamy w nim poza pracą.
0: No właśnie, ten balans jest istotny, ale to tak naprawdę niektóre pokolenia odkryły, bo dawniej, powiedzmy 10-15 lat temu, to tych pracoholików było chyba więcej. Czy nie?
1: Zależnie jak na to spojrzymy, bo pewnie więcej było osób, które faktycznie miały już przestrzeń na to, żeby więcej pracować, natomiast gros społeczeństwa nadal pracowało w takim trybie na przykład 8-godzinnym, bo były to prace czy to w urzędzie, czy w jakiejś innej administracji. I tutaj już na przykład ten problem... tego czasu pracy chociażby był regulowany odgórnie.
0: Rozumiem. Tak jak na przykład regulowany jest czas pracy kierowców, którzy nas słuchają, kierowców zawodowych, ale na przykład jeżeli nie jesteśmy kierowcą zawodowym, to możemy jeździć i jeździć i jeździć. Jak zgubne może być takie przekraczanie norm?
1: Dla osób, które siedzą za kółkiem dłużej niż powinny, no to na pewno takie zmęczenie fizyczne będzie wpływało także na zmęczenie poznawcze, czyli na to, w jaki sposób, na pogarszanie się naszej koncentracji, naszego czasu reakcji, zdolności przewidywania, kontroli impulsów, no i przez to podejmowania decyzji, co na drodze jest niezwykle istotne.
0: I niezwykle częste, prawda? Musimy podejmować bardzo często decyzje na drodze, bo różne sytuacje nas zaskakują. Tak się zastanawiam, pani Barbaro, wśród naszych słuchaczy są również kierowcy, których czas pracy jest nienormowany, na przykład przedstawiciele handlowi, i tak sobie myślę, czy wśród nich mogą być pracoholicy i mogą sobie być może nie zdawać z tego sprawy, że są pracoholikami, bo na przykład do jednego punktu, do drugiego pojadą, jeszcze zdążę tutaj, jeszcze tutaj i wszystko dziś załatwię. Czy takie myślenie powinno nas niepokoić?
1: Na pewno powinno nas niepokoić, jeżeli za tym myśleniem faktycznie stoi pracoholizm, bo myślę, że warto, żebyśmy go tutaj sobie trochę zdefiniowali, bo sam fakt pracowania dużo, czy wiele, czy przez dłuższe godziny nie musi oznaczać pracoholizmu. Bo bywa, że pracujemy długo, natomiast potem nie mamy problemu z tym, żeby od tej pracy się odłączyć. I wtedy to nie jest pracoholizm. Bo o pracoholizmie mówimy w momencie, w którym my nie potrafimy się od tej pracy odłączyć, bo przeżywamy na przykład lęk czy jakieś napięcie w momencie, kiedy mamy ją odłożyć, czy mamy z niej zrezygnować. To już jest problem.
0: Okej, rozumiem. Czyli to tak naprawdę jest uzależnieniem. Tak jak niektórzy mogą na przykład napić się alkoholu w sobotni wieczór ze znajomymi, nie wsiadają wtedy za kierownicę, a niektórzy po prostu muszą już pić ten alkohol. To coś takiego z pracoholizmem? Tak. Niektórzy po prostu pracują, kiedy trzeba więcej wykonać pracy, no to wykonują, ale odłączają się od tej pracy, a niektórzy, mimo że mogą być może pracować mniej, to nie mogą się odłączyć od tej pracy i muszą pracować, tak?
1: Tak, no my przy uzależnieniu zawsze mówimy o tym, co się dzieje, kiedy my mamy zrezygnować z danego, z danego bodźca. Czy to jest alkohol, czy właśnie na przykład praca. I tu zawsze warto przyjrzeć się temu, co przeżywamy. W momencie, w którym mamy nie wypić tej lampki, czy właśnie nie iść do pracy, czy zrezygnować z niej.
0: No i co przeżywamy? Czy... Co przeżywa pracoholik? Bo pewnie mówi sobie, nie, no mogę zrezygnować w każdej chwili, ale nie chcę, bo mi się to podoba.
1: No właśnie, no a potem, kiedy jednak przychodzi do tego urlopu, czy na przykład zakończenia dnia pracy, okazuje się, że jednak nie non-stop sprawdza ten telefon, jednak na te parę maili to musi odpisać dziś i to nie może poczekać do jutra, bo jego umysł nie potrafi z tej pracy wyjść i cały czas tam te takie tematy pracowe obrabia.
0: A jak sobie z tym poradzić w takim razie?
1: Przede wszystkim, no, jak przy każdym problemie, pierwszym etapem jest zidentyfikowanie, że w ogóle go mamy. I dalej zidentyfikowanie,

0: czy co jest przyczyną tego problemu, czyli dlaczego my tak naprawdę tej pracy potrzebujemy i dlaczego i co my sobie tak naprawdę nią regulujemy. Mhm. Czy ten lęk, który na przykład przeżywamy w momencie, w którym mielibyśmy nie odpisać.
1: Ale co sobie możemy regulować, nie wiem, niepowodzenia w życiu prywatnym, nie wiem, nikt nas nie czeka, my nie wiemy, co zrobić z wolnym czasem w domu, tak? Takie rzeczy.
0: Albo na przykład w tym domu jest nam ciężko i w tej pracy przynajmniej mamy przed sobą zestaw gotowych zadań, wobec których potrafimy stanąć i stawić czoła. Mhm. A już na przykład jakaś mapa emocjonalna tych domowych czy w ogóle prywatnych relacji jest dla nas trudna i nawiguje nam się po niej bardzo, bardzo niebezpiecznie. Prawda? Mhm. Więc wtedy możemy przed tym uciekać.
1: No to rozumiemy. Mam nadzieję, że w takim razie wśród naszych słuchaczy nie ma pracocholików. Wiem, że są ciężko pracujący kierowcy, ale mam nadzieję, że potraficie uciec od tej pracy i zająć się sobą bez niepokoju o pracę. Pani Barbaro, pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Ja też pięknie dziękuję.
1: Barbara Lewark, psychoterapeutka, była z nami w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Już 16.30, jesteście z nami, informujecie o tym, co się dzieje, zdaje się, na S6 coś, tak? Halo, halo?
1: Droga ekspresowa S6, 54 kilometr, zablokowany lewy pas, zdarzenie drogowe w kierunku Słupska, dopiero dojeżdżają służby.
0: Dziękujemy pięknie za informację, kolejne od nas już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No nic więcej na ten temat powiedzieć na razie nie możemy, bo nie mamy oficjalnej informacji od służb i patrząc na mapy, też żadnych utrudnień w tym miejscu, kolor zielony, także będziemy wdzięczni za więcej informacji od naszych słuchaczy, ale na trasie S6 są za to problemy w dwóch innych miejscach. Jedno z nich to odcinek węzeł Gdańsk, lotnisko węzeł Gdańsk-Owczarnia, 330 km, tam zdarzyły się trzy auta osobowe

0: i wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Na 325 kilometrze z kolei na węźle Gdańsk-Osowa po zderzeniu trzech autosobowych, także na łącznicy wjazdowej na obwodnicę trójmiejską w kierunku Łodzi zablokowany jest jeden pas ruchu. Nowe problemy na krajowej 28 między Sanokiem a Birczą w pobliżu Tyrawy Wołoskiej. Autoosobowe zderzyło się z motocyklem i problemy z płynną jazdą są na 294 kilometrze. Nowe kłopoty też na trasie S8 w Dolnośląskiem, tym razem między węzłem Syców Zachód a węzłem Syców Wschód. Na 77 kilometrze ciężarówka zderzyła się z busem i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez węzeł Syców Wschód. Na trasie S8 problemy nadal też w Łódzkiem między węzłem Łaska a węzłem Zduńska Wola Wschód. Na 192 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery na jezdni w kierunku Wrocławia i zablokowany jest pas zjazdowy. S8 to utrudnienia także w Mazowieckiem między węzłem Zielonka a węzłem Kobyłka. Na 7 kilometrze zderzyło się 6 autosobowych i tam zablokowany jest lewy pas, a także pas zjazdowy na węzeł Kobyłka w kierunku Białegostoku. Na autostradzie R4 w Dolnośląskiem nadal problemem między węzłem Mikołowice a węzłem Wądroże Wielkie. Na 103 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec z kolei na 39 kilometrze poruszamy się także w kierunku Zgorzelca jednym wyłącznie pasem. To po kłosie porannego wypadku, kiedy to ciężarówka uderzyła w bariery. W stronę Wrocławia jedziemy bez przeszkód. Na autostradzie A4 nadal problemy też w Podkarpackiem między węzłem Tarnów Wschód a węzłem Dębica Zachód w pobliżu miejscowości Róża. Na 522 kilometrze jezdnia w kierunku Rzeszowa jest poważnie zwężona, bo z trzech pasów mamy tylko jeden. Dwa pozostałe są zablokowane na czas podnoszenia pojazdu oraz przeładunku towaru na 522 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czy to jest Volvo? Patryk z Żyrardowa się pyta. Nie, Patryku, to nie jest Volvo. Absolutnie to nie jest Volvo. Jarek haha pisze, że to BMW 2002 Ti, albo Fiat Tipo, albo Nissan Tiida. No nie, żaden z tych samochodów. Tipo, Jarek, kolejny strzał. Halo, halo.
3: No cześć, Robercie. Cześć. Czy to nie będzie czasem model auta Tipo? Fiat? Pozdrawiam Puchaty z Kania.
2: Pozdrawiam Puchatego. No nie będzie to Tipo. Nie, naprawdę nie będzie to Tipo. Model auta to T-Roc. Paweł, no znów tego T-Roca niektórzy strzelają. Ja nie mogę uznać tego T-Roca, bo ja mówię, że pozbywamy się tej miłości z nazwy zespołu z 4 Liceum Ogólnokształcącego z Częstochowy, natomiast nic nie dodajemy. O jaki samochód chodzi? Za chwileczkę do tego wracamy.

0: No to wracamy do tego tajemniczego samochodu. Już przestał być tajemniczym. Oczywiście wiele dobrych odpowiedzi, bardzo dużo zresztą dobrych odpowiedzi. Dużo też złych odpowiedzi nadeszło, co zresztą słyszeliście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowstwa. A teraz rozwiązanie. Czyżby chodziło o słynny zespół T-Love i model Ford T? Pozdrawiamy z Pogorzan. No właśnie, czy chodzi o zespół T-Love i model Ford T? Czy chodzi o Forda T? Bo jeżeli zespół to T-Love, to pasuje. Tomasz z Toyoty tak napisał. Pasuje?
1: Chodzi oczywiście o Forda T. Magda z Białegostoku.
0: Magda z Białegostoku też twierdzi, że chodzi o Forda T. Czy chodzi o Forda T? Pyta Daniel z Kia Sportage, czyli oczywiście, że ma rację. Chodzi o Forda T, bo jak z zespołu z Częstochowy, z 4 liceum, czyli z zespołu T-Love, pozbędziemy się miłości, czyli słowa love, zostaje samo T, więc musi chodzić o Forda T, a nie Audi TT na przykład, bo jest jedno T. Więc cóż, ktoś jeszcze wiedział, oczywiście kto. Teraz wymieniam. Krzysiek 888, Karol Ski, Mikołaj Ziweko, Aśka z Czerwonej Mazdy, Patonski 73, Filip, Boguś z Niro, Dorota, Bartek z Tiguana. Kto jeszcze?
2: Dzień dobry. Dzień model dobry. Samochodu to Ford T.
0: Tak jest.
2: Z zespołu T-Love. Usuniemy literkę T. Pozdrawiam.
0: Usuwamy love, a zostaje T. Halo, halo.
3: Może chodzi o Forda, model T.
0: Może tak.
4: Cześć, w sprawie konkursu myślę, że chodzi o Ford Model T.
0: Tak jest.
4: To fajnie. Pozdrawiam serdecznie, Magda.
0: Tak, to fajnie, Magdo. Fajnie nagrałaś. Dziękuję za odpowiedź. Grzesiek z B9 też wiedział. Arturek 79. Ruda z BMW. Świetna odpowiedź. Szczepcio z Toyotki. Sebastian z Taunusa. Z Forda też. Tomasz z Mazdy. Zibi ze Skody. Kadaś. Iwona z Hyundai'a. Grzesiek Mamrok ze Skody. Robert z Land Rovera Discovery. Maria z Kii, Ford Model T, Justynia z Kii też to wiedziała. Kto jeszcze wiedział?
5: Hej, tutaj Mateo, Ilonka, Antoś i Krzyś na pokładzie w stronę Bieszczad. Odpowiadamy, że tutaj pewnie chodzi o zespół T-Love z Częstochowy, a jak usuniemy Love, to zostanie T. A mój starszy syn Krzysiu podpowiada, że to był pierwszy samochód Ford T. Pozdrawionka, heja.
0: Pozdrawionka oczywiście dla Krzysia też. To nie był pierwszy samochód, ale był taki model Ford T. Dlaczego o nim wspominam za chwileczkę o tym? Ada ze Świdnika wiedziała, że chodzi o Forda T, Wojtek z Mercedesa, Ania Starnowa, Darek z Lublińca, Bart z Doblo, Basia z Podlaskich Trans napisała, że chodzi o Forda T, Paweł z Trzebnicy, Sepy, Wawa, Jacek z Lublina, Tomasz z Vivaro, Tomek CRX, Krzysztof, Kamila z Przyjaciółmi z BMW też wiedziała, że chodzi o Forda.

0: Te Mirek, Renata z Kaptura, Sława, Stobo 123, Hubert, Marcin z Prelud. Cześć panie Robercie, kto to pisze? Kadol, chodzi o Forda Model T. Oczywiście, że tak.
1: Myślę, że chodzi tutaj o zabytkowe auto marki Ford. Jest to Ford T. Pozdrawiam, Karol.
0: Karol też wiedział i powiedział. Remig już z Elbląga napisał. Łukasz z Krosna, Fufon, Tomek. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o Forda T. Kto był najszybszy?
2: Cześć, odnośnie zagadki motoryzacyjnej o model samochodu. Aha. Według mnie chodzi o zespół T-Love, a jak wykreślimy Love, to będzie T. Zatem odpowiedź prawdopodobnie będzie to Ford T. Pozdrawiam, Dawid Beczka.
0: Dawid Beczka, świetna dedukcja i dobra odpowiedź. I jeszcze byłeś pierwszy, Dawidzie. Dawid Beczka, a Grzegorz z Renaty był najszybszy spośród tych, którzy napisali, więc Grzegorz z Renaty, Dawid Betrzka, możecie pozdrawiać, oczywiście wykorzystajcie swoją szansę, pozdrówcie najbliższych, my dodamy piosenkę, albo nagrajcie, albo napiszcie te pozdrowienia dla wszystkich, brawa, brawa, brawa. Oczywiście, że chodziło o Forda T. To jedyna prawidłowa odpowiedź. Dlaczego o tym wspomniałem dzisiaj, o tym Fordzie T? Dlaczego był bohaterem zgadywanki? Ano dlatego, że w 1908 roku, właśnie 12 sierpnia w fabryce w Detroit powstał pierwszy egzemplarz Forda Model T. Auto nie było pierwszym samochodem, oczywiście, ale stało się symbolem masowej motoryzacji. W sumie wyprodukowano ponad 15 milionów sztuk. I pierwszy powstał, przypominam, 12 sierpnia 1908 roku.

No to lecimy, a właściwie teraz jedziemy w Eurojazdę rozgrzani tym Fordem modelem T. Mogę powiedzieć, że 300 zł po godzinie 17 do zdobycia, nie tylko 300 zł, ale również gadżety od Komisji Europejskiej. Warto walczyć, mam nadzieję.

0: to, a co zrobić, żeby wygrać? Otóż trzeba policzyć trasę. Jedziemy, jeżeli chodzi o Eurojazdę.
1: Konkurs.
0: Pamiętacie, że już z Amsterdamu do Brukseli dojechaliśmy dziś w Eurojeździe, a ponieważ podróżujemy po krajach Beneluxu, no to trzeba zahaczyć o Luksemburg. I właśnie tam dojeżdżamy.

I dopiszcie koniecznie swój numer telefonu i swoje imię albo pseudonim artystyczny, jak wolicie, jak takiego używacie w kontaktach z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, a my po godzinie 17 do kogoś odzwaniamy i ten ktoś wygrywa 300 zł po odpowiedzi na jedno proste pytanie dotyczące infrastruktury europejskiej. Więc co, jedziemy jeszcze raz, przypominam, Amsterdam, Bruksela, Luksemburg, ile to kilometrów, policzcie i wysyłajcie zgłoszenia. Numer telefonu koniecznie i koniecznie imię albo pseudonim artystyczny. Jedziemy teraz w stronę 17, jak to zwykle bywa o tej porze. Za 13 minut będzie godzina 17. Robin Schulz, już go słychać, a za niecałe już 3 minuty kolejne wiadomości drogowe. Jeszcze raz przypominam, Eurojazda po godzinie 17, ktoś zgarnie 300 zł. Liczba kilometrów, numer telefonu i imię.

0: Oczywiście macie rację, zapomniałem o marginesie błędu w naszej trasie, jeżeli chodzi o eurojazdę, no to niech Kamil w takim razie wymieni jakąś liczbę.
1: 20.
0: 20. No dobrze. A ja dołożę do tego 12 i 8, bo mamy dzisiaj 12 dzień sierpnia, czyli razem 20, czyli 20 plus 20 razem 40. Można się pomylić o 40 km, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą eurojazdę z Amsterdamu przez Brukselę do Luksemburga. A teraz wyjeżdżamy na polskie drogi i informujemy, co się na nich dzieje. A się dzieje dużo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Mikołajowice a węzłem Wądroże Wielkie.

0: Na 103 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Na autostradzie A4 problemy też między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec. Na 39 kilometrze rano ciężarówka uderzyła w bariery. Droga była najpierw zablokowana w obu kierunkach, potem puszczono ruch w całości w kierunku Wrocławia, natomiast w kierunku Zgorzelca wciąż poruszamy się tylko jednym pasem ruchu. Autostrada A4 to problemy też w Podkarpackiem między węzłem Tarnów Centrum a węzłem Dębica Zachód. W pobliżu miejscowości Róża wciąż w kierunku Rzeszowa podróżujemy mocno zwężoną jezdnią. Prawy i lewy pas są zablokowane, natomiast ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Derfają utrudnienia na trasie S6 między węzłem Leśnica a węzłem Skórowo na wysokości Pogorzelic. Na 51 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Słupska. Na trasie S6 problemy też cały czas na węźle Gdańsk-Osowa. Na 325 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe i na łącznicy wjazdowej na obwodnicę trójmiejską w kierunku Łodzi. Jeden pas jest zablokowany. No, odwołano natomiast utrudnienia na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. Na 330 kilometrze w kierunku Gdyni znów jedziemy całą szerokością jezdni. Nowe problemy na trasie S8 w województwie dolnośląskim, o czym informuje nas nasz słuchacz.
1: Dzień dobry. Wypadek S8 w kierunku Wrocławia na wysokości Syców Północ. Bus uderzył w tył ciężarówki, zablokowane w kierunku na Wrocław. Nieprzejezdne służby docierają na miejsce. Pozdrawiam szerokości.
0: A konkretnie na 77 kilometrze. Tam ciężarówka rzeczywiście zderzyła się z busem. Droga w kierunku Wrocławia, przypomnijmy, jest zablokowana. Wytyczono objazd przez węzeł Syców Wschód. Na S8 trwają problemy też między węzłem Łaska, węzłem Zduńska Wola Wschód. Na 192 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery na jezdni w kierunku Wrocławia i ta jest zwężona. Na trasie S8 problemy też wciąż na Mazowszu, pomiędzy węzłem Zielonka a węzłem Kobyłka. Na 7 kilometrze zderzyło się 6 aut osobowych i tam zwężona jest jezdnia. Zablokowany jest lewy pas, a także pas zjazdowy w kierunku Białegostoku na węzeł Kobyłka. I jeszcze województwo podkarpackie. Tu problemy są na krajowej 28 między Sanokiem a Birczą. W pobliżu Tyrawy Wołoskiej auto osobowe zderzyło się z motocyklem i problemy trwają na 294 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I koncert życzeń. Grzegorz pozdrawia żonkę Katarzynę, która ciężko pracuje w domu, całe PRK i wszystkich słuchaczy. Dawid Beczka, podobne pozdrowienia, bo chciałby pozdrowić wszystkich słuchaczy oraz całe Radio PRK. No to pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i jeszcze dla żonki Katarzyny, żonki Grzegorza. Teraz będzie piosenka.

0: Wiadomości dla kierowców. Pisze Rafał z Bielska-Białej. Ponad 2,5 km korka na A4, od bramek do bramek Mysłowice-Brzęczkowice na autostradzie A4 kierunek Katowice. Dzięki Rafale za informację. Dwukilometrowy korek. O innych korkach poinformujemy już za 10 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz prognoza pogody, 17 stopni w Suwałkach i tam w tym momencie jest najchłodniej, najcieplej 24,5 w Legnicy, czyli trochę cieplej niż przewidywali synoptycy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc, no to w nocy bezchmurnie, choć miejscami zachmurzenie małe, na północy okresami umiarkowane. Nie będzie padało, ale będą mgły na północy i na zachodzie kraju. Okresami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 500 metrów przewidują na dzisiejszą noc synoptycy. Jeżeli chodzi o temperaturę, to na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni, jedynie nad samym morzem do 13, więc chłodniejsza noc niż te, które mieliśmy w ostatnim czasie. Wiatr pozostanie słaby, na ogół wiał będzie z północy i ze wschodu. Ale cieszę, że wieczór i noc bezchmurna, bo przypominam, dziś pod wieczór, jak słońce będzie zachodziło, to zobaczymy tylko kawałek słońca, bo mamy zaćmienie słońca. Dzisiaj w Polsce też będzie widoczne, a potem na niebie rozbłysną gwiazdy, spadające gwiazdy Perseidy będą spadały, więc jeżeli możecie, zatrzymajcie samochody wówczas i popatrzcie się w niebo. Będzie romantycznie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jedziemy na wysokich obrotach. Jest Bombastic i Fantastic. Zapraszam, Robert Kilan.

0: ale w koło jest wesoło. Perfekcyjnie przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, ale na drogach pewnie tak nie wesoło. O czym poinformuje Emilia Kleszczewska prosto z wyprawy rowerowej w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, Emilio.
1: Dzień dobry, ledwie tu wjechałam
0: tym rowerem. Dobrze, że masz nóżkę i możesz go oprzeć.
1: Oj tak, na szczęście mam nóżkę. A to jak się nie ma, niektórzy nie mają nóżki, no to co, wtedy trzeba położyć gdzieś rower.
0: Dokładnie, i wtedy się niszczy rower, albo oprzeć o ścianę na przykład, prawda? Ale jak no nie ma ściany, albo drzewa.
1: Wycieczka była długa, więc można naprawdę było zdewastować ten rower. Na szczęście udało się go zatrzymać w 100% w idealnym stanie, więc nóżkę ma.
0: No to teraz już nie o rowerach, ale o samochodach na polskich drogach, a tych mnóstwo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, więc rzeczywiście tutaj mamy naprawdę bardzo dużo tych informacji. Na początek S6 Gdańsk, 330 km. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowany był jeden pas w kierunku Gdyni od 15.38, ale akurat tutaj mamy informację, że te prace się już zakończyły, chociaż no, na mapach korek na S6 jeszcze naprawdę jest dość gęsty, także w najbliższym czasie lepiej przejechać to objazdem. Natomiast S6 także w województwie pomorskim w Pogorzelicach między Leśnicami i węzłem Skórowo na 55 kilometrze. Tam jest kolejne zdarzenie drogowe i cały czas trwa praca służb. To pojazd osobowy, który uderzył w bariery. No i zablokowany mamy pas w kierunku Słupska od 16.30. S8, województwo dolnośląskie, tam zderzył się samochód

0: ciężarowy z busem. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. No i niestety jest to wypadek, ponieważ jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jedna osoba została ranna. No i też wprowadzony jest objazd przez węzeł Syców Wschód. Te utrudnienia mają potrwać jeszcze do godziny 18. Autostrada A4, węzeł Mikołajewice do węzła Wądroże Wielkie w pobliżu samego węzła na 103 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy na prawym pasie w kierunku Zgorzelca. Dlatego od godziny 16 jedziecie tam tylko jednym pasem. Te utrudnienia już powinny się zakończyć. No ale jak widać też na mapach, autostradowa czwórka dalej się korkuje. No a z dróg krajowych, Krajowa Dziewiątka to województwo świętokrzyskie, odcinek Opatów Rzeszów w Wólce Gieraszowskiej na 112 kilometrze. Także zepsuty pojazd ciężarowy, który stoi właśnie na pasie, ale jeżeli chodzi o przejazd, to można przejechać zarówno do Opatowa i do Rzeszowa. Policja jest na miejscu i cały czas kieruje Was jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
3: Jeszcze jedna informacja drogowa od Was. Halo, dzień dobry.
4: 94, 556 słupek, miejscowość Lubzina. Wahadło, wypadek. Droga między Dębicą a Robczycami.
3: Dziękujemy pięknie za informację precyzyjną. Jak słyszeliście, na 94 utrudnienia. Jeżeli widzicie na swojej drodze jakieś utrudnienia, nie dajcie się prosić, wysyłajcie wiadomości albo drogą, tak jak nasz słuchacz, nagrywając, albo napiszcie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. I już jedziemy. A za parę minut wyjeżdżamy na Eurojazdę i ktoś zdobywa 300 zł.

0: 300 zł do zdobycia i gadżety od Komisji Europejskiej w konkursie Eurojazda na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No właśnie, ciekawe, czy nasz przyszły zwycięzca śpiewał sobie tak: pragnę cię, do tych 300 zł oczywiście. O tym za chwilę.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: A dziś jechaliśmy z Amsterdamu przez Brukselę do Luksemburga, po krajach Beneluxu się poruszaliśmy. Michał, pierwszy byłeś, Michale, z trafną odpowiedzią. Ile kilometrów policzyłeś? Przejechaliśmy? Dzień dobry.
2: Chyba dzień dobry, 430, tak? Jakoś tak.
0: Tak, jakoś tak. Oczywiście można było pomylić się o 40 kilometrów, ale ty prawie się nie pomyliłeś. 430, 428, tak to wychodzi. Brawo, brawo, brawo. Śpiewałeś Pragnę Cię do tych 300 zł, czy nie?
2: Akurat lubię Republikę, więc
0: śpiewałeś.
2: Tak.
0: Dobrze i bardzo dobrze. Słuchaj, od 300 dzieli cię jedno pytanie. Musisz je wybrać. Sam sobie wybierz. Są łatwiejsze, trudniejsze, podchwytliwe, mniej podchwytliwe, banalne.
2: To łatwe po prostu.
0: Ja nie wiem, które jest łatwe dla ciebie. Od 1 do 56 możesz wybrać ten sobie numer, jaki chcesz. Zamykam oczy i czekam na twój wybór.
2: 23.
0: Dlaczego 23? Tyle masz lat?
2: Kiedyś miałem.
0: Kiedyś miałeś, okej. Okay. Ja też kiedyś miałem 23. No dobrze. 23 pytanie. Zaczekaj, odnajdę je. Mam.

0: E-Call. To system instalowany...
1: Jak?
0: E-Call, tak się nazywa. E-Call. Tak się nazywa system instalowany w europejskich samochodach, który odpowiada za, moje podpowiedzi to, za rezerwowanie hotelu podczas podróży, ten E-Call odpowiada, czy może za wezwanie pomocy drogowej w celu naprawy auta, a może E-Call odpowiada za automatyczne wezwanie służb ratunkowych do poważnego wypadku. Taki przycisk. Masz nowy samochód, czy starszy nieco?
1: Starszy
0: nieco. No możesz nie mieć tego przycisku, no właśnie. Ale zastanów się, na logikę. Ten E-Call, system instalowany w samochodach, zarezerwuje ci hotel podczas podróży, czy wezwie pomoc drogową, czy automatycznie wezwie służby ratunkowe do poważnego wypadku?
1: A to drugie, co to było to drugie?
0: Drugie to było, że wezwie ci pomoc drogową. Mruczymy, okej, dobra. A po mruczeniu odpowiedź. No, Michał, bądź mężczyzną, odpowiadaj na pytanie.
1: No, czy ten trzeci?
0: Ten trzeci. Ten trzeci, czyli co?
1: Już... No nie pamiętam tej odpowiedzi konkretnie, ale że tam wezwie.
0: No wezwie.
1: Wezwie pomoc.
0: No to pomoc to drugi.
1: A to trzeci co to było?
0: Automatycznie wezwie służby ratunkowe do wypadku. No,
1: automatycznie wezwie służby ratunkowe do wypadku.
0: No i bardzo dobrze, i brawa w takim razie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Stękałeś, ale się udało w takim razie. Może stękanie pomaga w takim razie w skupieniu niektórych.
1: Jak najbardziej.
0: W takim razie
1: mi pomogło.
0: No jak najbardziej. 300 zł dla ciebie oczywiście. Jutro kolejne 300 ktoś zdobędzie z anteny PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach oczywiście. Natomiast ty się nie rozłączaj, Michale, dobrze, bo trzeba jeszcze podać nam, gdzie mamy te 300 wysłać ci, dobrze?
1: Dobra.
0: To super, trzymaj się.
1: Dzięki.
0: Na razie.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: A jutro, jak powiedziałem, kolejne 300 zł będzie do zdobycia i ktoś je zdobędzie w wysokich obrotach.

0: Na teraz Emilia wróciła z najnowszymi informacjami drogowymi. 17.30. Posłuchajmy, co się dzieje na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dosłownie 20 minut temu informowaliście nas, że coś się dzieje na drodze krajowej numer 94. Teraz mamy już oficjalne informacje od służb. Dębica-Rzeszów. W pobliżu miejscowości Lubzina, to oczywiście Podkarpacie, 556 km, samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i wprowadzony jest ruch naprzemiennie jednym pasem. Od 17 do 19 te utrudnienia na drodze krajowej numer 94 będą. Na razie jeszcze nie jest to aż tak duży koszt. Jednak on się może zwiększyć w najbliższym czasie, także warto tą drogę krajową numer 94 omijać. A też piszecie w naszej aplikacji, że S8 pod Sycowem jest przejezdna. Przypomnijmy to dokładniej węzeł Syców Zachód, 77 km w województwie dolnośląskim, gdzie zderzył się samochód ciężarowy z busem i droga w kierunku Wrocławia była zablokowana. No i powtórzymy, że według naszego słuchacza ta S8 pod Sycowem jest już przejezdna. Jeżeli chodzi o kolejną wiadomość od Was, to wiemy, że mamy korek od bramek na odcinku Mysłowice-Brzęczkowice na autostradzie A4 w kierunku Katowic. No i to nie wszystkie informacje z A4. Jest jeszcze jedna, ale akurat dobra. Węzeł Mikołajewice do węzła Wądroże Wielkie na 103 km pod

0: tym, jak była awaria samochodu ciężarowego i on blokował pas w kierunku Zgorzelca, już do Zgorzelca można przejechać. Tam służby zakończyły pracę. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca, gdzie jeszcze drogowcy będą przez najbliższy czas, no to na pewno S6 od węzła Leśnice do węzła Skórowo, to województwo pomorskie, i 54 kilometr, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Słupska od godziny 16.20 i te utrudnienia także jeszcze przynajmniej do 19.00 będą. A my czekamy na wasze wiadomości. 22 513 11 11 to tak jak zawsze nasz numer telefonu, ale dostępna jest też aplikacja mobilna Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

Nie szalejemy, jedziemy spokojnie do miejsca przeznaczenia, oczywiście za 22 minuty będzie godzina 18, o godzinie 18 kończymy wysokie obroty, potem jedziemy już na luzie, ale tak naprawdę cały czas, co 20 minut wracamy na drogi, informujemy Was o tym, co się dzieje, prosimy jednocześnie, żebyście nie zapominali o aplikacji albo o numerze telefonu 22 513 11 11, jeżeli ktoś woli taki analogowy system kontaktu z nami. Jeżeli natraficie na jakieś utrudnienia na swojej drodze, nie dajcie się prosić, informujcie, my natychmiast, jak tylko dostajemy taką informację, podajemy ją na antenie od Was, te informacje, i w ten sposób wierzymy, że nam się milej i sprawniej podróżuje po polskich drogach. Jedziemy dalej na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: O, proszę bardzo, w aplikacji widzę kolejne propozycje zagadek motoryzacyjnych. Załoga dziś się pojawiam. Dzięki Tobo, 1, 2, 3. Jutro wrócimy do zagadek motoryzacyjnych. OMG to tak naprawdę pytałem, nie wiem, czy wczoraj, czy przedwczoraj, więc nie mogę pytać o tę samą markę samochodu w jednym tygodniu. Za 11 minut będzie godzina 18. Emilia już jest już w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Jutro wracamy na wysokie obroty, a od godziny 18 jedziemy na luzie. Chociaż luzu nie widać na polskich drogach jeszcze pewnie, nie?
1: No nie, masz rację, stuprocentowo.
0: To wyjeżdżamy, tak?
1: Wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To może jak się zacznie program na luzie, to się rozluźni, ale na razie rzeczywiście jeszcze no, mamy zakorkowane te trasy, głównie do jazdówki do Warszawy, czyli S17, później trasa na wysokości miejscowości Białobrzegi, to S7 w drodze do Warszawy, ale też jeżeli jedziecie do Kielc. No jeżeli chodzi o największe korki, to nieprzejezdne są dwie kluczowe trasy, które prowadzą do centrum Katowic, to dokładniej węzeł łączący trasę średnicową z Aleją Murckowską. No i w najbliższym czasie nie będzie możliwości przejazdu w kierunku Dąbrowy Górniczej do Tychów, czy tak jak już wcześniej wspomniałam, w kierunku Katowic. No i podobna sytuacja, czyli bardzo gęsty korek, tak jak już mówiłam, na S7 za Białobrzegami, ale jeżeli chodzi o dobre informacje, to na pewno możemy je podać z drogi krajowej numer 94. Tam bardzo szybko udało się usunąć utrudnienia. Dębica, Rzeszów, województwo podkarpackie w miejscowości Lubzina, tam na 556 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym, no i kierowani byliście jednym pasem naprzemiennie, ale szybko się udało to utrudnienie usunąć i już droga krajowa numer 94 jest przejezdna w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o dobre wiadomości, to też są takie z S8 Łask z Duńska Wola Wschód na 192 kilometrze. Można już jechać w kierunku Wrocławia, a przypomnijmy, tam po 15 samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. A jeżeli chodzi o, jeszcze o jeden odcinek i o informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, no to na pewno do wymienienia jest S6 Leśnice do węzła Skórowo w Pogorzelicach. To 51 kilometr, gdzie samochód osobowy także uderzył w bariery. No i tam akurat zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Słupska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 6 minut będzie godzina 18 w studiu PRK Polskiego Rady Kierowców Zbyszek Zegler, zaczytany.
1: Tak.
0: Ale nie w prasie, bo Zbyszek jest nowoczesnym człowiekiem i już nie czytam prasy drukowanej, tylko w telefonie komórkowym.
1: To powiem ci, że zaskakują mnie tygodniki, ponieważ dostaję... Tak, też, poniekąd. No, nie będę podawał konkretnych tytułów, ale dostaję tak strasznie dużo informacji, że naprawdę doby brakuje, żeby wszystko przeczytać od momentu, kiedy mam zasubskrybowane. Jak miałem papierowe, to sobie sam decydowałem, kiedy sobie przeczytam i sobie leżało i przez tydzień się wszystko wyczytało, co się
0: jednak
1: chciało. Takie mniej ekspansywne, bym powiedział. I tu dochodzimy do gościni naszej dzisiejszej, ponieważ po godzinie 19 będzie Natalia Marczuk, która jak na dzisiejsze standardy wydaje mi się, że robi coś absolutnie na przekór. Bardzo wyciszoną, bajkową wręcz muzykę proponuje. We wrześniu będzie jej debiutancka płyta dostępna. No a dzisiaj posłuchamy tego, co już nagrała. Porozmawiamy o koncertach. Bardzo dużo koncertuje. No i jeździ w ostatnim teledysku nawet z głową za oknem, więc porozmawiamy o tym, w jakim to samochodzie i czy, aby na pewno to dobry pomysł na spędzanie.
0: Tak się zastanawiam, że skoro bajkową płytę nagrała, to czy będzie ci opowiadała bajki, czy prawda?
1: No zobaczymy. Postaram się dotrzeć jak zwykle do sedna.
0: Zbyszek Zegler od godziny 18 na luzie jedzie z wami.
1: Dziękujemy Robertowi Kilenowi.

0: No dzisiaj wieczorem chłopcy by się nie nudzili, bo bardzo dużo atrakcji, nawet bez wychodzenia z domu. Jeżeli się ma okna na zachodnią stronę, to będzie można dzisiaj zaobserwować zaćmienie słońca, nie całe, ale w sporej części, więc to będzie bardzo fajny spektakl. Później Noc Perseidów, więc też się będzie działo, a wcześniej w Perka, w Polskim Radiu Kierowców, którego w tej chwili słuchacie, Natalia Marczuk, o której już rozmawialiśmy przed chwileczką z Robertem Kilenem. W takich to okolicznościach meteorologicznych, że najcieplejszym miastem w Polsce jest Legnica, 24,5 stopnia tam w tej chwili na termometrach, a najchłodniejszym Elbląg, najchłodniejszymi, i Koszalin, bo ex aequo te dwa miejsca dzierżą ten tytuł. 18,3 stopnia w najchłodniejszych miastach w Polsce, punktualnie o 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas na pogodę, prognozę pogody na najbliższe godziny. W nocy będzie bezchmurnie, miejscami zachmurzenie tylko małe, a na północy okresami umiarkowane. Na północy i zachodzie kraju okresami silne zamglenia i mgła ograniczająca widzialność do około 500 metrów. Minimalnie w nocy na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni pokażą termometry. W rejonach podgórskich i na Kielecczyźnie miejscami tylko około 6, a nad samym morzem do 13. Wiatr słaby z północy i ze wschodu, miejscami zmienny. Wysoko w Bieszczadach porywy do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchajcie PRK, Polskiego Radia Kierowców, jak było słychać w dżingielku przed chwileczką. Rozpoczęła się właśnie audycja Na Luzie, w której będziemy współpracować pół na pół, chłopaki z dziewczynami. Michał Daniluk jest realizatorem na stanowisku kierowniczym. Dzisiaj Paulina Olak, wydawczyni. I jeszcze mamy Emilkę Kleszczewską, która już za 8 minut będzie podawała pierwsze w dzisiejszym Na Luzie wiadomości z dróg. A ja nazywam się Zbigniew Zegler i zapraszam bardzo serdecznie do spędzenia najbliższych kilku godzin z nami, bo do 22, jeżeli się zdecydujecie zostać z Radiem Kierowców, pojedziemy razem.

0: W dawnych czasach, jak wszyscy robili to, co umieli, na przykład śpiewali, takie piosenki powstawały. Całuj mnie, zostawiamy politykę, 10 minut po godzinie 18 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Przechodzimy do naprawdę ważnych kwestii, tego, co się dzieje na drodze. Już mówiłem, że będzie raportowała Emilia Kleszczewska i teraz dotrzymuję słowa. Proszę.
1: Dziękuję, biorę to na siebie. Okay.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Biorę na siebie tą odpowiedzialność, żeby wam mówić, co na tych drogach się dzieje, a jeżeli chodzi o informacje od służb, to żadne do nas nie dotarły akurat od ostatnich 20 minut, natomiast no, na mapach jeszcze cały czas sporo się dzieje i tak przykładowo jest na trasie S8 i to akurat w drodze do Wrocławia, gdzie cały czas jest blokada trasy, już mówię mniej więcej ile ta trasa na jakim odcinku jest zablokowana, jest to ponad 6 km, prawie 7 i akurat jeżeli chodzi o utrudnienia, to one zaczynają się na wysokości miejscowości Brzezie. I to rzeczywiście są utrudnienia, które już mamy od ponad 2 godzin, także warto ominąć tą trasę. Można to zrobić drogami wojewódzkimi, na przykład drogą krajową numer 39 albo drogą krajową numer 11 i zjechać sobie rzeczywiście na ten objazd na Węźle Kępno. To nie wszystko. Jeżeli chodzi o największe utrudnienia, to cały czas chyba najpoważniejsza sytuacja jest w okolicy miejscowości Białobrzegi, to trasa S7, głównie jeżeli jedziecie do Warszawy albo w kierunku Radomia. Jeżeli chodzi o te utrudnienia, to tutaj też w obu kierunkach korek ma ponad 9 km, także warto zjechać na przykład na drogę krajową numer 50, a jeżeli chodzi o Garwolin, to kolejna trasa ekspresowa S17 w drodze z Warszawy do Lublina i akurat tam nie widzimy, żeby doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego, to raczej są cały czas prowadzone prace drogowe, jednak korek też raczej uniemożliwia ten przejazd i warto wybrać ponownie drogę krajową numer 50, żeby te utrudnienia objechać. A jeżeli chodzi o wiadomości od służb, to droga krajowa numer 94 można jechać na odcinku Dębica-Rzeszów. W miejscowości Lubzina na 556 km samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Wprowadzony był ruch naprzemienny od godziny 17.

0: Problemy szybko udało się rozwiązać, ponieważ krajówka jest już w pełni przejezdna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za kilka minut wybierzemy się na Śląsk. Sprawdzimy pewną informację, która mnie szczerze zaskoczyła dzisiaj.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Ewelina Flinta, bliżej, 20 minut po godzinie 18 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie. No złe wiadomości potwierdzające, że rzeczywiście nie jest dobrze, jeżeli chodzi o jazdę po spożyciu w naszym kraju. Ponad 2,7 promila alkoholu miał w organizmie kierowca autobusu, relacji Katowice-Zabrze, wiozący pasażerów w niedzielę, przedwczoraj 9 sierpnia wieczorem mężczyznę zatrzymali policjanci. Okazało się, że 63-letni obywatel Azerbejdżanu od początku swojej zmiany pił piwo i to nie bezalkoholowe. Sąd skazał go m.in. na pół roku pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się też organizator transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli ZTM. Mówi rzecznik instytucji Michał Wawrzaszek.
1: Właściwe organy, czyli m.in. policja, podjęły już w tej sprawie działania oraz wyciągnęły konsekwencje. My wszczęliśmy własne postępowanie wyjaśniające, oczywiście względem operatora, który jest pracodawcą tego kierowcy. Poprosiliśmy o zabezpieczenie monitoringu oraz zażądaliśmy wyjaśnień i niezwłocznego przedstawienia szczegółów.
0: No i policjanci sprawdzają teraz, czy 63-latek dopełnił też niezbędnych formalności po przyjeździe do Polski. Nie mam słów na skomentowanie tego, bo chyba nie ma co komentować. No po prostu, gdyby głupota ludzka miała skrzydła, to pan by już był w stratosferze.

0: 29 minut temu minęła godzina 18. Witając się, opowiadając o tym, jak to będzie fantastycznie dzisiaj z Natalią Marczuk. Po godzinie 19 będziemy gościć debiutantkę, ale już bardzo doświadczoną, bardzo dużo koncertów wyśpiewała, zagrała. To nie powiedziałem o jednej rzeczy, która jest niezwykle istotna, szczególnie w kontekście właśnie przybyłej Emilki, która informuje was o tym, co dzieje się na drogach, ale wy możecie mieć w tym swój udział. Wiecie o tym doskonale, jeżeli jesteście stałymi słuchaczkami i słuchaczami Polskiego Radia Kierowców, gdyż posiadamy aplikację Polskie Radio Kierowców.
1: No, posiadamy,
0: która,
1: posiadamy.
0: Czy dzisiaj sobie już robiłaś trząsu-trząs?
1: Wiesz co, nie robiłam sobie trząsu-trząs, ale zaraz zrobię, bo szczerze odkryłam to całkiem niedawno, więc jestem teraz podekscytowana tym i robię to cały czas. Ale jak zwykle telefon teraz odmawia posłuszeństwa.
0: Ja tylko dokończę, że możecie...
1: Masz czas.
0: Pisać, fantastycznie, możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe, jeżeli w swojej drodze widzicie coś, czym chcielibyście się podzielić z innymi kierowcami, więc zachęcamy, a skoro minęła godzina 18.30, to ja nie będę teraz potrząsał aplikacją, tylko posłucham, co Emilia wie na temat tego, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, moje hasło w PRK powiedziało masz czas, więc wy macie cały czas czas, żeby wysyłać do nas te wiadomości. Czekamy na nie cały czas. Ale w końcu przechodzimy do dróg, bo tutaj rzeczywiście jest sporo informacji. Z utrudnieniami muszą na pewno liczyć się kierowcy na drodze ekspresowej S52 na południu województwa śląskiego. Na wysokości miejscowości Ogrodzona w powiecie cieszyńskim ciężarówka wjechała w barierki odgradzające pasy. No i tak jak informuje tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pojazd jest przewrócony i on rzeczywiście na tej trasie cały czas leży, blokuje przejazd. To oczywiście nie wszystko. S52 to tylko jedno ze zdarzeń drogowych, ale wyświetla nam się też informacja o S2 od węzła Puławska do węzła Wilanów, czyli stricte Warszawa, gdzie zderzyły się dwa samochody. Zablokowany jest pas od godziny 18 do godziny 21, także tam też warto węzły Puławska i Wilanów omijać w najbliższym czasie. A jeżeli chodzi o S8, węzeł Syców Zachód do węzła Syców Wschód, te utrudnienia jeszcze cały czas są w naszych komunikatach, chociaż jeden z naszych słuchaczy mówił, że już na Dolnym Śląsku można przejechać. Także jeszcze przypomnijmy, co tam się stało wcześniej. Po godzinie 16 samochód ciężarowy zderzył się z busem i zablokowany był prawy pas, także przejeżdżać można było tylko lewym. A jeżeli chodzi o drogę krajową numer 28 Sanok-Bircza, to Podkarpacie, gdzie również mieliśmy kolizję dwóch samochodów osobowych. Zablokowana była ta droga od godziny 16 i jeszcze tam trwają prace, chociaż do 18 miały już być rozwiązane te utrudnienia na drodze krajowej numer 28. Jak patrzę na mapy, jeszcze lekko zwalniacie, także w najbliższym czasie krajówka raczej będzie wolna. A jeżeli chodzi o trasy podwarszawskie, to na pewno utrudniony dojazd jest przez S8 i akurat największe korki są na wysokości miejscowości

0: Karpin, a także wcześniej, jeżeli jesteście na wysokości miejscowości Ostrów Mazowiecka, tam korek ma ponad 3 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W wakacyjny klimat nas będą teraz wprowadzali chłopcy z zespołu Offenbach.

0: Za 21 minut będzie godzina 19, a już od 19 trzeba być w gotowości, żeby zobaczyć dzisiejsze zaćmienie słońca, za które będzie odpowiedzialny księżyc. Na Islandii i w Hiszpanii widzę, że już jest powoli coś tam widać. No i u nas też będzie, nie będzie pełnego zaćmienia, ale będzie trzeba to, co będzie widać, zobaczyć. W pełnej gotowości, tak jak powiedziałem, trzeba być już o 19, mówi astronom Jerzy Rafalski. Całkowite zaćmienie słońca będą mogli obserwować mieszkańcy zachodnich krańców Europy, jak wspomniałem przed chwilą. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe, najgłębsze, widoczne z naszego kraju od 27 lat.
1: Po prawej stronie tarczy słońca. Powoli księżyc nam zaczyna zasłaniać coraz większą część. I to się dzieje właściwie na naszych oczach, bardzo szybko. Aż w końcu około 20, może parę minut po 20 widzimy tą maksymalną fazę. Widzimy taki wąski sierp słońca. Wyobrażam sobie, że to będzie już tylko czerwony sierp zawieszony nisko nad horyzontem, przykryty tarczą księżyca. No i czekamy aż do zachodu.
0: Obserwacje najlepiej prowadzić w miejscu z odsłoniętym horyzontem. Pod żadnym pozorem nie wolno patrzeć bezpośrednio gołymi oczami na słońce przez lornetkę czy teleskop. To grozi poważnym uszkodzeniem wzroku. Niezbędne są specjalistyczne filtry. Do obserwacji bez sprzętu optycznego najlepiej użyć okularów zaćmieniowych. Nie chodzi o okulary przeciwsłoneczne. Patrzenie na słońce bezpośrednio, bez specjalnej ochrony, może trwale uszkodzić wzrok, ostrzegają specjaliści. Całkowite zaćmienie słońca będzie widoczne wieczorem, tak jak przed chwileczką mówił ekspert, choć w Polsce tylko częściowo, to i tak zapowiada się wyjątkowy widok. Okulista profesor Bartłomiej Kałużny mówi, że należy pamiętać o ochronie oczu.
2: Czasem się jakieś klisze wykorzystuje, czasem płyty CD. To wszystko są metody dosyć ryzykowne. Tak naprawdę to, co powinniśmy zrobić, żeby bezpiecznie to zaćmienie obejrzeć, to no, zakupić takie okulary. One są niedrogie, z tak zwanym filtrem Badera.
0: Podziwianie zaćmienia słońca, trochę późno już na kupienie tych okularów. W każdym razie podziwianie zaćmienia słońca w Tatrach może skończyć się mandatem, przypomina Tatrzański Park Narodowy. W Zakopanem zjawisko rozpocznie się około 19:20, a maksimum osiągnie tuż przed 20:00. To już po zmroku, kiedy przebywanie na terenie parku jest zabronione, przypomina Tadeusz Rusek z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Nikt nie zmienia zasad zwiedzania Tatrzańskiego Parku Narodowego na taką okoliczność. Te zasady obowiązują. Od zmierzchu do świtu mamy zakaz wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szlaki są zamknięte. Patrząc na przyrodę, te zamknięcia szlaków na noc nie są z przypadku. Niedźwiedzia czy kozice mało interesuje zaćmienie słońca. Interesuje bardziej, żeby mieć spokój, w tej porze nocnej przynajmniej.
0: Albo żeby zjeść coś dobrego, byleby to nie był turysta. Za przebywanie na szlaku po zmroku grozi mandat, przypominamy, nawet do 500 zł.

0: Minęła godzina 18.50. W aplikacji Polskie Rady Kierowców można sobie nią potrząsnąć. Mi wyskoczyło: marka Lamborghini zaczynała od produkcji ciągników rolniczych. Wiedziałem. A nasz stały słuchacz Tomek przysłał swoje wytrząśnięte kawał drogi. I pozdrawia oczywiście ciebie, ziomalko, Emilio, i mnie, i całe nasze najlepsze na świecie Radio PRK. Tomek z Dużego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Tomka i słuchamy. Dziękujemy. Co tam na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niektórzy, którzy stoją w korkach, też czują, że jest kawał drogi jeszcze do domu, czy w ogóle do celu. Tak na pewno jest na kilku odcinkach na drodze krajowej numer 81, na S52 i na S2. Od S2 zaczniemy. Węzeł Puławska do węzła Wilanów. 474 km w Warszawie. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Jeszcze chwilę przed 18 zablokowany jest lewy pas w kierunku Terespola. Te utrudnienia do 20, a jeżeli chodzi o kolejną trasę ekspresową S52 Cieszyn Wschód do węzła Skoczów w miejscowości Dębowiec na 10 kilometrze. Samochód ciężarowy właśnie przewrócił się z kruszywem, jak podaje tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli chodzi o blokadę, to wiemy, że nie ma możliwości przejazdu w kierunku Cieszyna. Ruch w kierunku Bielska Białej odbywa się jednym pasem, a konkretniej prawym. Natomiast jeżeli chodzi o drogę krajową numer 81, to zajęty jest odcinek na 25 kilometrze między miejscowościami Łaziska Górne, Żory, w miejscowości Orzesze na, tak jak już mówiłam, 25 kilometrze zepsuł się samochód. To jedna informacja, ale także była kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Skoczowa. Te utrudnienia od 18 i także do 20 jeszcze będą. To te gorsze informacje, natomiast mamy dwie dobre. S6, zaczniemy sobie od tej. Województwo Pomorskie na 54 kilometrze w Pogorzelicach był samochód osobowy, uderzył w bariery i zablokowany był jeden pas w kierunku Słupska. Teraz już tych utrudnień nie ma. I podobnie jest na innym odcinku, na S8, dokładniej w miejscowości Zielonka, gdzie na 7 kilometrze zdarzyło się aż 6 samochodów osobowych i tam już przed 15 mieliśmy utrudnienia, jeżeli chodzi o przejazd. Zajęty był lewy pas oraz pas zjazdowy na węźle Kobyłka w kierunku Białegostoku. No i po tych wielu, wielu godzinach S8 w końcu została odblokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Blizna, Tatiana Okupnik za nami. Za nami też godzina wspólnego jechania w Na Luzie. Minęła godzina 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak minęła godzina 19, to w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, nawet w Na Luzie, czas na raport pogodowy. W tej chwili najchłodniejsze miasto w Polsce to Elbląg. Ostatnio dosyć często tam jest najzimniej, 17,4 stopnia Celsjusza. Najcieplej w Legnicy, nieduży rozstrzał, 24,5, ale zawsze to powyżej 20 stopni Celsjusza. Jak na 19, całkiem przyzwoita temperatura, a będzie lepiej w weekend. Znów na termometrach pojawią się 30. Zanim weekend, to jeszcze czwartek, piątek, jutro. W dzień będzie na zachodzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Czyli blisko bezchmurnego, ale jednak z chmurkami. Temperatura maksymalna jutro od około 20 stopni nad morzem. Również na Suwalszczyźnie i na Podhalu maksymalnie 20 stopni w okolicach godziny 16. A około 23 będzie jutro w centrum, do nawet 27 już na zachodzie Polski. W maksymalnym, najcieplejszym momencie dnia, czyli tak jak mówiłem, 15-16. Wiatr jutro słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, będzie wiał ze wschodu, a na północy tak będzie kotłowało, będzie zmienny, ale w związku z tym, że umiarkowany, to nie będzie miał wpływu ani na odczuwalną temperaturę, ani nie podają synoptycy, z jaką prędkością będzie wiał.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie Paulina Olak, Emilia Kleszczewska, Michał Daniluk i Zbyszek Zegler. To ja jestem. Dzień dobry. Zachęcam do zostania z nami. Za kilka chwil spotkanie z bohaterką dzisiejszego programu, Natalia Marczuk, wokalistka, gitarzystka, pianistka. Ustalimy, na czym ona tam gra. W każdym razie debiutująca, bardzo interesująca.

Nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No z tym zatrzymaniem czasu to trochę będzie ciężko, ale ponieważ jest dokładnie 10 minut po godzinie 19, to za chwileczkę będzie raport z dróg, bo słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, a w aplikacji Polskie Radio Kierowców, przypominam, można użyć funkcji trząsu trząs, tak fachowo się to nazywa, dzięki której trzy razy można wytrząsnąć ciekawostki albo jakieś zabawne hasła. U mnie dziś m.in. pojawiła się informacja, że kombinezon kierowcy Formuły 1 wytrzymuje ponad 35 sekund w temperaturze 850 stopni Celsjusza. A w tej samej apce przeczytałem tylko wśród waszych wpisów taki. Ja wytrząsnąłem sobie zaczesz grzywę, więc zaczesałem ją i jadę dalej. Pozdrawia Karol z Dafa. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Karolu. No i ja staram się przypomnieć sobie, jak to było mieć grzywę.
1: A miałeś grzywę, przecież ty miałeś. No
0: miałem,
1: tak,
0: miałem
1: gdzieś widziałam zdjęcia. Patrz, a ja mam tylko, masz czas w aplikacji, takie proste. A z tą temperaturą to prawie jak temperatura, no może nie prawie, ale słońce też dzisiaj jest równie gorące jak ta temperatura, prawda?
0: I już się zaczęło zaćmienie na Islandii, już całkiem ładnie widać.
1: A Hiszpania już czeka, bardzo chyba, tak? Za niedługo się zacznie.
0: U nas za godzinę, a my jedziemy z Karolem i wszystkimi wami słuchaczami i słuchaczkami Radia Kierowców, a prowadzi nas Emilia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy na mapy, na S6. Tutaj dobre wiadomości już mamy od dłuższego czasu, ale je powtarzamy. Węzeł Leśnice do węzła Skórową, Pogorzelice 51 km. Można jechać w kierunku Słupska. Tam po godzinie 16 samochód osobowy uderzył w bariery i utrudnienia mieliśmy przez kilka godzin. Na S52 cały czas jeszcze trwają prace służb. Po godzinie 17.30 w miejscowości Dębowiec na 10 km właśnie na Śląsku samochód ciężarowy przewrócił się z kruszywem. Taka jest informacja od drogowców. Jeżeli chodzi o blokadę, to nie można cały czas jechać w kierunku Cieszyna, a ruch w kierunku Bielska-Białej odbywa się wyłącznie jednym pasem, dokładniej prawym. Jeżeli chodzi o S8, przejezdna jest już na wysokości miejscowości Zielonka na 7 km, gdzie wcześniej zderzyło się aż 6 samochodów osobowych. A jeszcze zaglądamy na mapy i w sumie w te miejsca, gdzie wyjeżdżacie na wakacje, bo warto sprawdzić, co się dzieje na przykład na drodze wojewódzkiej numer 216. No tak, chałupy Władysławowo to odcinek, który z pewnością jeszcze przez najbliższy czas, przez dzisiejszy wieczór będzie się korkować. I jeżeli chodzi o kolejną trasę, ale już tą okołogórską, można tak powiedzieć, Nowy Targ Zakopane, ten odcinek, droga krajowa numer 47 w Szaflarach, w Poroninie, no i już w samym Zakopanem mamy naprawdę spory ruch, także na drodze wojewódzkiej numer 958, która prowadzi was do centrum miasta. A jeżeli chodzi o Mazowsze, to bez zmian na drodze krajowej.

0: Na drodze ekspresowej numer 7 to na wysokości miejscowości Promna Kolonia, Białobrzegi, to właśnie też ten odcinek i utrudnienia są w obu kierunkach, czyli do Warszawy i do Radomia. Kolejny odcinek to Garwolin, czyli S17, gdzie trudniejszy jest wyjazd właśnie w kierunku Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwilę u nas spotkanie z Natalią Marczuk. Wcześniej posłuchamy sobie zespołu Stereophonics.

0: No, żeby odejść, to najpierw trzeba przyjść. I tak się szczęśliwie złożyło. Uśmiechnięta Natalia Marczuk. Dzień dobry, gwiazda dzisiejszego Na Luzie. Natalia Marczuk, no niby debiutantka, ale o tobie już jest tak dosyć głośno w branży, po tych showcase'ach, po tych koncertach, które zagrałaś, że tak nie do końca się czuję przekonany, że to jest debiut. Masz takie poczucie, że coś się zaczyna, czy raczej to już jest po prostu kolejny etap, bułka z masłem?
1: Kurczę, jest bardzo ciężkie pytanie. No bo rzeczywiście to jest mój debiut, bo wcześniej wydałam epkę z moimi pierwszymi piosenkami, które kiedykolwiek napisałam, a teraz te piosenki rzeczywiście są tymi takimi prosto z serca, tymi wymuskanymi i tymi, które dążą do tego albumu, więc to jest mój debiut.
0: Kiedy jest planowana premiera?
1: Na koniec września.
0: I tytuł też już jest znany,
1: tak,
0: płyty, prawda?
1: Tak, tytuł jest znany. W sumie jeszcze w moich social mediach o tym głośno nie mówiłam, ale gdzieś tam dziennikarzom już o tym wspominam, więc może to powiem tutaj głośno. Premiera albumu pod tytułem Plamy odbędzie się 30 września. Tak.
0: Będzie sponsor w postaci proszku?
1: Bardzo bym chciała, myślimy o tym.
0: Plamy. Plamy Natalii Marczuk kontra plany Natalii Marczuk. Powiedziałaś, że to jest trudne pytanie, ale ono jest trudne dlatego, że będzie się bardzo dużo działo przy okazji tej premiery. Masz świadomość tego, że to jest coś, co zostanie, będziesz mogła za 30, 40, 50 lat fizycznie wziąć płytę i pokazać swoim dzieciom, wnukom?
1: Mam tą świadomość, ale ja się z tego powodu bardzo cieszę i jak sobie myślę o tym, że to zostanie i będę mogła to pokazywać, załóżmy, moim dzieciom w przyszłości, no to jestem z tego niesamowicie dumna. Ale jest to dla mnie takie trudne pytanie, no bo rzeczywiście już troszeczkę w tej muzyce siedzę i nie wiem, czy w ogóle da się

0: powiedzieć, kiedy zaczyna się ten moment, gdy jest się debiutantem, a kiedy nie, więc u mnie się tak troszeczkę rozmywa, ale no tak pod względem językowym, branżowym, no to chyba jestem debiutantką.
1: Ale wiesz, że są artyści, którzy za każdym razem, kiedy wydają nową płytę, to twierdzą, że debiutują, że to jest nowe otwarcie i tak dalej, więc może to nie jest pierwszy twój debiut, tylko...
0: To prawda, jest to w sumie...
1: Znaczy pierwszy debiut, ale nie ostatni, o może
0: jest to w sumie pocieszające, no bo jest takie, no, taka presja niesamowita, że ten debiut to musi być taki mocny i taki dobry, żeby wejść w ten rynek. A może, no...
1: Za każdym razem może tak.
0: Właśnie, właśnie, dokładnie.
1: Natalio, dzisiaj nie przyjechałyście ze swoją menedżerką samochodem, czy przyjechałyście
0: Przyjechałyśmy Boltem, więc samochodem.
1: Ale nie ty prowadziłaś, ani nie Zuza prowadziła.
0: Tak.
1: Na co dzień czym jeździsz? Znaczy, jeżeli jeździsz samochodem, to jakim?
0: O, Toyota Auris, mojego chłopaka.
1: O, no proszę. Ale nie biała, z...
0: Srebrna.
1: Okej, okay. Dobrze. No to, to blisko, ale to nie był ten Bolt, który...
0: Nie. To nie był ten, to nie był ten samochód. Okay. Ja też rzadko jeszcze samochodem, częściej to chłopak jeździ, ja to...
1: A jak robiłaś prawo jazdy, to też na automacie, czy z manualną?
0: Manualną.
1: No nie, teraz tak, już tak. Są takie możliwości.
0: Więc no tak, niedawno ale jestem raczej tą tradycyjną.
1: A jak długo masz prawo jazdy, jeżeli mogę takie intymne pytanie zadać?
0: Ojejku, 7 lat. No. To już troszeczkę.
1: Okej, okay. Dobra, szybko sobie liczę.
0: W wieku 18 lat zrobiłam prawo jazdy, tak, jak większość, tak mi się wydaje.
1: No właśnie, to nie jest takie oczywiste, nie? Bo ostatnio rozmawiałem z artystą, który w wieku lat 40 podjął decyzję o tym, że będzie też kierowcą. Natalia, mamy przygotowanych kilka twoich piosenek. To jest fajne, że jeszcze przed debiutem mamy kilka piosenek. Chciałem cię też spytać, bo będzie utwór... Siódma Sosna. Michał, możemy zamienić na Siódmą Sosnę, żebyśmy teraz usłyszeli Siódmą Sosnę, ponieważ był u nas tak mniej więcej rok temu Mateusz Gędek, z którym stworzyliście to dzieło i byliśmy pod wrażeniem tego, jak bardzo jest to kulturalny, poukładany taki młody człowiek starej daty.
0: Oj, tak bardzo sobie... dobrze powiedziano. Mhm.
1: Jak doszło do waszego spotkania? W jaki sposób zadzierzgnęliście współpracę?
0: Poznaliśmy się na takim festiwalu Cała Jaskrawość w Toruniu. To jest festiwal piosenki autorskiej i Mateusz wygrał ten festiwal i tam się poznaliśmy.
1: To zamiast rzucać w niego pomidorami, namówiła się na współpracę.
0: Tak, w sumie długo jakoś nie musiałam go namawiać. Był takim moim pierwszym strzałem, bo wiedziałam, że Siódma Sosna to musi być duet damsko-męski i napisałam do niego po jakimś, nie wiem, pół roku, chyba minęło od tego, kiedy się poznaliśmy i przyszedł,
1: myślałem,
0: zgodził
1: się. Myślałem, że pół roku czekałaś na odpowiedź.
0: Nie. Chociaż Mateusz nie odpisuje zbyt szybko.
1: Jak to młody człowiek starej daty, no, nie zagląda do mediów społecznościowych i do maila. Posłuchajmy w takim razie Siódmej Sosny, utworu, który będzie na płycie Plamy.
0: Tak.
1: A skąd ten tytuł? Bo, przepraszam, no... Wiem, że jakaś tam intencja była i na pewno nie dlatego, żeby był sponsor w postaci proszku do prania.
0: Nie, absolutnie. Ojejku, Plamy na pewno łączył się z tym praniem, który jest jakby z częścią mojego wizerunku od początku promocji tych utworów. Zawsze pranie jest ze mną na koncertach, ale każdy z tych utworów to tak naprawdę plama, jakaś oddzielna historia i te plamy mogą być w postaci osób, jakichś sytuacji i niektóre plamy niekoniecznie na przykład są do wyprania. Mm-hmm. Zostają z nami.
1: I
0: niech sobie będą. I to jest super, bo to jest zbieranie jakiegoś nowego doświadczenia, każda relacja, sytuacja nas uczy, więc tak to sobie wytłumaczyłam.
1: To posłuchajmy w takim razie z Plam, które pod koniec września się ukażą już teraz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Siódma Sosna, Natalia Marczuk, którą dzisiaj gościmy na luzie, i Mateusz Gędek.

0: punktualnie 19:30. No nieźle to wyszło, naprawdę. Bardzo, bardzo ładna piosenka. Ja jej dzisiaj słuchałem chyba z 14 razy i cały czas mi się podoba. Siódma Sosna, Natalia Marczuk i Mateusz Gędek. A ty jak masz, Natalio?
1: To znaczy?
0: Ci się jeszcze podoba? Nie znudziła ci się?
1: Nie.
0: W tylu razach?
1: Ja w sumie tak rzadko też w sumie już słucham swoich utworów, ale ten da się lubić.
0: Zdecydowanie. Minęła 19:30, 17:30 też minęła, tylko że 2 godziny temu. W każdym razie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie teraz. Emilia Kleszczewska powie, co na drogach.
2: Zasłuchałeś się po prostu w piosenkę i
0: zasłuchałem,
2: dlatego
0: zapatrzyłem na wszystko, no. Tak.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i w tej przerwie co 20 minut sprawdzamy, jaka jest sytuacja na drogach, a trochę się tych informacji pojawiło, na przykład z S7, chociaż tutaj szybko udało się rozwiązać problemy z przejazdem. Województwo świętokrzyskie, odcinek Jędrzejów-Kielce w Mnichowie na 16 kilometrze samochód uderzył w przyczepę zabezpieczającą roboty drogowe i zablokowany był prawy pas w kierunku Kielce, ale tak jak mówiłam, te utrudnienia były przez niecałą godzinę, teraz przez S7 można już jechać. A kolejna wiadomość to droga krajowa numer 81, Łaziska Górne Żory, miejscowość Orzesze. Już wcześniej mówiliśmy o tym zdarzeniu na 25 kilometrze. Wcześniej była to informacja, że to kolizja dwóch samochodów osobowych. No niestety ta wiadomość się zmieniła. Jest to wypadek. W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Skoczowa. To nie wszystko. Autostrada A2, czyli województwo wielkopolskie, od węzła Nowy Tomyśl do węzła Bóg w Sędzinach na 134 kilometrze jest kolizja samochodu osobowego z drugim samochodem osobowym. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy i taka sytuacja jest od godziny 19. Tak jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mają potrwać jeszcze do 20. A z informacji z dróg krajowych powtarzamy, że zablokowany jest jeden pas do Przemyśla. Mowa o województwie podkarpackim i o odcinku drogi krajowej numer 28 między Sanokiem i miejscowością Bircza. W Tyrawie Wołoskiej na 294 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Od 16 trwają prace służb, także tych ratunkowych, ponieważ jedna osoba została ranna. Czekamy cały czas na wasze wiadomości. 22 513 11 11 to pierwszy sposób, ale też cały czas dostępna jest nasza aplikacja mobilna.
3: PRK, Polskie

0: Radio Kierowców.
1: Za 27 minut będzie godzina 20. Teraz zderzymy klimat letni, wakacyjny, zachodni. Z naszym swojskim, nasza swojska Natalia Marczuk dzisiaj gości w Na Luzie i za chwilę będziemy kontynuować rozmowę, a w zachodnim stylu o wakacjach pośpiewa Jess Glynn.

0: Dokładnie 24 minuty pozostają do godziny 20. Słuchacie Na Luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Bardzo dziękuję, że tak jest, bo tyle stacji radiowych do wyboru, a tu akurat wybraliście Polskie Radio Kierowców. Aczkolwiek z korzyścią dla siebie, ponieważ dzisiaj gościmy Na Luzie audycji, której słuchacie, Natalię Marczuk. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami i to na ponad miesiąc przed premierą swojej pierwszej płyty Plamy. Skoro już powiedziałaś, skąd te plamy, to powiedz teraz, skąd to pranie, bo no, powiedziałeś, że to jest twój znak rozpoznawczy. Na czym to polega, że tak jak nie wiem, Kleo z koleżankami ubijały masło, tak ty robisz pranie na scenie podczas koncertu?
1: Nie, po prostu to jest część scenografii.
0: Okej.
1: To są zazwyczaj moje ubrania, po prostu powieszone na sznurku gdzieś tam z tyłu za chłopakami z zespołu. To pranie w sumie wzięło się w tamtym roku, w momencie, kiedy kończyłam Akademię Muzyczną w Gdańsku i na końcu właśnie studiów jest taki koncert dyplomowy i musiałam też zrobić, w sensie nawet nie musiałam, pomyślałam sobie, że o, fajnie byłoby na tym koncercie zrobić coś więcej, że to nie będzie tylko egzamin, ale taki rzeczywiście koncert z prawdziwego zdarzenia. Będę miała prawdziwy super strój, scenografię. No i tak sobie pomyślałam, że kurczę, czego jeszcze nie było? A co lubię? Co mi się podoba? Jak sobie myślę o właśnie o moim takim podwórku, to od razu sobie przypominam właśnie to pranie wiszące na tych sznurkach za moim blokiem, bo ja mieszkam na wsi, ale mieszkam w bloku, więc to jest taki paradoks.
0: Ale mieszkasz cały czas w Tucznej, to znaczy tam w Międzyleśniu?
1: Tak, w okolicach właśnie Tucznej.
0: Zapach prania.
1: Tak,
0: który
1: to przede wszystkim, jak sobie przypominam, jak jeszcze mieszkałam z rodzicami,

0: no to to pranie się robiło, nie wiem, 3-4 razy dziennie i ta mama mówiła, że no tylko wywieź pranie, pamiętaj o tym praniu, to jak z tym, nie wiem, mięsem, które trzeba z zamrażarki wyjąć. Więc to pranie było po prostu codziennie po kilka razy, no i to pranie wywieszałam.
1: Chociaż masz dużo tego rodzeństwa?
0: Mam tylko jedną siostrę, więc aha, nie, nie
1: ostro
0: dużo.
1: Pracowałyście na te
0: tak,
1: prania.
0: Tak, ale no, ta czynność nie jest moją ulubioną, jeżeli chodzi o sprzątanie domu, ale jakoś sprawiało mi to jakąkolwiek przyjemność. Właśnie chyba ten zapach tego prania i to takie słońce letnie, no bo tak, to pranie się wywiesza zazwyczaj latem, nie? Więc ta trawka, te mlecze gdzieś tam w pobliżu i to pranie takie pachnące jakoś wywołuje to we mnie
1: pozytywne
0: takie piękne
1: uczucie.
0: Właśnie wrażenie, uczucie. I nawet jak wyjeżdżam gdzieś na wakacje do ciepłych krajów, no to na przykład we Włoszech, na uliczkach, nieważne czy jesteś w centrum jakiegoś starego miasta, czy gdzieś tam na jakiejś wsi, to zawsze jest to pranie. I to jest po prostu takie ludzkie i takie, że to pranie zawsze tam jest. Nieważne gdzie mieszkasz, zawsze to jest taka część bliska.
1: Bardzo się cieszę, że tak odpowiedziałaś, bo spodziewałem się, ale to pewnie przy drugiej albo trzeciej płycie, po 59, nie 59 koncertu, to ty już masz za sobą, że po 259 koncercie zacznie się odpowiadanie, wiesz, chodzi o metaforę, pranie, które oczyszcza mój umysł i moje serce.
0: Tak, tak.
1: Ale może tak być pewnie trochę też.
0: Może być, jak najbardziej. No, to tutaj można sobie wiele interpretacji dodać.
1: No dobrze, w każdym razie, jak pójdziecie na koncert Natalii, to zwróćcie uwagę, czy ładnie pachnie pranie. Jesteś bohaterką kilku, bo mówiłaś o koncercie, o festiwalu z częścią konkursową, którą wygrał Mateusz Gędek, ale ty też masz na swoim koncie troszeczkę, pochwal się trochę, co już wygrałaś, bo zdarzały się konkursy, zdaje się, że jakiegoś portalu, jakieś showcase'y, gdzie też już zostałaś doceniona.
0: Moje sukcesy były, oczywiście zaczęły się od tego, jak byłam dzieckiem i wyjeżdżałam na różne festiwale,
1: tak,
0: więc
1: tak,
0: od
1: każdy
0: tego,
1: to zaliczył,
0: każda
1: jasne.
0: Wokalistka od tego zaczyna.
1: No nie, ale nie każdy miał sukcesy.
0: No, może tak być. I takim jednym z większych sukcesów, które gdzieś tam mi dało znać, że robię dobrze to, co robię, to było wygranie konkursu na kontrakt płytowy z jedną z wytwórni.
1: Dużych?
0: O wartości 33 tysięcy. Ja się finalnie na ten kontrakt nie zdecydowałam, ale jednak byłam wybrana spośród tych pięciu artystów chyba, pięciu zespołów. I to mi dało takiego kopa rzeczywiście, że kurczę, jest to dobre to, co robisz. No i potem się pojawił też showcase Next Fest w Poznaniu. To też dla mnie takie wielkie marzenie, zawsze było zagrać na jednym z takich festiwali, a jeszcze marzenie...
1: A gdzie grałaś, bo tam jest bardzo dużo lokalizacji?
0: Lokalizacja to był klub w sercu.
1: O, świetne miejsce.
0: Tak, bardzo, bardzo tam było klimatycznie.
1: Bardzo późno w nocy, bo tam się te koncerty potrafią kończyć nawet i o drugiej, trzeciej, albo
0: nie,
1: i później.
0: Nie. Ja występowałam jakoś tak koło godziny 20, więc wszystko to było tak fajnie rozplanowane. Tak.
1: Ale co? Ci,
0: właśnie
1: tam
0: to marzenie,
1: tam...
0: o którym jakby śniłam, będąc właśnie też już dzieckiem, to było coś, co wydarzy się za tydzień.
1: Gdyż?
0: Jest to mój jeden z takich, tak mi się wydaje, najważniejszych sukcesów koncertowych, czyli razem z moim zespołem zagramy na scenie 357 na Męskim Graniu w Warszawie. 21 sierpnia.
1: No fantastycznie.
0: Tak.
1: Bardzo się cieszę, trzymam kciuki i chyba będę, bo to w piątek, prawda?
0: Tak, w piątek.
1: No to tak, to nie będę miał audycji, to mogę przyjść. I to będzie na Polu Mokotowskim?
0: O nie, nie, to jest chyba na Bemowie, tak mi się wydaje, na lotnisku.
1: To musimy sprawdzić, bo wydawało mi się, że to w tym roku będzie na Polu Mokotowskim.
0: A może tak. Ja
1: Ustalimy i przekażemy słuchaczkom i słuchaczom tak, żeby było na pewno dobrze. Natalia, jeszcze chciałem dopytać, bo jesteś już po szkole, skończyłaś studia. W jakim
0: Akademia
1: instrumencie?
0: Akademia Muzyczna w Gdańsku, wokal jazzowy.
1: A wok-

0: A jazzowy, nie instrument, ale grasz na pianinie, grasz na gitarze.
1: O, no, tak troszeczkę.
0: Aha. A czemu Gdańsk, a nie Lublin? Tam też jest dobra szkoła muzyczna.
1: W Lublinie z kolei skończyłam szkołę muzyczną i też byłam tam na wokalu jazzowym, ale ciągnęło mnie gdzieś jeszcze dalej, gdzieś właśnie bliżej północy i wybrałam Gdańsk. To też było takie moje marzenie.
0: Fajnie spełniać marzenia.
1: Właśnie
0: gratuluję.
1: Tak sobie o tym myślę, że już wymieniam któreś z tych marzeń, o których myślałam i to się spełniło, albo to się spełnia, a na co dzień w sumie dopadają mnie, czy was, słuchaczy, jakieś takie rzeczy, że tak mi się może wydawać, że kurczę, może mi się to aż tak to życie nie układa, no, nie udaje.
0: Ja na przykład dzisiaj tankowałem, musiałem zatankować, no i widziałem, ile to kosztuje. No ale powiedziałem, no dobra, no a z drugiej strony jak się nie rozbije, nie zarysuje samochodu, no to też jest się z czego cieszyć. Także no nie zatankowałem do pełna, jeszcze będę miał za co żyć. Natalia, posłuchamy sobie za chwileczkę utworu Do Ciebie. Czy on jest w jakiś sposób szczególny? No bo mamy wybranych 5 takich przedpremierowych, więc przypuszczam, że każdy z nich jest wyjątkowy.
1: Tak.
0: Dlaczego Do Ciebie jest wyjątkowy?
1: Po pierwsze, Do Ciebie powstało na takim wyjeździe muzycznym. Z moim zespołem byłam po prostu w górach, żeby sobie właśnie popisać jakąś muzykę, wyprodukować. I byliśmy już zmęczeni po kilku godzinach i stwierdziliśmy, dobra, teraz robimy przerwę od muzyki. Idziemy na trawę, patrzymy się w góry. Świeciło słońce, no i jeden właśnie z moich gitarzystów wziął gitarę, no i zaczął coś tam brzdąkać.
0: Skoro miało być bez muzyki.
1: No właśnie. I ja zaczęłam improwizować jakąś melodię, no i tak powstało Do Ciebie. I melodia, która jest w tej piosence i tekst refrenu jest dosłownie z tego, co udało nam się w tamtym momencie zapisać i zaśpiewać i zagrać.
0: W górach.
1: Tak, w górach. To był taki strzał jakiejś niesamowitej weny, inspiracji, więc to jest dla mnie takie wyjątkowe w tym utworze. No i też teledysk, który został nakręcony na podwórku mojej babci na Lubelszczyźnie.
0: A to tam jesteś na traktorze.
1: Tak, tam jestem na traktorze, siedzę z kurką, ganiam krowę i w ogóle zaangażowałam w to całą rodzinę. Myślę, że moja babcia nie była na to przygotowana. Aż tak.
0: No taką sławę. Natalia Marczuk i Do Ciebie teraz Perka w Polskim Radiu Kierowców. Ja się bardzo cieszę, że ty tak otwarcie i z tą radością taką naturalną o tym wszystkim opowiadasz. I będziemy kontynuować w takim razie po godzinie 20, okej?
1: Okay? Super.
0: Natalia zostanie z nami i jej muzyka również posłuchamy po godzinie 20. Do 20 poza Do Ciebie jeszcze będzie trochę tak zwanej cywilnej muzyki, ale do piosenek Natalii i do rozmowy z nią wracamy po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: mieć.
1: Do ciebie Natalia Marczuk dziś gości u nas w Na Luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. No i dzieje się, dzieje. Na Islandii w tej chwili totalne, maksymalne zaćmienie słońca. Zostało dosłownie tak, o włosek.
2: Taki rogaliczek słońca.
1: Rogaliczek, ale taki rogaliczek, taki że na pewno
2: zjedzony.
1: Byś się nie najadła. No właśnie. Natomiast u nas za jakieś pół godziny, 40 minut będzie maksymalnie. Na zachodzie widać tak, no tyle ile może być spektakularne, to jakoś tak bardzo jak na Islandii nie będzie, ale na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim duża część słońca zostanie przesłonięta przez księżyc. Co nie powinno przesłonić nam sytuacji na drogach? Emilia powie.
2: Jestem.
1: W tej chwili sytuacja się kształtuje. Emilia Kleszczewska.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No właśnie, jeżeli jesteście w trasach i planujecie zobaczyć to zaćmienie, to warto zjechać z tras, tak tylko powiem, żeby rzeczywiście na tej trasie gdzieś nie zostać, a pewnie chcecie zobaczyć zaćmienie, chociaż tutaj rzeczywiście jest jeszcze kilka miejsc, gdzie stoicie w korku po prostu i macie nieplanowany postój. Tak na pewno jest, jeżeli wyjechaliście już z Warszawy, jedziecie do Radomia, przed Białobrzegami mamy taką sytuację, czyli to jest trasa S7, ta informacja w sumie jest już z nami od kilku godzin, ale dobra informacja jest taka, że akurat odblokowany został odcinek w kierunku Warszawy, czyli teraz głównie do Radomia mogą być większe utrudnienia z przejazdem. I jeżeli chodzi o dojazdówki do stolicy, to jeszcze na pewno ekspresowa 8, tam jest większy ruch. Ostrów Mazowiecka, gdzie trwają prace służb, a jeżeli chodzi o wiadomości od naszych drogowców, no to wiemy, że już bez utrudnień jest na S7. Jędrzejów Kielce, dokładniej w miejscowości Mnichów na 16 kilometrze odblokowany został prawy pas w kierunku Kielc, a przypomnijmy, tam po godzinie 18 samochód uderzył w przyczepę zabezpieczającą roboty drogowe, no i właśnie mieliśmy ten prawy pas zablokowany. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 81, to tam bardzo poważne zdarzenie drogowe. Łaziska Górne, Żory, miejscowość Orzesz, 25 kilometr. Najpierw dowiedzieliśmy się, że tam była kolizja dwóch samochodów osobowych, ale po godzinie 19 przyszła aktualizacja. Jedna osoba została ranna w wypadku, jak się okazuje, i zablokowany jest już od dłuższego czasu prawy pas w kierunku Skoczowa. Autostrada A2. Województwo Wielkopolskie, to kolejna informacja, od węzła Nowy Tomyśl do węzła Bóg w Sędzinach na 134 kilometrze mamy kolizję samochodu osobowego, który wpadł w bariery energochłonne. Zablokowany jest lewy pas w stronę Warszawy. A jeżeli chodzi o prace drogowe, to też mamy tutaj kilka informacji, ponieważ dzisiaj po 20 zaczną się takowe na drodze krajowej numer 78 Szałsza-Zabrze, to województwo śląskie, gdzie trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. To nie wszystko, ponieważ roboty drogowe też są od 21 na S52, od węzła Zielonki do węzła Batowice i te utrudnienia do godziny 5, czyli są to prace nocne, i jeżeli chodzi o przejazd, to zablokowany będzie prawy i środkowy oraz lewy i środkowy pas od węzła Zielonki do węzła wspomnianego już Batowice.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: O godzinie 20, oprócz tego, że to zaćmienie słońca, to będę miał dla was prognozę pogody na najbliższe godziny. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Dzisiaj zaćmienie słońca i noc Perseidów, a wszystko to przy całkiem przyzwoitych temperaturach. W tej chwili najchłodniej w Elblągu i w Zakopanem. Ciekawe, na dwóch krańcach, północnym i południowym Polski. 17 stopni tylko, a najcieplej w Legnicy, prawie 24, 23 i 9 dziesiątych stopnia. Minęła 20.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dziękuję, że jesteście z nami w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym trwa audycja Na Luzie. Skoro minęła godzina 20, to czas na raport pogodowy. Właściwie zapowiedź tego, co będzie w nocy, bezchmurnie. Skoro już powiedziałem o tych Perseidach, to warto wiedzieć, że można ich wypatrywać już nawet około godziny 22-23, a przez następne godziny tylko ich będzie więcej. Maksimum aktywności ma przyjść na czwartek nad ranem. Punkt kulminacyjny prognozuje się na godzinę od 4 do 6, więc warto wiedzieć, jak będzie w nocy. Bezchmurnie będzie, miejscami zachmurzenie małe, a na północy okresami umiarkowane. Na północy i zachodzie okresami silne zamglenia i mgła ograniczająca widzialność do około 500 metrów, ale to raczej nad samym ranem, być może już po tym, jak zobaczycie jakieś spadające gwiazdy. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze, no najzimniej będzie na Kielecczyźnie, miejscami około 6 stopni tylko. Na przeważającym obszarze, wracam do głównej myśli, od 8 do 11 stopni, a w rejonach podgórskich, no właśnie tak jak na Kielecczyźnie, około 6, natomiast nad samym morzem nawet 13. Najcieplej będzie nad morzem dzisiejszej nocy. Wiatr będzie słaby z północy i ze wschodu, miejscami zmienny. Nad morzem na pewno będzie kotłowało z różnych kierunków i wysoko w Bieszczadach porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś gwiazdą na luzie jest debiutantka Natalia Marczuk, przeurocza osoba z fantastyczną muzyką, do której wrócimy za kilkanaście minut, a na luzie realizujemy w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Emilia Kleszczewska, raporty z dróg, Michał Daniluk jest realizatorem, ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam, do 22 jedziemy razem.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Jerzy Styczyński, Jam i Paw, i Perka, Polskie Radio Kierowców i Na Luzie, a w nim kolejny raport z dróg, bo jest 10 minut po godzinie 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No ogólnie to już jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o trasy. Jak zwykle tutaj najwięcej utrudnień, przynajmniej tak widzę na mapach, jest na dojeździe do Warszawy i na wyjeździe z Warszawy, na przykład w kierunku Białegostoku. I tak jest na wysokości Karpina czy Dąbrówki, gdzie trwają prace drogowe. Przypominamy, to S6. Niewielki korek tam jest, ale to już naprawdę nie są jakieś bardzo duże utrudnienia. I podobnie troszkę dalej Ostrów Mazowiecka, gdzie trwają prace drogowe, nie ma żadnej kolizji, nie ma żadnego wypadku, no ale korek jest właśnie ze względu na to, że jeszcze drogowcy są na miejscu. Kierunek Białystok, przypominam. Ale w drugą stronę jeszcze korkuje się S8. Jeżeli jesteście na wysokości Brudna, a w kierunku mostu generała Grota Roweckiego, czy dalej w stronę centrum miasta, to trzeba doliczyć sobie kilka, myślę, że tak minut na przejazd. I to wszystko, jeżeli chodzi o S8. Cały czas mamy większy ruch na drodze ekspresowej numer 7 Białobrzegi, a w drodze do Radomia wcześniej tam były tylko utrudnienia związane też z trwającymi pracami drogowymi, chociaż mapy pokazują, że jest wypadek. Także czekamy na wiadomości od służb z S7, chociaż takie informacje też jak zawsze możecie podać nam wy w naszej aplikacji mobilnej poprzez wiadomość tekstową albo też głosową, lub jeżeli nie macie takiej możliwości, to przez numer telefonu 22 513 11 11. To nie wszystko. Droga krajowa numer 81, tam cały czas trwają poważniejsze prace służb, ponieważ jedna osoba została ranna. Miejscowość Orzesze, województwo śląskie, 25 kilometr, gdzie zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Skoczowa. A jeżeli chodzi o większe trasy, to autostradowa jedynka w Sędzinach na 134 kilometrze. Jeszcze też są drogowcy po kolizji samochodu osobowego, który wpadł w bariery energochłonne. No i akurat jeżeli chodzi o przejazd, to zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachęcamy do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Możecie komentować obecność Natalii Marczuk u nas w studiu, może nawet zadać jej pytanie i oczywiście podawać też informacje drogowe, tak żeby na następnym serwisie drogowym o 20:30 Emilia miała pełne kompendium wiedzy na temat tego, co się dzieje na polskich drogach. Jak jedziecie z nami, to pomagajcie też innym kierowcom, proszę. Za chwilę wracamy do rozmowy z Natalią Marczuk.

0: To zespół The Dandy Warhols w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Gramy tylko dobrą muzykę, więc i oni się musieli pojawić. 17 minut temu minęła godzina 20. Trwa na luzie i spotkanie z Natalią Marczuk. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami, ale jestem trochę nieusatysfakcjonowany tym, że prosiłem cię, żebyś się pochwaliła, a ty skromniutko w ogóle przemilczałaś wszystkie swoje sukcesy, więc ja powiem, że drugie miejsce na festiwalu Magia Italiana we Włoszech.
1: Tak, tak.
0: Kiedy to było? O co tam chodziło?
1: O, ja miałam wtedy 15 lat.
0: No, ale było, nie?
1: No było, tak. To był taki międzynarodowy festiwal, na którym śpiewałam jakąś angielską piosenkę. To było w tamtym momencie dla mnie ważne, ale po czasie, no, już tak nie myślę.
0: Odhaczone.
1: Tak.
0: Jest, ale nie wracasz do tego. No to pewnie też i do tego następnego nie wrócisz, ale w wolnych chwilach lubisz malować. Lubiłaś wtedy.
1: Tak. Tak.
0: To się dzieje?
1: Robię to bardzo rzadko, ale lubię malować i właśnie tak ostatnio pisałam do moich koleżanek, że kurczę, chodźmy na jakiś piknik, pomalujmy coś, jakoś tak poinspirujmy się nawzajem, że raczej nie będzie z tego jakiegoś super dzieła, ale po prostu, żeby spędzić fajnie czas, a kiedyś jakieś tam takie miejsca zajmowałam za jakieś obrazy.
0: Za sztalugę. Aha, jeszcze w konkursach,
1: tak? Jak byłam mała, tak samo to ładnie malowałam, ale jak się ręki nie ćwiczy, to tak samo jak z głosem, tak? No to już...
0: I z instrumentem.
1: Tak.
0: No dobrze, zatrzymam kciuki, żebyś miała czas na to, chociaż teraz pewnie coraz mniej będzie, ale żeby stanąć też za sztalugami. No i ogromną przyjemność sprawiał ci też taniec i też brałaś udział na przykład w programie Dance With Me. Na czym
1: tak.
0: To polegało? Co to
1: chodzi? Ojejku, to jest format ściągnięty z Tańca z Gwiazdami, gdzie no ja
0: ale
1: byłam...
0: w telewizji?
1: Tak,
0: to się też
1: tak,
0: dzieje?
1: Tak, dokładnie. Aha. W sensie to nie działo się w telewizji.

0: Było to nagrywane i był tylko jeden taniec, jeden taki finał.
1: Z jakimś Dominikiem, z jakimś
0: Tak, dokładnie. I ja byłam tą gwiazdą.
1: A, przepraszam.
0: I on był tancerzem, jakby, no bo to jest taniec z gwiazdami, tak, tylko w takim formacie troszeczkę mniejszym w moich okolicach na Lubelszczyźnie. No i tam występowali, nie wiem, strażacy, sędziowie, fryzjerzy, różne zawody, właśnie ludzie z różnymi zawodami, ja byłam wokalistką, no i tak zatańczyłam, że wygrałam tą kryształową kulę.
1: Wow! No tak. Nie, dlaczego
0: można
1: nie
0: to zobaczyć na YouTubie.
1: No gratuluję, fantastycznie.
0: Tak.
1: I co? I dalszego ciągu nie było? Nie pomyślałaś o tym, żeby tam sobie popląsać jeszcze gdzieś kiedyś?
0: No właśnie, i tutaj znowu jest ten czas, nie? Którego czasami brakuje.
1: Ta plama.
0: I to no właśnie. Nie no, ja bardzo lubię tańczyć i tak samo jak byłam dzieckiem, też gdzieś tam chodziłam na jakieś zajęcia taneczne, ale no brakuje tego czasu, ale myślę, że jak się chce, to się
1: da. Pewnie. A myślisz, że, bo nas słuchają bardzo różni ludzie i niestety, no ale słuchają też ludzie z telewizji, z branży, więc jak już zdradziłaś, że umiesz tańczyć, to wiesz, że może się pojawić telefon z Polsatu.
0: No, zapraszam. I bardzo chętnie.
1: Wiesz, byłaś wersja demo w tym mniejszym w tym mniejszym formacie, to może będzie też i ten największy. Jest w tej chwili na pewno w twoim życiu przestrzeń przede wszystkim na przygotowywanie się do wydania płyty, ale co będzie związane tak naprawdę z plamami poza koncertami? Czym zaskoczysz swoich fanów? Czy będą jakieś spotkania autorskie? Czy czegoś się mamy spodziewać poza tym, że w kilku miejscach cię będzie można usłyszeć na żywo?
0: Na razie się skupiamy rzeczywiście na tym, jakby właśnie nad okładką tego albumu, nad koncertem premierowym.
1: Nie ma jeszcze okładki?
0: Nie no, okładka jest, tak, ale już takie ostatnie szlify,
1: aha,
0: prawda?
1: Okay.
0: Żeby
1: to
0: tutaj
1: tłocznie powinno iść,
0: no
1: żeby
0: tak,
1: się...
0: No ale tłocznie w tym momencie jakby to jest bardzo szybki proces tego, co...
1: Bo będzie też kompaktowa, tak, taka normalna,
0: tak,
1: fizyczna płyta.
0: Będzie.
1: A winyl?
0: Winyla w tym momencie jeszcze nie będzie. To jest jeszcze za wcześnie. Jestem vintage, ale nie aż tak bardzo. I myślimy po prostu nad takimi działaniami promocyjnymi bardziej, żeby gdzieś tam to rozpromować. Nad akcjami związanymi z moimi odbiorcami. Jeszcze nie myślałyśmy, ale jest to w sumie do przemyślenia, tak.
1: A zdarzało ci się przy okazji singli i przy okazji koncertów spotykać się z fanami, z sympatykami, z dziennikarzami w jakimś takim...
0: Nie zdarzało mi się, ale myślę, że to byłoby bardzo fajne. Ja chyba jestem taką otwartą osobą. I zresztą po koncertach jest to bardzo takie widoczne, że nieważne gdzie gram, czy jest to duża scena, mała scena, ile jest tych ludzi na widowni, to zawsze ustawia się no, długa kolejka. Więc i zawsze mi ze wszystkimi mi się super rozmawia. Więc...
1: Ale żeby sobie porobić zdjęcia, żeby...
0: Tak, porobić zdjęcia, porozmawiać o utworach, po prostu o tym, jakim się podobał koncert, jakimi są ludźmi. Tak, to są takie ludzkie rozmowy też często. No.
1: Powiem ci, że jestem pod wrażeniem, bo no, w dzisiejszych czasach to nie jest takie oczywiste. To znaczy tak, no, z jednej strony trzeba dbać o to, no bo fanbase sam się nie zrobi, ale z drugiej strony no, większość artystów raczej dba o to, żeby to się przeniosło do mediów społecznościowych, a po koncercie to jest dziękuję bardzo, papa.
0: Nie. Myślę, że te relacje są najważniejsze i ten kontakt z drugim człowiekiem. A sama to widzę po sobie i jak lubię po prostu innych artystów i to, jak ktoś jest właśnie taki otwarty i mogę poczuć, że to nie jest tylko artysta z wielkiej sceny, tylko to jest osoba z krwi i kości, z którą mogę pogadać jak kolega, koleżanka z jednego podwórka. Bo to o to chodzi, tak? Żeby być po prostu człowiekiem i żeby się dać lubić.
1: Pod warunkiem, że tak jest, bo
0: no, tak.
1: Wiesz, no są diwy wielkie, no nie będę tutaj przytaczał nazwisk, ale zdarzało mi się rozmawiać z artystkami czy artystami, którzy już są tak bardzo mocno zakorzenieni w swojej twórczości, że ze światem zewnętrznym już nie bardzo mają kontakt,
0: tak.
1: Więc
0: No to jest bardzo smutna.

0: pułapka, myślę, że czasami też nieświadoma, do której artyści wkraczają. Mam nadzieję, że jeżeli uda mi się osiągnąć jakiś większy sukces w przyszłości, to nie wejdę do tej pułapki.
1: Dobra, to umawiamy się, że nie zapomnisz o Polskim Radiu Kierowców.
0: Jak nie zapomnę.
1: Będziesz wielką idolką i będziesz miała setki tysięcy fanów. No to już masz. Ty masz ponad milion fanów, bo przecież tak. Ponad milion wyświetleń na TikToku to już...
0: Pod jedną rolką na TikToku właśnie z Siódmą Sosną. Z piosenką, która już była puszczana tutaj w radio. Po prostu zalupowałam sobie na takim luperku, czyli zapętliłam swój wokal, zrobiłam z tego beat i zaśpiewałam piosenkę, którą napisałam jadąc na rowerze, bo właśnie tak powstała Siódma Sosna. No i to zebrało, no teraz już w tym momencie prawie milion wyświetleń.
1: Czyli jak będziesz miała bardzo, bardzo wiele tych milionów followersów i fanów, to wrócisz do nas, do Polskiego Radia Kierowców i powiesz: o rany, w ogóle nie rozmawialiśmy o samochodach, tylko zdradziłaś, że Toyotą zrobiłaś prawo jazdy, tak? Egzamin?
0: Nie. Egzamin zrobiłam na manualnej skrzyni. A jaki to był samochód, to w tym momencie nie pamiętam.
1: Mm-hmm.
0: Nie
1: a to i o tą swojego chłopaka zdarza ci się
0: tak,
1: jeździć.
0: Tak, dokładnie okay. Tak.
1: Auris.
0: Tak.
1: Srebrną.
0: Super.
1: Dobrze, to zaraz porozmawiamy o przyszłości, o tym, jakim samochodem mogłabyś jeździć. A w ogóle ma to dla ciebie znaczenie, czy raczej wolisz, jak jesteś wożona?
0: O Boże, szczerze mówiąc, mój chłopak się ze mnie śmieje, ale ja w ogóle nie zwracam uwagi na samochód. Ja czasami potrafię wsiąść do obcego samochodu. I to jest
1: jak
0: taki fun fact o mnie.
1: Nie,
0: Tomasz.
1: Tomku, łączę się z tobą w bólu, ponieważ zdarzyło mi się nieraz z moją żoną iść przez szpaler samochodów gdzieś na jakimś hipermarketowym parkingu i czekać, aż wrócić do naszego samochodu. Okej, dobra, Natalia.
0: Nieważne, jaki to dobry, jest kolor.
1: To dobry kierunek. No, ale musisz wiedzieć kolor, żeby wsiąść do właściwego, odpowiedniego. Dobrze, zaraz porozmawiamy o czerwonych samochodach, bo to zdradziłaś poza anteną, że jeśli już, to czerwony, bo troszeczkę mocniejszy, szybszy i ma zawsze więcej koni. Natomiast wcześniej posłuchamy sobie Herbacianej. Piosenki, która... Przepraszam, ale będę szczery, najmniej mnie przekonuje ze wszystkich, które stworzyłaś. Przypuszczam, że zupełnie inaczej by było, gdybym ją słyszał na żywo. Czy ona robi wrażenie takie właśnie na żywo, że pojawiają się zapalniczki albo telefony włączone?
0: Czasami tak. Mhm. No, to jest taki jeden z bardziej melancholijnych utworów. I szczerze, ja go najbardziej lubię.
1: No proszę, czyli średnia statystyczna jest taka, że to bardzo, bardzo fajna piosenka. Sami wyróbcie sobie zdanie. Proszę, Natalia Marczuk i Herbaciana teraz u nas.

0: No dobra, cofam. Już mi się bardziej podoba. Natalia Marczuk, Herbaciana. Ulubiona piosenka Natalii, która dziś jest gościem w Naluzie. W którym to Naluzie właśnie i w ogóle w naszej strefie czasowej. Minęła godzina 20:30, więc dołączyła do nas Emilia Kleszczewska.
1: No ja tak nie umiem ładnie śpiewać, ale coś tam powiem.
0: To coś tam poprosimy.
1: Dobrze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A coś mam do powiedzenia, bo troszeczkę jest tych utrudnień, głównie w województwie mazowieckim. To cały czas tak naprawdę droga ekspresowa numer 7 oraz droga ekspresowa numer 8. Jeżeli chodzi o odcinki, to nic się nie zmienia. Na początek trasa przed samym mostem generała Grota Roweckiego na wysokości węzła Łabiszyńska i Głębocka jest korek. Nie jest on jakiś bardzo długi. W tym momencie ma on 3 kilometry niecałe, ale rzeczywiście tutaj przez najbliższy czas nie przejedziecie, także lepiej do centrum Warszawy dojechać inną trasą. Jeżeli chodzi o S8, to wyjeżdżając ze stolicy przed Wyszkowem mamy korek na wysokości miejscowości Trojany czy Karpina. Tam trwają prace służb i korek akurat na węźle Trojany ma 3 kilometry. Jeżeli natomiast pojedziemy kilkanaście kilometrów dalej, Ostrów Mazowiecka, tam też prace służb, dokładniej na wysokości węzła Ostrów Mazowiecka Południe. A to nie wszystko. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 81, to ona cały czas jest zajęta i to akurat pas w kierunku Skoczowa. Tam nie ma możliwości przejazdu po tym, jak był wypadek na odcinku Łaziska Górne Żory. Zderzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna. Autostrada A2, Nowy Tomyśl do węzła Bóg, nie ma możliwości przejazdu do centrum Warszawy od godziny 18:30 po tym, jak zderzył się samochód osobowy z barierami energochłonnymi i też bez zmian na drodze krajowej numer 28. Nie ma możliwości przejazdu do Przemyśla. Sanok-Bircza, 294 km w województwie podkarpackim. Tam samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba jest ranna, na miejscu cały czas działają służby, a cały czas, bo od 16, czyli te prace na drodze krajowej numer 28 zdecydowanie się wydłużają. Jeszcze jedna wiadomość z trasy S7. Tam trwają prace służb. To dokładnie Kielce-Chęciny. Trzeba zwolnić do 90 km na godzinę i taka sama sytuacja jest jeszcze na S52 od węzła Zielonki do węzła Batowice, to województwo małopolskie, gdzie zaczęły się prace nocne. One potrwają jeszcze jutro do godziny 5.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze mamy bardzo cenny, bo z zachodniej części naszego kraju meldunek pogodowy z Gryfina. 20 stopni, niebo bezchmurne, zaćmienia, gołym okiem nie widać, ale przy pomocy maski spawalniczej widok jak na załączonym zdjęciu. I to jest imponujący widok, prawie jak w Hiszpanii. Wiatru brak, wszystkim kierowcom życzy szerokości, przyczepności i spokojności oraz miłego wieczoru. Antek z Gryfina, nasz stały słuchacz, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Antku, jestem trochę zaskoczony, tylko że nie pozdrawiałeś Natalii. Do Natalii Marczuk i rozmowy z nią wracamy za chwilę. Pamiętajcie, żeby nie oglądać gołym okiem tego zaćmienia, bo to jest cały czas patrzenie w słońce, można sobie uszkodzić wzrok, a wtedy się kiepsko jeździ samochodem. PRK, Polskie Radio Kierowców, trwa audycja na luzie. Za chwilę wracamy do rozmowy z Natalią.

0: To była Miley Cyrus, a kwiaty to ja powinienem mieć dla Natalii, o jakie niedopatrzenie. Ale dobra, to na premierę w takim razie załatwimy kwiatki, o których śpiewała Miley Cyrus, a Natalia Marczuk dzisiaj gości w Na Luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. No i mamy teraz creme de la creme, wisienkę na torcie, czy też truskawkę na torcie, jak mawiają komentatorzy sportowi. Najnowszy twój utwór, dlaczego akurat Nadwodne Miasto zdecydowałaś się, żeby było... Bo to będzie ostatni singiel przed wydaniem płyty, prawda?
1: Tak.
0: To jest najważniejsza piosenka, bo to jest już taki moment, gdzie wszyscy czekają na całość.
1: To prawda. Kurczę, od tej piosenki wszystko się zaczęło, tak naprawdę.
0: Aha.
1: Bo po przeprowadzce do Gdańska, właśnie o miejscu, o którym marzyłam już od dzieciństwa, okazało się, że coś tam nie gra, że jest jakoś mi nie okej w tym mieście. No i ten swój smutek...
0: W Gdańsku ci się nie podobało?
1: Tak, no jest za zimno po prostu w Gdańsku.
0: Okej.
1: Okay. I ten swój żal, smutek przelewałam na muzykę. I swoją płytę, właśnie tą pierwszą, która niedługo się ukaże, napisałam w całości na... ukulele. I właśnie ten utwór Nadwodne Miasto rozpoczął tą przygodę i był właśnie taki pełen żalu. Ale no, jakby widzę w tym jakąś taką klamrę po prostu. W tym, że tym zaczynałam, no i też tym kończę.
0: Okej. Czy to znaczy, że jesteś taka ciepło

0: Na to weźmiesz i nam wyemigrujesz do Hiszpanii, jak wielu artystów po premierze? Nie, nie ma takiego planu.
1: Nie. Już po wakacjach już. W sensie już miałam wakacje.
0: Aha. No dobrze. Nadwodne miasto o rozczarowaniu trójmiejską stolicą i zapowiedź płyty, która, jak tak patrzysz teraz z perspektywy już tych kilku lat, bo materiał powstawał jakiś czas, jest w pełni satysfakcjonująca? Czy już będziesz myślała o tym, żeby robić nowe piosenki jak najszybciej, bo coś ci tam nie pasowało, bo coś tam będzie takiego, co chciałabyś już zastąpić czymś innym?
1: No, ja już tak naprawdę piszę następne utwory. No bo Nadwodne miasto powstało 2 albo 3 lata, no 3 lata temu już ponad. Mm-hmm. Więc no to byłoby dziwne, gdybym w przeciągu tych 3 lat nic nie tworzyła nowego. Mam gdzieś tam w notatniku i na dysku zapisane już takie bardzo fajne szkice, a teraz jakoś tak ostatnio też poczułam jakąś niesamowitą wenę i przestrzeń na tworzenie nowego, także tak, już myślę.
0: A czym się będą różniły te nowe piosenki? Bo każdy artysta chce, żeby był progres, poza Skorpionsami, no ale to generalnie dąży się do tego, żeby było inaczej. Co jest inaczej w tych nowych numerach?
1: Chciałabym, żeby w tych utworach było więcej lupowania.
0: Aha,
1: właśnie, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe. Właśnie nawet niekoniecznie, że elektroniki. Po prostu chodzi o to, żeby ten wokal właśnie zajmował trochę przestrzeń.
0: Tak jak u Bobiego McFerrina, że się bawisz, bo to jest ten looper taki, który można też na koncertach wykorzystać.
1: Tak, dokładnie. Aha. Że zamiast na przykład jakiejś gitary czy basu, po prostu jest użyty wokal. W piosence 7 Sosna pod spodem jest tam bardzo dużo mojego wokalu i tak naprawdę ten utwór stoi na tym lupowaniu moim, także bardziej bym się skłoniła do takiej strony. Też na TikToku głównie można zobaczyć, jak to wygląda, co to w ogóle znaczy to lupowanie i jak ja tworzę te piosenki. Jest tam dużo tych szkiców, z
0: taki
1: których
0: beatbox,
1: może...
0: tylko że umiesz śpiewać.
1: Tak, dokładnie tak. I jest tam dużo szkiców na tym TikToku, z których może kiedyś się przekształcą te szkice na piosenki. Więc wydaje mi się po prostu to bardzo ciekawe, intrygujące. Jeszcze chyba nie ma w Polsce czegoś takiego. Albo
0: nie stało się tak bardzo popularne.
1: Tak.
0: A teraz zrobiłaś coś, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale mistrzostwo social mediowe, ponieważ powiedziałaś, że być może te piosenki, które są na TikToku, te fragmenty zalupowane, staną się piosenkami. Zobacz, każdy fan teraz pierwsze co zrobi, to pobiegnie i będzie chciał sprawdzić, bo będzie mógł doświadczyć tego, co później dopiero się przedzierzgnie w pełne dzieła.
1: Zachęcam.
0: Fantastycznie, no czego to się człowiek nie nauczy. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w audycji Na Luzie. Teledysk już jest.
1: Jest,
0: Nadwodne
1: dokładnie.
0: Miasto już można oglądać. Natomiast cała płyta, przypomnij proszę jeszcze, plamy kiedy się ukażą?
1: 30 września.
0: 30 września i wcześniej będzie można Natalię Marczuk zobaczyć jeszcze w kilku miejscach na żywo. Najbliżej w Warszawie w przyszłym tygodniu, tak?
1: Dokładnie. Ale zapraszamy. W Warszawie będę grała jeszcze w 2 innych datach. Zapraszam też na mojego Instagrama, tam jest więcej informacji.
0: No i oczywiście na stronę radiokierowców.pl, gdzie zapis całej naszej dzisiejszej rozmowy też będzie jutro prawdopodobnie, no i na nasze media społecznościowe, bo tam też będą rzeczy, które nie działy się tutaj bezpośrednio, znaczy działy się w studio, ale nie na antenie, więc też będziecie mogli troszeczkę od kuchni zobaczyć, jak Natalia u nas tutaj brylowała. Czas przeszły, dokonany, ponieważ kończy się nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Super było.
0: Ja również, tym bardziej, że jeszcze na zakończenie twoje Nadwodne miasto. Dziękujemy bardzo. Natalia
1: dziękuję
0: Marczuk, która dzisiaj gościła w PRK w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie.

0: Dokładnie 10 minut pozostaje do 21. Pearl Jam po spotkaniu z Natalią Marczuk, dzisiejszą gościnią w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Naluzie, w którym teraz posłuchamy, co przez ostatnie 20 minut wydarzyło się na drogach, o czym warto wspomnieć wszystkim tym, którzy w drodze właśnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a na sam początek mamy też informacje od naszych słuchaczy.
3: Cześć, w sprawie tej 8-1 w Orzeszu. Temat już dawno nieaktualny, o 19 już było posprzątane, także można ją zrzucić z serwisu. Pozdrawiam, Paweł z Orzesza.
2: No to zrzucone z serwisu. Dziękujemy bardzo za informację. Droga krajowa numer 81 i też dosłownie kilka minut temu otrzymaliśmy taką samą informację od służb, także odcinek Łaziska Górne Żory jest już przejezdny. Natomiast jeżeli chodzi o autostradę A2, Nowy Tomyśl do węzła Bóg w Sędzinach, także już można jechać lewym pasem w kierunku Warszawy, a tam po godzinie 18 zderzył się samochód osobowy z drugim samochodem. To pierwsza wiadomość, natomiast później kolejny samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i te utrudnienia właśnie mieliśmy od 18.30 do godziny 20.30, także tam przez dłuższy czas był problem z przejazdem przez autostradową dwójkę. I kolejna dobra wiadomość. S52 Cieszyn Wschód do węzła Skoczów w Dębowcu. Na 10 kilometrze można już jechać w kierunku Cieszyna i też odblokować przejazd do Bielska Białej, bo tam wcześniej ten przejazd był możliwy tylko i wyłącznie prawym pasem. Ale jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze mamy te korki, no to na pewno jest to województwo małopolskie, gdzie trzeba zwolnić w Szaflarach. I to przewężenie w kierunku Zakopanego na drodze krajowej numer 47 i w Zakopanem wzmożony ruch jest też na ulicy Nowotarskiej, gdzie trzeba się ustawiać w dość sporym korku w kierunku centrum miasta, a dalej w trasie do Kościeliska. Jeszcze wojewódzkie trasy. Cały czas mamy przewężony odcinek trasy S7 przed węzłem Białobrzegi Północ w kierunku Rzeszowa. Natomiast w samej Warszawie między węzłami Głębocka i Łabiszyńska jest 4-kilometrowy korek w kierunku centrum miasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Paul Banks i jego Interpol, zespół Interpol, a nie ta policja, zespół Interpol z Nowego Jorku zaprezentował nam się w Perka w Polskim Radiu Kierowców. Punktualnie o godzinie 21 skończyli. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trwa audycja na luzie i zawsze o pełnej godzinie podajemy w niej prognozę pogody na jutro, ale poprzedzimy ją jeszcze informacją na temat tego, jak w tej chwili się jedzie, w jakich okolicznościach meteorologicznych. Temperatury najniższa w Zakopanem 14,7 stopnia w tej chwili, najcieplej w Legnicy 21,7. Dobra wiadomość jest taka, że prawie nigdzie nie pada. W nocy w ogóle będzie bezchmurnie i też nie powinno nigdzie być mokro, natomiast będą zamglenia, a jutro w dzień na zachodzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna jutro. No, ciepło, ale dopiero w weekend będzie bardzo ciepło. Jutro od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Około 23 w centrum, do 27 na zachodzie Polski. Wiatr przy tym będzie słaby, nie będzie miał wpływu na odczuwalną temperaturę. Na południowym wschodzie okresami będzie umiarkowany, czyli trochę mocniejszy niż wszędzie indziej, i powieje ze wschodu. Na północy będzie wiał z różnych kierunków, będzie to wiatr zmienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie realizujemy w składzie Paulina Olak, Emilia Kleszczewska, Michał Daniluk i Zbyszek Zegler. To ja jestem, zapraszam, do 22 jedziemy razem.

0: Nieodżałowany Andrzej Adamiak i Rezerwat. Zaopiekuj się mną w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, którego słuchacie punktualnie o godzinie 21.10. 10 minut po godzinie 21.00 już powoli można sobie planować dzisiejszą noc ze spadającymi gwiazdami, ale wcześniej te jaśniejące na radiowym firmamencie. Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już wcześniej wspominaliśmy, że jest dość spory korek w Warszawie od węzła Głębocka do węzła Łabiszyńska w kierunku centrum miasta. Sytuacja się nie zmieniła, ale ponadto już teraz widzimy, że jest prowadzona blokada drogi, także na pewno nie przejedziecie do centrum teraz przez most generała Grota-Roweckiego. No i trzeba wybrać objazd. Rzeczywiście sobie tutaj przejechać na przykład przez ulicę Świętego Wincentego i drogę ekspresową w ten sposób możecie ominąć skutecznie. Jeżeli chodzi o te miejsca, gdzie jeszcze mogą trwać cały czas utrudnienia, to droga krajowa numer 28 Sanok-Bircza, mimo że jeszcze przed chwilą, w sumie 20 minut temu mówiłam, że tam już zakończyły się prace służb, to jeszcze jest niewielki korek, 294 kilometr. Tam zderzył się samochód osobowy z motocyklem, jedna osoba została ranna. A jeżeli chodzi o kolejne utrudnienia, to mamy dobrą informację akurat z autostrady A2. Węzeł Nowy Tomyśl do węzła Bóg. Przejedziecie już przez Sędziny, przez 134 kilometr. Tam po kolizji samochodu osobowego z barierami energochłonnymi zablokowany był cały czas pas w kierunku Warszawy. Czekamy jeszcze na Wasze wiadomości. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I bardzo dziękujemy za te, które już napłynęły. Pozdrawiam wszystkich stałych słuchaczy meldujących się z toczkiem na czele. Pozdrawiam bardzo serdecznie i zachęcam do słuchania dalej Polskiego Radia Kierowców, gdyż wybierzemy się w ciągu najbliższych chwil do Łodzi.

0: 18 minut temu minęła godzina 21, a tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, w której echa tego, co jeszcze się dzieje właściwie, ale działo się godzinę temu przede wszystkim. W wielu miejscach w kraju obserwowaliśmy to zaćmienie. Łodzianie obserwowali zaćmienie słońca, najgłębsze od 27 lat, bo księżyc zasłonił ponad 80% powierzchni słońca. Punkty widokowe w Łodzi były oblężone. Na Górce Rogowskiej było kilkadziesiąt osób. Niektórzy się przygotowali, inni przyszli spontanicznie.
1: No, jesteśmy zaskoczeni ilością ludzi. Chyba za późno przyszliśmy, żeby zająć sobie dobrą miejscówkę.
2: A to jest dyskietka jakaś, rozumiem?
3: Znaczy, to jest ta z maski spawalniczej, ale ona nie ma tego filtra, co powinna mieć, ale testujemy.
2: Nie można patrzeć, bo idzie wzrok zgracić. To trzeba mieć specjalne urządzenia. No. Już nigdy więcej nie zobaczysz.

0: Zaćmienia słońca.
1: Pan się jakoś przygotowywał specjalnie do zaćmienia?
2: Nie, tak na wariata po prostu, na szybko.
3: Jeśli przegapiliśmy dzisiejsze zaćmienie, to kolejna okazja nadarzy się 2 sierpnia przyszłego roku, no ale wówczas efekt będzie mniejszy. Księżyc zakryje tylko ponad 30% słonecznej tarczy. Z kolei w Gostycynie w województwie kujawsko-pomorskim kilkadziesiąt osób również obserwowało częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko można było oglądać ze specjalnie przygotowanych teleskopów. Niektórzy próbowali też przez specjalne okulary.
4: Rewelacja. Już widać częściowe zaćmienie. Idzie od prawej strony.
5: I co widziałeś?
6: Żółtą migającą plamę. Super.
7: Trochę zdjęć trzeba porobić, a na zaćmienie z żoną jeździmy dość dużo. To w Hiszpanii byłoby nasze 12 zaćmienie.
8: Mikołaj Janowicz, jestem koordynatorem astrobazy w Gostycynie.
9: Odzew do tej akcji jest naprawdę ogromny i to nie tylko dla osób tutaj z bliskiego regionu, ale także z dalszych regionów. Tutaj teleskopy od takich małych amatorskich lunetek po 10-calowe duże teleskopy Newtona. Tutaj mamy cudowną lokalizację. Mamy drogę o niskim ruchu i doskonałą lokalizację ze względu na niski horyzont. Mamy praktycznie płaski horyzont w pewnym miejscu nawet poniżej linii 0 stopni.
3: W okolicy Gostycyna tarcza słońca była zasłonięta aż w 83%. To był pierwszy taki dzień w Polsce i w Europie od 27 lat. Wieczorem oczy mieszkańców kontynentu były zwrócone na zaćmienie słońca, a w Polsce było to tak zwane głębokie, częściowe zaćmienie. W Krakowie na przykład to niesamowite zjawisko rozpoczęło się już około godziny 19:18. Kilkadziesiąt osób obserwowało je na Bielanach w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rozmowie z reporterką Radia Kraków Aleksandrą Sobczak widzowie nie szczędzili słów zachwytu.
10: Fantastyczne, to nie pierwszy raz, kiedy widziałam zaćmienie i nadal robi tak samo ogromne wrażenie jak za każdym razem.
11: Jestem w euforii, bo mam wrażenie, że człowiek dotyka czegoś, co jest w ogóle bardzo, bardzo takie wyjątkowe.
12: Świat jest niesamowity.
13: Miałam taką refleksję, bo poprzednie zaćmienie, pamiętam, oglądałam u siebie na ogródku i tak sobie myślałam, kolejne będzie w którymś tam dopiero roku, prawda? I zastanawiałam się, w jakim w ogóle momencie życia wtedy będę, kim będę po tych wszystkich jakby latach. No i faktycznie życie się mega zmieniło, więc może tak je liczyć trochę od zaćmienia do zaćmienia.
3: Kolejne całkowite zaćmienie słońca wierzą wszyscy ci, którzy widzieli tamto z 99 roku, no ale ono w Polsce będzie dopiero za ponad 100 lat. Natomiast kolejne całkowite zaćmienie słońca w nieopodal, powiedzmy, nieopodal naszego kraju trzeba będzie czekać znacznie krócej, bo tylko rok. 2 sierpnia przyszłego roku, 2027 roku, to zjawisko będzie widoczne przede wszystkim w południowej Hiszpanii. Szczęścia, że dzisiaj też mieli pełne zaćmienie, ale również w Afryce Północnej, w Arabii Saudyjskiej i w Jemenie. Najdłuższa część zaćmienia potrwa niemal 6,5 minuty. No i można sobie teraz powoli zacząć planować, jeżeli ktoś jest entuzjastą tego typu sportu.

0: Czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: No i wróciła. Emilia Kleszczewska punktualnie o 21.30 z raportem drogowym w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, przedostatni serwis dzisiaj i tak jak myślałam, że już raczej nowe informacje się nie pojawią, no to jednak źle myślałam, bo S7 i droga krajowa numer 45 pojawiły się dosłownie kilka minut temu. Województwo pomorskie, Nowy Dwór Gdański do Elbląga w miejscowości Rakowiska na 46 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i z busem, więc jest to bardzo poważna kolizja. Na razie nie mamy wiadomości, żeby ktoś został ranny. Natomiast jeżeli chodzi o blokadę, to nie ma możliwości przejazdu w kierunku Elbląga. Od 21.16, przepraszam, ale te utrudnienia mają potrwać jeszcze praktycznie do północy. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 45, to Śląsk, odcinek Racibórz-Rudnik w miejscowości Szonowice. 34 kilometr, gdzie doszło do zdarzenia z udziałem motocyklisty. Tam wprowadzony jest ruch naprzemiennie jednym pasem i właśnie wytyczone jest też objazd drogami lokalnymi. Jak się okazuje, od godziny 17 są już te utrudnienia. Także cały czas trzeba rzeczywiście wybrać objazd, jeżeli chcecie dotrzeć do Raciborza, czy na przykład do miejscowości Rudnik. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na naszych trasach i na mapach, no to przypominamy, że cały czas jest dość spory korek na ekspresowej 8. W sumie tak naprawdę nie tylko korek, bo jest blokada trasy w kierunku centrum miasta, zwłaszcza na wysokości mostu generała Grota-Roweckiego, także do centrum stolicy naszej trzeba wybrać sobie inny przejazd, na przykład drogą wojewódzką numer 629, czyli przez ulicę Radzymińską. To nie wszystko, jeżeli chodzi o Mazowsze, to jeszcze jest kilka odcinków, cały czas niewielkie utrudnienia są na S8 na wysokości miejscowości Trojany, to kierunek Białystok i bardzo podobna sytuacja Ostrów Mazowiecka. Tam już nie korek, a raczej tylko utrudnienia, które ciągną się na odcinku 3-4 kilometrów. Tam trwają prace drogowe i to także kierunek Białystok.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja powiem, że to wszystko, o czym mówiła Emilia, dzieje się w tej chwili w takich okolicznościach meteorologicznych, że najcieplejszym miastem w Polsce stał się Wrocław, 19,9 stopnia. Najchłodniejsze jest cały czas Zakopane, 12,5 stopnia. I no, to już jest zapowiedź tego, co będzie za kolejnych parę dni, bo w sobotę, niedzielę 30 parę stopni będzie na zachodzie, na pewno na Dolnym Śląsku najcieplej, więc o tej porze bardzo prawdopodobne, że będzie jeszcze bardzo, bardzo grubo powyżej 20 paru stopni Celsjusza. Ale na razie cieszmy się tym, co jest. 19,9 stopnia we Wrocławiu. W takich okolicznościach myślę, że dobrze zabrzmi piosenka Alice Merton teraz.

0: Nasza bajka to motoryzacja. Witajcie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jeżeli punktualnie o 21.40 właśnie teraz włączyliście nasze radio, trwa audycja Na Luzie, w której kolejny, no, dosyć poważny temat, bo wzmożony ruch i seria niebezpiecznych zdarzeń drogowych miały miejsce na Mierzei Wiślanej. Tłoczno i momentami niebezpiecznie jest na drogach Mierzei. Od początku sierpnia policjanci odnotowali ponad 30 kolizji i dwa poważniejsze wypadki. Zatrzymali też 6 kierowców, którzy prowadzili po alkoholu.
1: W jednym z przypadków badanie alkomatem wykazało blisko 2,5 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali również kierowcę, który nie zastosował się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Do groźnych zdarzeń doszło w Sztutowie i Stawcu. W obu przypadkach poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Funkcjonariusze apelują o trzeźwość, rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków, przypomina nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
2: A jeżeli mówimy o podróżowaniu samochodem, równie ważne jest rozmieszczenie bagaży w pojeździe. Nic w pojeździe nie może leżeć luzem.
1: Szczególną uwagę należy zwracać się też na motocyklistów, rowerzystów i pieszych.
0: Relacjonowała Michalina Gazda z Radia Olsztyn. Dziękujemy. Główną trasą na Mierzeję jest droga wojewódzka 502. Alternatywa przez Mikoszewo jest dłuższa, miejscami również w gorszym stanie, no i z przeprawą promową z wyspy Sobieszewskiej Świbno-Mikoszewo, co jest malownicze, ale wydłuża czas. Czasem trzeba czekać pół godziny na prom, dlatego kierowcy wybierają najczęściej tę trasę z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny. No, miejmy nadzieję, że do końca wakacji już tam się sytuacja uspokoi, że będzie bez jakichś większych ekscesów i że będzie można tamtędy jeździć spokojnie. Za chwilę w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, spotkanie z Alicją Keys, Nowojorką, można tak powiedzieć, mieszkanką Nowego Jorku i bardzo wrażliwą osobą, która stworzyła wiele takich, można powiedzieć, hymnów pokoleniowych, przede wszystkim milenialsów, sama chyba zalicza się do tej generacji. Usłyszymy teraz ją w takiej bardzo rytmicznej piosence, która myślę, że świetnie się sprawdzi w samochodzie. No One w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie i Alicia Keys.

0: Radiu Kierowców, że ostatni, więc niejako podsumowujący to, co się działo w ciągu ostatnich godzin. Zgadza się?
1: Zgadza się, aczkolwiek
0: tak
1: raczej nie będziemy tutaj nic podsumowywać, ponieważ mamy no, bardzo poważne wiadomości, dosłownie z przedostatniej chwili.
0: Posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety ten dzień nie kończy się dobrze. Droga krajowa numer 45, 34 kilometr w województwie śląskim, a odcinek Racibórz-Rudnik w miejscowości Szonowice doszło do zdarzenia z udziałem motocyklisty. Niestety jedna osoba zginęła. Wprowadzony jest ruch naprzemienny. Tak naprawdę już od godziny 17 te prace służb tam trwają, jednak dopiero niedawno otrzymaliśmy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Te utrudnienia dalej są. Na miejscu jest policja i też prowadzi was objazdem drogami lokalnymi, także najlepiej z drogi krajowej numer 45 w najbliższym czasie zjechać albo właśnie kierować się drogami, które sugerują służby. Jeżeli chodzi o kolejne odcinki, to też mamy dwie nowe wiadomości z S7 i z autostrady A2. To województwo pomorskie, akurat S7, Nowy Dwór Gdański, Elbląg w miejscowości Rakowiska na 46 kilometrze. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego i busa. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Elbląga od 21.20, a autostrada A2 to już Wielkopolska i odcinek Konin-Koło. W Żdżarach na 263 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Na razie wiemy, że jest to tylko kolizja i oby tak właśnie zostało. Jeżeli chodzi o przejazd, to zablokowany jest cały czas prawy pas w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zanim pożyczę wam udanej drogi i spokojnego wieczoru, kilka słów na temat dzieła, z którego teraz zaprezentujemy piosenkę, dzięki której wszystko się tak naprawdę zaczęło. To jest album, który w niemal 45 milionach kopii został sprzedany dotychczas przez 35 lat, bo 35 lat temu dokładnie tego dnia, 12 sierpnia, ukazał się tak zwany czarny album, czyli płyta Metallica, zespołu Metallica. I w samych Stanach Zjednoczonych ma certyfikat 20-krotnej platyny. 20 razy platynową płytę dostali za czarny album muzycy zespołu Metallica. A więc Enter Sandman na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, które uświetniła Natalia Marczuk. Dzisiaj gościła w Na Luzie, opowiadała o swojej debiutanckiej płycie Plamy, która ukaże się 30 września. Całość pieczołowicie przygotowała Paulina Olak, nasza wydawczyni dzisiejsza. Emilię Kleszczewską słyszeliście przed chwilą, robiła fantastyczne serwisy drogowe. Za brzmienie całości odpowiadał Michał Daniluk, nasz realizator. A ja, Zbyszek Zegler, tylko prowadziłem tę audycję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia jutro po godzinie 18. Wam życzę spokojnego wieczoru, miłego oglądania Perseidów i bezpiecznej drogi. Do usłyszenia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trzynaście, dwanaście, jedenaście, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

sorry. Ty nie masz czasu na gierki, ja znowu spadłem w dłoni. Ciężko utrzymać na wodzy nerwy w tej paraboli. Uczymy się jak być wściekłym, a zaraz anatomii.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.